0: często i mamy dzień upalny, następnie mamy dzień chłodny i tutaj te strumienie energii wcale się nie równoważą z dnia na dzień, ale w skali roku, czyli pełnego cyklu słonecznego, związanego z obrotem Ziemi wokół Słońca, bilans energetyczny powinien się równoważyć. Jeżeli bilans jest niezrównoważony, to będziemy mieli do czynienia z dryftem klimatu. I ten dryft może być w kierunku ocieplenia, jeżeli więcej energii będzie do systemu docierało niż go opuszczało, albo będzie w kierunku ochłodzenia, kiedy więcej energii będzie system klimatyczny opuszczało niż do niego docierało. Dziś, czy obecnie, w okresie ostatnich co najmniej 170 lat, a nawet i dłużej, bo od początku ery przemysłowej, mówimy o tym, że bilans jest niezrównoważony, bowiem więcej energii do systemu dociera niż go opuszcza. Przy czym tak naprawdę istota polega na tym, że energia, która dociera do systemu klimatycznego, to jest energia pochodząca od Słońca i ona jest mniej więcej stała w czasie, ale mniej energii system opuszcza, bowiem system ziemski zatrzymuje część energii. I zatrzymuje część energii w zakresie długofalowego promieniowania cieplnego planety naszej. Słońce przesyła w stronę Ziemi energię w zakresie promieniowania krótkofalowego, które jest absorbowane i częściowo rozpraszane i odbijane przez atmosferę ziemską, następnie pochłaniane przez powierzchnię Ziemi, czy to ląd, czy ocean, i powierzchnia Ziemi ogrzewa się w związku z absorpcją tej energii i następnie planeta nasza emituje zwrotnie promieniowanie termiczne, które jest promieniowaniem długofalowym. I to promieniowanie przechodzi sobie przez atmosferę i uchodzi w przestrzeń kosmiczną. Ale ponieważ zmieniliśmy skład naszej atmosfery, produkując dodatkową ilość gazów cieplarnianych, które mają widma absorpcji, zdolność pochłaniania promieniowania cieplnego odpowiadające temperaturze mniej więcej plus 15 stopni Celsjusza, w związku z tym atmosfera część energii pochłania, zatrzymuje w dolnej warstwie, i powstaje niewielka nierównowaga. Tak naprawdę niewielka różnica, bowiem obecnie szacuje się, że ta wielkość, która nie opuszcza systemu klimatycznego, to jest mniej więcej 2,5 W na metr kwadratowy. To tak naprawdę jest niedużo, ale jak się to pomnoży przez całą powierzchnię naszej planety, to już jest to olbrzymia ilość energii. Chcę przypomnieć, że Słońce przesyła w kierunku Ziemi mniej więcej 1300 watów na metr kwadratowy, czyli widać, że tutaj ilość energii, która nie opuszcza system w stosunku do tej, która jest wysyłana ze Słońca, też jest stosunkowo nieduża. A to wystarcza, żeby tak poważnie zaburzyć system klimatyczny, wywołać taki efekt ocieplenia, jaki obserwujemy od 150-170 lat i spowodować zachwianie w równowadze systemu, pojawianie się zjawisk ekstremalnych, zaburzenia w opadach, wzrost poziomu morza, topnienie lodowców śródlądowych, lądolodów, co jest szczególnie groźne, zanik lodu morskiego itd., itd. Oczywiście wpływ na biosferę, na warunki życia człowieka, funkcjonowanie systemów gospodarczych w różnych obszarach.
1: Od ponad 100 lat, jak pan profesor mówił, te zmiany już zachodzą przez to, że my produkujemy tej energii więcej niż ona jest oddawana. I mówił też pan, wspomniał o tych ekstremalnych zjawiskach. Czy to jest też tak, że mimo globalnego ocieplenia, mimo że cały czas klimat, jakby temperatura klimatu rośnie, to te ekstremalne, też zimowe pogody, właśnie śnieżyce, są efektem tych zmian? Czy mówimy tylko o ekstremalnych latem przykładowo zmianach?
0: Nie. Tutaj jednak małe sprostowanie. My nie produkujemy więcej energii tak naprawdę. My produkujemy więcej gazów, które zatrzymują energię termiczną w dolnej warstwie atmosfery.
1: A, czyli to są te gazy, które zatrzymują energię.
0: Tak, jest to tak zwany antropogeniczny efekt cieplarniany. Mamy dwa efekty cieplarniane. Może jeszcze tutaj należy to przypomnieć. Naturalny efekt cieplarniany, który odpowiada za to, że temperatura przy powierzchni Ziemi jest rzędu 14-14,5 stopnia. Gdyby atmosfera ziemska miała inny skład, albo gdyby jej nie było, to temperatura przy powierzchni Ziemi wynikająca chociażby z aktualnej pozycji lokalizacji Ziemi w Układzie Słonecznym wynosiłaby około minus 18 stopni. I to każdy jest w stanie to zrozumieć wtedy, że życie człowieka na takiej planecie byłoby praktycznie niemożliwe. A zatem obecność naturalnych gazów cieplarnianych w atmosferze jest tym, co powoduje, że życie w obecnej postaci jest możliwe. My natomiast nadmierną ilość produkujemy tych gazów. Środowisko naturalne nie jest w stanie tej ilości zagospodarować w normalnych cyklach i one powodują zatrzymanie energii cieplnej, którą Ziemia promieniuje w przestrzeń kosmiczną. I teraz wracając do pytania. Ekstremalne zjawiska występują w sposób naturalny przez cały okres. Teoria globalnego, współczesnego globalnego ocieplenia mówi jedynie tyle, że te zjawiska, ponieważ system został wytrącony jak gdyby ze stanu równowagi i dąży ku nowemu stanowi równowagi, czy jest w takim stanie przejściowym, będą częstsze. To jest generalnie znana zasada w fizyce. I tutaj pojawiają się zarówno epizody gorąca, ale niestety jeszcze nie na tym etapie rozwoju globalnego ocieplenia epizody chłodu są niemalże tak samo prawdopodobne jak kilka dekad wcześniej. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś dramatycznych sytuacjach, ale jak spojrzymy na to z punktu widzenia statystycznego, to funkcja gęstości prawdopodobieństwa opisująca rozkład temperatury uległa przesunięciu w stronę wyższych wartości, ale jednocześnie z powodu zwiększenia właśnie zakresu zmienności tak zwane ogony rozkładu pozostały mniej więcej w tych samych pozycjach, przynajmniej w zakresie niskich temperatur. Prawdopodobieństwo wystąpienia niskich temperatur niewiele się zmniejszyło niż było wcześniej i dopiero mniej więcej za dwie dekady to przesunięcie tego rozkładu w stronę wysokich temperatur będzie silniejsze i wtedy na naszym obszarze prawdopodobieństwo wystąpienia zimy takiej jak dzisiaj, czy takie jak mieliśmy w 2010 roku, czy przedtem w 1997 chociażby, czy 2006, będzie jeszcze niższe i praktycznie będzie można mówić, że już takie zimy nie miałyby prawa występować.
1: Czyli tak naprawdę to jest kwestia krótkiego okresu, no bo dwie dekady to nie jest wcale aż tak dużo, nawet w życiu człowieka. I w ciągu dwóch dekad mamy duże prawdopodobieństwo, jeżeli oczywiście tendencje się nie zmienią, że pożegnamy się z takimi zimami, jak chociażby w tym roku.
0: Najprawdopodobniej tak. Jeżeli teoria globalnego ocieplenia jest kompletnie prawdziwą teorią. Trzeba pamiętać, że jest to teoria, dla której mamy wyjaśnienie mechanizmów fizycznych, ale zawsze w tak dużym i skomplikowanym systemie jak system ziemski istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że gdzieś coś przeoczyliśmy. Osobiście ja, jako osoba zajmująca się zagadnieniem współczesnej zmiany klimatu od wiele lat, byłbym szczęśliwy, gdyby się okazało, że ta teoria ma swoją lukę i za 20-30 lat ujawni się mechanizm w systemie klimatycznym, który powstrzyma te niekorzystne zmiany. Ale nasza wiedza, nie tylko z pomiarów instrumentalnych, które z punktu widzenia historii naturalnej Ziemi są stosunkowo krótkie, bo mają mniej więcej historię od początku XVIII wieku, ale wiedza na podstawie innych badań geologicznych, paleobiologicznych, limnologicznych, badań osadów, badań i innych zapisów, badań rdzeni lodowych, mówi, że niestety ten mechanizm się powielał w historii Ziemi. występowały gwałtowne ocieplenia jeszcze i długotrwałe ochłodzenia. I wszystko byłoby, wszystko to mogłoby nie stanowić problemu, gdyby nie fakt, że te wcześniejsze epizody ochłodzeń i ociepleń występowały na Ziemi wtedy, gdy najprawdopodobniej gatunek ludzki na niej jeszcze nie występował. A dziś mamy na Ziemi populację liczącą blisko 8 miliardów osób. I ta populacja w stosunku do końca wieku XIX, a początku XX wzrosła z mniej więcej z 1,5 miliarda aż pięciokrotnie, co najmniej. A zatem za kilka dekad ta populacja będzie jeszcze większa i tempo zmian, jakie wtedy będzie występować, będzie tak poważne, że pewne obszary stracą swoją wartość dla człowieka jako obszary, na których może funkcjonować osadnictwo i na których człowiek może prowadzić działalność gospodarczą, będzie szukał rejonów, w których jeszcze warunki klimatyczne będą sprzyjające. Mówię jeszcze, będą sprzyjające. Tym samym nastąpi wielka, wielka migracja ludzi, wielkie wędrówki ludów, tylko czy jesteśmy w stanie zwiększoną populację, tej zwiększonej populacji zapewnić miejsce do życia i zapewnić, co jest ważne, dostęp do wody, którą potrzebujemy i do żywności. Tutaj mamy wątpliwości. Dlatego warto mówić już o zagrożeniach, które wynikają ze współczesnego globalnego ocieplenia teraz i podejmować działania, które to spowalniają albo wręcz mogłyby zatrzymać, tak aby nie doszło do katastrofy cywilizacyjnej i humanitarnej.
1: Niecałe 3 lata temu młoda dziewczynka, tak naprawdę Greta Thunberg, w pewien sposób zwróciła na siebie uwagę całego świata, a poprzez siebie na zmiany klimatyczne. W efekcie potem powstało coś takiego jak młodzieżowy strajk klimatyczny i młodzi ludzie również w Polsce walczą jakby o uświadamianie społeczeństwa, ale przede wszystkim chyba też rządzących na całym świecie o tym, że wisi jakby widmo nad nami zmian klimatycznych i tego, co może, do czego mogą doprowadzić, o czym pan profesor też wspomniał przez chwilą odrobinę. I teraz pytanie, co my możemy zrobić tak naprawdę, my jako ludzie, ale też w którym kierunku powinni iść rządzący, żeby te zmiany klimatyczne nie miały takiego dramatycznego wpływu na naszą przyszłość?
0: Skoro znamy powód, to należy przeciwdziałać nasilaniu się tego powodu, tej przyczyny, czy wręcz podejmować działania, które spowodują, że przyczyna tego procesu albo osłabnie, złagodnieje, albo wręcz ustąpi. Skoro wiemy, że jest to emisja nadmiernej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, nadmiernej, bo pewną ilość gazów cieplarnianych system naturalny jest w stanie zagospodarować. To przede wszystkim biosfera, to są lasy, to są użytki zielone, to jest również ocean, bo tam możemy również rozpuścić dwutlenek węgla i go tam zatrzymać. Natomiast zdolność środowiska jest ściśle określona. Powyżej pewnego poziomu koncentracji w atmosferze ta zdolność praktycznie zaczyna spadać do zera. W okresie przed rozpoczęciem ery przemysłowej szacuje się, że koncentracja gazów cieplarnianych była co najmniej 40% mniejsza niż obecnie, a dziś mamy już prawie 415 ppm, czyli cząstek dwutlenku węgla na milion cząstek powietrza. A zatem przekroczyliśmy taką granicę, którą fizycy uważają już za granicę stabilności lądolodów. I zaczęły się procesy, które mogą być bardzo groźne. Zatem wszystkie działania, które mogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, są pożądane. Stąd chociażby zmiana polityki energetycznej już nie w skali pojedynczego kraju, a wręcz w skali kontynentów czy w skali globalnej następuje. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce mówiono powszechnie o zachowaniu energetyki opartej na węglu. Dzisiaj przyjęto politykę energetyczną państwa na najbliższe dekady, która wyraźnie mówi o tym, że następuje sprawiedliwa transformacja, która ma zmienić polską energetykę z energetyki opartej na węglu na energetykę opartą na innych źródłach, w tym o znacznym udziale sektora odnawialnych źródeł energii. Tutaj mamy oczywiście kilka takich źródeł. Nie każdy rodzaj odnawialnej energii jest możliwy do wykorzystania przemysłowo w polskich warunkach klimatycznych. Najwcześniej zaczęliśmy korzystać z energii wiatru i energii wody, to już już wiele, wiele stuleci temu zaczęto z tego korzystać. My, jak wiemy, niestety zasoby wodne Polski nie są zbyt duże, w związku z tym energetyka wodna jako rozwiązanie alternatywne nie jest żadnym rozwiązaniem w Polsce. Natomiast wykorzystanie energii wiatrowej, energii słonecznej może przynieść korzyści. Jak pokazują analizy innych krajów europejskich i nie tylko, jest to źródło poważnej ilości energii, choć pojawiają się tutaj inne problemy, takie jak brak stabilności w produkcji energii, zależność, to w przypadku energetyki wiatrowej, czy zależność fotowoltaiki od zmieniającego się poważnie zachmurzenia. No i jednocześnie pojawiają się problemy techniczne, takie jak skoki mocy w systemach przesyłowych, trzeba to rozwiązać i to się rozwiązuje, oraz magazynowanie tej energii wtedy, kiedy jest jej więcej, kiedy prędkość wiatru umożliwia pracę turbin wiatrowych z pełną mocą, a zapotrzebowanie ze strony odbiorców nie jest tak duże. Trzeba tą energię umieć zgromadzić po to, żeby ją później wykorzystać. To jest przed nami dzisiaj duże zadanie. Jeżeli ten problem rozwiążemy, to zapewnimy sobie znacznej części bezpieczeństwo energetyczne. Oczywiście pozostają jeszcze inne źródła energii. Ja już nie będę mówił o biopaliwach i tak dalej, ale chociażby energetyka oparta na wodorze. Wodór jest gazem, który jest produkowany powszechnie w wielu procesach przemysłowych i który może być źródłem energii. I o tym się w tej chwili mówi. To również jest w tej chwili analizowane, jak technologię dotyczącą produkcji wodoru i dystrybucji rozwiązać i jak to wykorzystać w celu łagodzenia współczesnej zmiany klimatu, czy wręcz jej spowolnienia.
1: Miałem kiedyś przyjemność rozmawiać właśnie z młodzieżowymi aktywistami z młodzieżowego strajku klimatycznego. Tu pan profesor mówił o tych zmianach takich globalnych w pożytkowaniu energii, wytwarzaniu energii dla krajów, kontynentów. Natomiast młodzi też bardzo często podkreślają, że my możemy jako każdy obywatel, każdy człowiek możemy wpływać na to też oddolnie, starać się w jakikolwiek sposób dołożyć tą, jak oni o tym mówią, cegiełkę od siebie, żeby powstrzymywać lub hamować te zmiany klimatyczne. I czy faktycznie takie działania oddolne, jak chociażby korzystanie ze zbiorowej komunikacji i unikanie jeżdżenia samochodem, czy korzystanie z roweru, czy na przykład unikanie jedzenia mięsa, bo też często podaje się jako argument, że te hodowle przemysłowe mięsa też mają bardzo duży wpływ na zmiany klimatyczne. Czy to są rzeczy, które faktycznie mają prawo zadziałać i pomóc?
0: W zakresie komunikacji, tak, komunikacja samochodowa jest poważnym źródłem emisji gazów cieplarnianych i innego rodzaju zanieczyszczeń, które pogarszają jakość powietrza i są przyczyną tylko w Polsce śmierci wielu tysięcy osób rocznie. A zatem zmiana modelu funkcjonowania transportu w Polsce może się przyczynić nie tylko do poprawy jakości powietrza i stanu zdrowotności społeczeństwa, ale również do ochrony klimatu. Oczywiście rower nie zawsze jest rozwiązaniem, które możemy zastosować w każdych warunkach. Tutaj się okaże, że jednak samochód dzisiaj wygrywa i jeszcze pewno samochód w wielu społeczeństwach będzie cieszył się dużą popularnością, zwłaszcza w tych społeczeństwach, które nie zdążyły się nacieszyć możliwością posiadania własnego samochodu i jego prowadzenia. Trzeba pamiętać o tym, że są takie społeczeństwa na świecie, gdzie ta tradycja to już sto kilkadziesiąt lat, a powszechna dostępność aut w Polsce to niekoniecznie jest sto kilkadziesiąt lat. Chcę zwrócić uwagę, więc w mentalności być może Polaków tkwi to, że chcemy mieć samochód i chcemy nim jeździć. Na pewno należy stworzyć rozwiązania, które promowałyby transport zbiorowy. Ale te rozwiązania muszą być sensowne. To znaczy się, to nie może być buspas, który powoduje, pojazd komunikacji miejskiej jedzie bez problemu pustym pasem, a samochody w tym czasie stoją na drugim i przejazd, który normalnie zajmowałby 10 minut, zajmuje 40 minut, bo to nie sprzyja wcale poprawie jakości powietrza. To wręcz pogarsza jakość powietrza w miejscu funkcjonowania tego buspasu, bo wszyscy stoją w korku i spalają paliwo i wzrasta koncentracja różnego rodzaju zagęszczeń na tym szlaku komunikacyjnym. Tylko powoduje niższe koszty funkcjonowania operatora transportu publicznego. A zatem nie sam buspas, a inne mechanizmy. Tak samo transport kolejowy. Transport kolejowy jest bardzo wygodną formą. Jeżeli mam wybrać jazdę samochodem, na przykład z Gdańska do Warszawy, bądź jazdę pociągiem, to ja osobiście chętnie wybiorę pociąg. Daje mi to dużą możliwość swobody, choć lubię jeździć samochodem, ale jazda samochodem wymaga ode mnie uwagi. Zajmie mi szereg godzin, więc muszę być skoncentrowany i wypoczęty. Natomiast jadę pociągiem, mogę zająć się dodatkowymi zajęciami, które lubię pracować w tym czasie, czy czytać książkę. A zatem transport publiczny to bez wątpienia to, co może złagodzić bolączki związane ze szkodliwością komunikacji samochodowej. Nie mówiąc już o komunikacji lotniczej, która wcale nie jest sprzyjająca klimatowi i jakości powietrza. Ona również ma negatywny wpływ. Elektromobilność ma sens tylko wtedy, kiedy emisja w danym kraju z produkcji energii elektrycznej jest niska. Na przykład w Norwegii, gdzie emisja przypadająca na wyprodukowanie 1 megawattogodziny energii jest na poziomie 12 kg CO2. W Polsce wyprodukowanie 1 megawattogodziny energii elektrycznej wiąże się z emisją rzędu 850 kg CO2.
1: To olbrzymia różnica.
0: To są dane z COBISE, z Krajowego Administratora Emisji. W związku z tym w Norwegii, jeżeli ten sam samochód jeździ w Polsce i w Norwegii, spala tylko 6 litrów benzyny na 100 km, to na przejechanie 100 km wyemituje blisko 15 kg CO2 na przejechanie 100 km. Natomiast z 1 megawattogodziny samochód elektryczny może pokonać 1000 km. W związku z tym widać, jaka jest różnica. W Norwegii opłaca się przejść na transport elektryczny. W Polsce jeszcze niestety nie. Jeszcze nie, dlatego że przejechanie tego 1000 km wiązać będzie się z dużo większą emisją w miejscu produkcji energii. Zastąpimy źródła liniowe źródłami punktowymi, bardzo mocnymi, dużymi, o dużej wielkości emisji. Ale jeśli tylko zmienimy model produkcji energii, to energetyka, to samochody elektryczne, elektromobilność zacznie mieć coraz poważniejszy sens i w Polsce. Dzisiaj to jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza w dużych miastach i poprawa jakości powietrza na źródłach liniowych, czyli na ciągach komunikacyjnych.
1: Niestety musimy już powoli kończyć, dlatego podsumuję może to, co już zdążyliśmy powiedzieć. Przede wszystkim klimat to nie pogoda, o tym musimy pamiętać. Te zmiany klimatu są i chyba nie warto nawet z tym dyskutować, tylko lepiej też działać na rzecz tego, żeby te zmiany zastopować. Warto zainwestować, tak mi się wydaje, w tą energię odnawialną, no i warto też, żebyśmy sami chociażby z tego transportu publicznego korzystali, jeżeli oczywiście mamy taką możliwość.
0: Tak, zachęcam. Ja przesiadłem się jakiś czas temu w mieście z korzystania z samochodu własnego.

0: że musimy już kończyć. To było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński. Dzisiaj ze mną był w studiu
1: profesor doktor habilitowany Mirosław Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o psychologii muzyki i o tym, jak jej składowe wpływają na nastrój młodych ludzi. Moim gościem w studiu Meloradia jest dzisiaj Piotr Janeczek, założyciel kanału Muzykologia na YouTube, traktującego właśnie o psychologii muzyki, oraz gitarzysta w zespole Mad Horses. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Jesteś gitarzystą w zespole. Czy to w jakiś sposób wpłynęło na twoje zainteresowanie psychologią muzyki?
4: Oczywiście. Można powiedzieć, że tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że muzyka zawsze gdzieś ta muzyka była u mnie z tyłu głowy. Czyli słuchałem, później zacząłem grać, założyłem zespół, wcześniej jeszcze grałem w innym zespole. I zawsze było tak, że chodziłem na koncerty, wiadomo, jako gitarzysta, żeby też podpatrzeć różne rzeczy, różne patenty na scenie. Zawsze to wszystko jakoś analizowałem. I stojąc tam w tym pierwszym rzędzie na koncertach mojego ulubionego zespołu, mojego idola Andrzeja Nowaka, pozdrawiam cię Andrzeju, zawsze było tak, że jak były te wesołe utwory, to człowiek był szczęśliwy, skakał, a kiedy leciały utwory smutne, tam były odgrywane, wtedy gdzieś tam z tyłu głowy zawsze była ta smuta, ten nastrój, który wprowadzał pewną melancholię. Zacząłem się zastanawiać, skąd się to wzięło, więc moją miłość, muzykę, połączyłem z psychologią. Okazało się, że te dwie kobiety się polubiły, więc no, nie mamy nic przeciwko, żeby tam w trójkę razem funkcjonować, żyć i właśnie nagrywać, czy też rozwikłać jakieś zagadki związane z psychologią muzyki.
3: Ale oprócz tego, że poniekąd to zainteresowanie psychologią muzyki wyniknęło z tego, że jesteś gitarzystą w zespole, to też oprócz tego studiujesz psychologię.
4: Tak jest, dokładnie. No, zawsze lubiłem zgłębiać tajemnice naszego zachowania, tego, co na nasze zachowanie wpływa i jak my możemy też tak naprawdę to odbierać, reagować, bądź też kontrolować. Zawsze, no, psychologia była gdzieś u mnie z tyłu głowy. Zawsze mówiłem sobie, fajnie byłoby studiować albo medycynę i gdybym studiował medycynę, poszedłbym na psychiatrię, ale studiuję psychologię i jest mi z tym zdecydowanie lepiej, bo mogę przynajmniej zgłębiać to, co nas wszystkich otacza i co nami kieruje.
3: A czy tak podczas koncertów na przykład zdarza ci się obserwować nastroje młodych ludzi podczas różnych piosenek, właśnie smutnych czy też wesołych, jak oni wtedy reagują?
4: Tak jest, na tym tak naprawdę też polega bycie muzykiem, że musimy obserwować to, jak dane osoby reagują na nasz utwór, bo kiedy widzimy, że jest naprawdę świetna zabawa, ludzie skaczą, bawią się, cieszą się z tego, że my gramy dany utwór, no wtedy nie zagramy smutnego utworu, bo to zabiłoby cały nastrój. My wtedy patrzymy na siebie z chłopakami, mówimy, dobra, to musimy teraz zagrać to, to i to, żeby ten konkretny nastrój podtrzymać. Wiadomo, kiedy leci wesoły utwór, kiedy my gramy coś fajnego, wesołego, ludzie skaczą, nie wyskoczymy później z czymś smutnym, bo to zabije kompletnie odbiór tego, co my robimy. Musimy się po prostu dostosować do tego, co się dzieje. To jest też bycie w pewnym stopniu, w cudzysłowie mówiąc, bycie aktorem, bo my musimy też umieć dostosować się do danej sytuacji.
3: Jeśli chodzi o samo pojęcie psychologii muzyki, to co powinniśmy dokładnie przez nie rozumieć?
4: Psychologia muzyki jest naprawdę szerokim, bardzo szerokim określeniem. Jeżeli mówimy o psychologii muzyki, mówimy nie tylko o tym, jak muzyka wpływa na nas, na nasz nastrój, na nasze samopoczucie, motywację, ale tak naprawdę zgłębiamy również wszystkie składowe, które w tę muzykę wchodzą, czyli tonacja, tempo, tekst, użyte instrumenty, wszystko tak naprawdę ma wpływ na to, jak my tę muzykę odbieramy, jak ona na nas wpływa. Przy składowych muzyki warto też jeszcze powiedzieć o tonacji, bo wyróżniamy dwie, durową, wesołą i molową, smutną. My na studiach ze znajomymi na projekt zaliczeniowy, na procesy poznawcze mieliśmy przeprowadzić eksperyment. Tematem mojego eksperymentu był wpływ tonacji durowej i molowej na nastrój człowieka. To były przeprowadzane badania w szkole na grupie tak naprawdę wszystkich klas, które w tej szkole danego dnia były i puszczaliśmy im ten sam urywek muzyki. Tylko że jeden był w tonacji durowej, a drugi w molowej. Specjalnie zaprojektowaliśmy muzykę, użyliśmy instrumenty i te dwa urywki, one były w tonacji durowej i molowej. Ten utwór trwał chyba tak, minutę. I my, no, puszczaliśmy utwór w tonacji durowej i utwór w tonacji molowej. Jak się okazało, nastroje zdecydowanie lepsze były w przypadku tonacji durowej, bo później sobie te głosy podliczyliśmy. No oczywiście tam arkusz miał zdecydowanie więcej pytań, czyli sprawdzaliśmy, kto jakiego danego dnia miał nastrój, żeby w razie czego wyeliminować te inne zmienne. Natomiast wykazało to, że przy tonacji durowej, czyli wesołej, zdecydowanie lepszym nastrojem.

0: cała grupa się tam wyróżniała. Więc w dziedzinie psychologii muzyki jest naprawdę dużo. Możemy nawet pójść w audio marketing, możemy pójść we wpływ na nasz nastrój. Jest bardzo, bardzo dużo dziedzin nauki czy gałęzi psychologii, które się tym zajmują.
1: Wspomniałeś tutaj o audiomarketingu. Jaki tutaj ma związek z nim psychologia muzyki?
0: Audiomarketing i psychologia muzyki są tak naprawdę ze sobą bardzo ściśle związane. Działa to na takiej zasadzie, że jeżeli mówimy o audiomarketingu, no to mówimy o tym, żeby zastosować muzykę w reklamie, w centrach handlowych, w sklepach. Badania, które przeprowadza psychologia muzyki, są taką troszkę, w cudzysłowie mówiąc, pożywką dla audiomarketingu, bo audiomarketing czerpie naprawdę całymi garściami z tego, co psychologia muzyki w swoich badaniach odkrywa, czyli jaka muzyka wpływa, jaki gatunek, dla kogo ten gatunek, jakie tempo, co najbardziej sprzyja na przykład zakupom w centrach handlowych.
1: Skoro konkretna muzyka wpływa tutaj na nastroje zakupowe danych ludzi, to czy w tych badaniach na przykład zostało potwierdzone, jaki konkretny rodzaj muzyki wpływa na przykład na to, aby młodzi ludzie chętniej oraz częściej kupowali dane towary?
0: Zdecydowanie tak. Tak naprawdę badania, które gdzieś dotyczyły wpływu muzyki w sklepach, sięgają już lat 30. XX wieku. Tam była korporacja Muzak, która zajmowała się doprowadzaniem muzyki do sklepów. Ona poświęciła naprawdę, naprawdę sporo pieniędzy na przeprowadzanie takich badań. Przekonanie ludzi do tego, że faktycznie ma ona wpływ. Jeżeli chodzi o muzykę, która najbardziej zachęca młodzieży do zakupów, wiadomo, że będzie to na chwilę obecną muzyka elektroniczna, muzyka, która jest robiona tak naprawdę no teraz przez obecnie modnych twórców. To będzie muzyka na przykład taneczna, właśnie elektroniczna, jak już wcześniej wspomniałem. Wiadomo, że no, kiedy wejdziemy do sklepu z młodzieżową odzieżą, nie usłyszymy Chopina albo Bacha. Będzie to muzyka, która będzie głośniejsza i będzie zdecydowanie szybsza, z bardziej modernistycznymi brzmieniami.
1: Rzeczywiście takiej muzyki raczej nie słyszy się w galeriach handlowych. Czyli biorąc pod uwagę, że dany rodzaj muzyki wpływa na preferencje zakupowe młodych ludzi, to można też powiedzieć, że tutaj firmy po prostu zarabiają na psychologii muzyki.
0: Dokładnie, zgadza się. Obecnie na rynku mamy tak naprawdę bardzo, bardzo dużo firm, które audiomarketingiem zajmują się na co dzień. Są to firmy, które dostarczają muzykę do sklepów, budują tak zwany social mix dla danego sklepu. Polega to na tym, że każdy sklep ma swoją playlistę. Ona jest często nawet współtworzona przez ludzi, którzy ten sklep odwiedzają. Oni sobie wybierają utwory, które chcieliby usłyszeć w danym sklepie, natomiast później te utwory lądują na szczyt tej playlisty, one są odtwarzane w sklepach.
1: Też da się zauważyć, że na przykład w galeriach handlowych nie usłyszymy muzyki z gatunku disco polo. Jak ten konkretny i dosyć popularny ostatnio rodzaj muzyki można by odnieść do psychologii?
0: Jeżeli chodzi o to, wiadomo, że disco polo jest, jak już w sumie mogłaś troszkę tam przemycić między słowami, no dość kontrowersyjnym gatunkiem. Niektórzy go kochają, inni go nienawidzą.
1: Choć bardzo wziętym,
0: dokładnie. Ale wydaje mi się, że no to byłoby zbyt ryzykowne, ponieważ znam też na przykład sporo osób, które gdzieś tam jak słyszą, na przykład mówią, o, jak ja słyszę disco polo na weselu, to ja wtedy z tego wesela wychodzę. Wiadomo, każdy ma jakieś swoje preferencje i najważniejsze jest to, żeby utrafić w coś możliwie neutralnego, ale i znośnego dla wszystkich.
1: Czy na przykład disco polo może wpływać jakoś negatywnie? Często też się mówi, że to jest muzyka, która nie przynosi ze sobą jakichś wartości, powiedzmy.
0: Jeżeli spojrzymy na to z perspektywy melodii, to wiadomo, że tempo, głośność, z jaką jest ta muzyka puszczana, oczywiście może mieć wpływ na to, jak my się w danym momencie poczujemy. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z zupełnie innej perspektywy, czyli z perspektywy człowieka, każdy człowiek jest inny. Jeden jak usłyszy disco polo, będzie zadowolony i powie, o, jaka tu leci fajna muzyka i od razu pójdzie w szał zakupów, na przykład w tym centrum handlowym, nie będzie patrzył na nic, pozwoli sobie na tę odrobinę, na tę chwilkę zapomnienia. Kupi naprawdę bardzo dużo, zamiast bułek pół dostawy z piekarni. Natomiast może się też trafić osoba, która powie, że matko boska, no, leci disco polo. Ja tego gatunku nie lubię, on by na przykład wolał usłyszeć Pink Floydów. No i wtedy to będzie dość negatywne podejście, czyli to tak naprawdę zależy od tego, co kto lubi.
1: A tak biorąc pod uwagę bardziej agresywny rodzaj muzyki, jakiś heavy metal czy też rock, czy właśnie taka muzyka może na przykład powodować stany depresyjne u młodych osób?
0: To tak naprawdę zależy od tego, co w tej muzyce jest zawarte i czym się kto kieruje, jeżeli słucha tej muzyki, bo jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, że załóżmy mamy muzykę, ktoś słucha przykładowo, no załóżmy Behemota, prosto z naszego rodzimego podwórka. I jeżeli ktoś słucha tego Behemota, to ktoś powie, okej, fajnie, słucham sobie tej muzyki, jest mocna, jest agresywna, lubię te brzmienia, tam obniżone strojenie gitary, ale słucha sobie tego i tyle. A są osoby, które na przykład wezmą ten tekst do siebie, zaczną go analizować, popadać w okultyzm, w różne rzeczy, bo wiadomo, że no akurat w przypadku tego zespołu no, teksty są dość niekiedy kontrowersyjne. I to wszystko zależy od tego, jak my to odbieramy, jak my podchodzimy do tego, bo to jest sztuka, muzyka jest sztuką. I wszystko jest kwestią tego, jak my tę sztukę odbieramy, z jak dużą dozą dystansu tak naprawdę do tego podchodzimy. Bo może być tak, że tak jak już wcześniej wspomniałem, ktoś powie fajnie, fajny tekst, no dość kontrowersyjny, ale jest dobrze zrobiony i dotyka tam w pewnym stopniu jakiegoś problemu, a ktoś może powiedzieć, że o matko, no faktycznie, nieźle, to on śpiewa o czymś takim, może faktycznie tak jest. I on zacznie to zgłębiać, chodzić na czarno, kraść koty, bo wiadomo, tak różne są sytuacje, każdy ma inne podejście i wydaje mi się, że to może niekoniecznie dotyczy się tego dźwięków, które są używane w muzyce, ale tego, jakie kto ma podejście do danej sytuacji, do danej osoby, jak bardzo podatny jest na inne wpływy.
1: Jedni posłuchają takiej metalowej piosenki i stwierdzą, że jest dla nich zbyt ciężka, a są też tacy, którzy bardzo się z nią utożsamią. Tutaj też nasuwa się takie pytanie, co w muzyce tak naprawdę wpływa na nasz nastrój?
0: Naprawdę, jeżeli chodzi o głośność, to możemy najlepiej na przykładzie właśnie sklepów pokazać, że głośna muzyka często jest odbierana jako muzyka weselsza, natomiast za głośna muzyka może spowodować ból głowy. To jest oczywiste następstwo. Natomiast zbyt cicha muzyka, no ona będzie w pewnym stopniu nas nudziła. Dlatego najważniejsze jest znalezienie tego złotego środka. No i przechodząc tak w miarę płynnie do tematu tempa. Tempo. Im szybsze tempo, tym bardziej jesteśmy zmotywowani do działania. Wtedy możemy podejmować różne aktywności. Jest nam na pewno zdecydowanie lepiej. Często też mówi się, że nie powinniśmy słuchać zbyt szybkiej muzyki w samochodzie, bo możemy wtedy częściej łamać przepisy. Będziemy mieli większą adrenalinę, dużo więcej endorfin, więc będziemy też jechać trochę szybciej. No, dlatego też zaleca się słuchanie w samochodzie zdecydowanie wolniejszej muzyki, żeby można było się trochę uspokoić, wychillować i normalnie zgodnie z przepisami prowadzić.
1: Czy głośność tej samej piosenki może na nas wpływać w odmienny sposób? To znaczy mam na myśli, jeśli słuchamy tego samego utworu głośniej, a później ciszej, to czy może to spowodować, że będziemy mieć różne nastroje, czy jednak zareagujemy tak samo, obojętnie czy ten utwór właśnie będzie głośniej czy ciszej?
0: Słuchamy sobie utworu, który lubimy. Jeżeli my tego utworu słuchamy, słuchamy go cicho, jest fajnie, no fajny utwór i tak dalej, ale potem go automatycznie przygłaszamy. To w pewnym stopniu działa tam na ten nasz ośrodkowy układ nerwowy. My sobie tam nawet podświadomie chcemy to przygłośnić, żeby było głośniej, lepiej, żebyśmy bardziej dosadnie mogli się z tą muzyką, z tym przekazem utożsamiać. Wydaje mi się, że bardziej to ma właśnie wpływ na to, że im bardziej coś lubimy, tym może głośniej chcemy też tego usłyszeć, dlatego głośność na koncertach zespołów, które lubimy, nam nie przeszkadza. Natomiast jeżeli pójdziemy na koncert zespołu, którego nie do końca lubimy, mówimy, Jezu, jak tu dudni, musimy stąd iść, uciekać.
1: Czy lubimy tylko te melodie, które już znamy?
0: No i tutaj można byłoby zacytować Rej z Piwowskiego, a mianowicie cytat, który mówi o tym, że ja jestem prostym inżynierem i lubię tylko te melodie, które już znam. Tak naprawdę działa to na takiej zasadzie, że im częściej słyszymy dany utwór, tym bardziej go jesteśmy w stanie polubić, jeżeli wyjściowo mamy do niego neutralny stosunek. Wynika to wszystko z efektu czystej ekspozycji, który został zrobiony przez Roberta Zająca, notabene polskiego pochodzenia, amerykańskiego psychologa. I wszystko to sprowadziło się do tego, że im częściej jesteśmy narażeni na działanie danego bodźca, w cudzysłowie mówiąc narażeni, bo to brzmi bardzo negatywnie, ale im częściej my jesteśmy poddawani działaniu danego bodźca, tym bardziej jesteśmy w stanie ten bodziec, utwór, reklamę polubić. Dlatego też, kiedy na przykład ktoś atakuje nas daną reklamą, czy widzimy billboardy, które są wywieszone na terenie całego miasta, jesteśmy w stanie wtedy stwierdzić, że no okej, dobra, one są wszędzie. I po miesiącu będziemy patrzyli na to trochę bardziej pozytywnie, bardziej pobłażliwie niż na samym początku.
1: Ale czy to też czasem nie działa tak w drugą stronę, że kiedy czegoś jest za dużo, to po prostu zaczyna nas to z czasem irytować?
0: Dokładnie, właśnie tak jest. Dlatego trzeba to wszystko robić z umiarem, żeby po pewnym momencie nie zamieniło się to w spam. Bo jak każde takie zjawisko, ono ma gdzieś tam tę swoją wartość szczytową. I w momencie, w którym my tę wartość szczytową osiągniemy, zaczyna wszystko spadać w dół. Mamy tego przesyt. Dlatego też, no tu taki przykład, możemy powiedzieć o batonach. Jest fajnie, jest baton na rynku, nie trzeba reklamy, on się sprzedaje sam tak naprawdę, bo on już ma wyrobioną markę. Jednak w pewnym momencie ta krzywa zainteresowania produktu drastycznie spada w dół. Co wtedy? Dodajemy trochę więcej cukru, odejmujemy tego cukru, zmieniamy opakowanie i znowu to reklamujemy. To wszystko polega na tym, żeby wzbudzić zainteresowanie, ale trochę czymś innym, mimo to krążąc wokół tego samego.
1: Ale też tutaj nasuwa mi się takie pytanie, że bardzo często konkretna muzyka, czy też nawet dana piosenka z kimś się komuś kojarzy. I tutaj też pytanie, czy te właśnie skojarzenia też mogą wpływać na nastrój, kiedy słyszymy daną piosenkę, że albo jesteśmy poirytowani, albo kojarzy nam się ona dobrze. Jak to jest?
0: Jak najbardziej jest coś takiego. Oczywiście muzyka może wywoływać wspomnienia, dlatego też, tak jak wcześniej wspomniałem, w audiomarketingu używany jest ten social mix, żeby móc coś sobie z czymś skojarzyć. Działanie na systemie skojarzeniowym jest bardzo dobre, bo no, to wynika tak naprawdę u nas ze zmian ewolucyjnych. To wszystko tyczy się tego, że my już bardziej lubimy to, co już znamy, tak jak w efekcie czystej ekspozycji. Czyli jeżeli możemy to porównać do zwierząt. Zwierzęta bardziej wolą te tereny, które są już odkryte, wiedzą, że znajdą tam pożywienie, niż eksplorację nowych terenów. To samo jest u nas. Jeżeli my słuchamy danego utworu, on jest w stanie przywołać u nas jakieś wspomnienia, no zależnie od tego, jakie są to wspomnienia, bo jeżeli to był na przykład pierwszy taniec na weselu, wiadomo, że będzie to zdecydowanie weselsze, aniżeli utwór, przy którym z kimś zrywaliśmy. Natomiast no, to wszystko zależy od kontekstu. Ale tak, oczywiście jak najbardziej muzyka może przywoływać wspomnienia, bądź też przyciągać uwagę.
1: A czym tak w ogóle dla młodzieży jest muzyka?
0: Jeżeli mogę tak naprawdę spojrzeć ze swojej perspektywy, dla mnie na przykład muzyka jest wszystkim. Muzyka zawsze gdzieś tam przy mnie towarzyszy. Jak rozmawiam ze swoimi rówieśnikami, czy osobami trochę starszymi, bądź młodszymi ode mnie, ale gdzieś tam plus minus w wieku młodzieżowym, tak naprawdę muzyka jest świetną ucieczką od problemów, albo też fajnie potęguje efekt tego, że jesteśmy zadowoleni, coś nam w danym dniu wyszło. My bardzo lubimy uciekać w muzykę. Muzykę odkrywać ją, słuchać jej, bawić się przy niej. Muzyka ma bardzo ważne tak naprawdę, bo idziemy na imprezę. Nie będzie leciał tak naprawdę podcast, nie będzie leciało nic tam stricte naukowego, tylko poleci muzyka, przy której my będziemy mogli się wychillować, posłuchać jej, pobawić się. Dlatego muzyka nie tylko no, powoduje, że my się możemy przy niej bawić, ale i zastanowić się, skupić się. Dlatego też niektórzy przy nauce słuchają muzyki poważnej.
1: Biorąc pod uwagę, że muzyka wpływa różnie też na te nastroje, słyszy się ostatnio, że młodzi ludzie coraz częściej mają problemy psychiczne, też popadają w depresję. Czy muzyka jest tutaj stosowana jako taka forma terapii, czy może są konkretne rodzaje muzyki, które jakby niwelują te stany u młodych ludzi?
0: Dokładnie tak. Jest coś takiego, nazywa się to muzykoterapia. Powiemy komuś terapia za pomocą muzyki. Ktoś się będzie zastanawiał, o, jakieś dziwne szmery, bajery. No jak można? Przecież no, muzykę słyszymy w radiu, czyli co? Każdy może sobie zrobić tę terapię muzyką? No nie do końca. Tak, na to są specjalne kursy, to wiadomo, trzeba być psychologiem, żeby coś takiego móc z kimś przeprowadzać. Przede wszystkim działa to na takiej zasadzie, że do danego pacjenta, w zależności od tego, z czym on się boryka, dobierana jest konkretna muzyka. Wówczas jest ona mu puszczana. Terapia, wiadomo, no terapia, każda terapia, ona nie będzie trwała godzinę, dwie, czy tam trzy dni, tylko no wiadomo, być konkretny cykl spotkań. Natomiast często dużo pacjentów już po dwóch, trzech wizytach mówi, że odczuwają jakieś skutki, większe wyluzowanie się, większy spokój ducha. Dlatego jest to sposób terapii jak każdy inny. A często no, w dość trudnych przypadkach, kiedy nie można z kimś za bardzo porozmawiać, no jest jednym z niewielu wyjść, żeby móc jakoś tego pacjenta, w cudzysłowie mówiąc, otworzyć, tak, żeby móc z nim porozmawiać i jakoś do niego trafić.
1: Ja też pamiętam takie sytuacje ze szkoły, że niektórzy właśnie zakładali słuchawki na uszy i stawali gdzieś w kącie i słuchali tej swojej ulubionej muzyki. Nie wiem, co tam było, czy hip-hop, dajmy na to. W związku z tym mam tutaj takie pytanie, czy to nie jest też tak, że czasem ta muzyka tak silnie wpływa tutaj na młodych ludzi, że oni po prostu uciekają we własny świat?
0: Takie sytuacje mogą być spowodowane na przykład tym, że ta konkretna osoba, o której wspomniałaś, ona mogła mieć jakieś problemy, nie chciała podejmować na przykład rozmowy z kimś albo była wykluczana ze społeczeństwa. Natomiast tutaj zrobimy taki mały obrót tej sytuacji. Muzyka przede wszystkim łączy. No wiadomo, są pewne bariery, na przykład rock nie za bardzo lubił się z rapem, no chyba, że mówimy o scyzoryku, wykonaniu Leroya, czyli połączeniu gitary z rapem. Natomiast tak naprawdę muzyka przynajmniej teraz przestała stanowić jakieś bariery. Więc on za pomocą tej muzyki tak naprawdę mógłby się z kimś poznać. Bo jeżeli słuchaliby tego samego, można powiedzieć, że muzyka naprawdę łączy, bo osoby z tego samego kręgu, gatunku danego muzycznego, bądź upodobań muzycznych, one są w stanie na przykład, hej, czego słuchasz? A wiesz co, no właśnie słucham Joy Division. A, fajnie, wiesz co, ja też lubię ten zespół. No to fajnie, to chodź się spotkamy, może posłuchamy razem. Wiadomo, muzyka raczej nie zamyka, co najwyżej może stanowić jakąś furtkę do tego, żeby poznać kogoś innego, poznać czyjeś zdanie na dany temat, bądź po prostu z kimś przebywać.
1: No, chyba najbardziej można zauważyć to połączenie poprzez muzykę młodych ludzi na koncertach chociażby. Bo gdzie mamy właściwie większe skupiska, tak?
0: No tak,
1: tych młodych ludzi. Tam to po prostu gromady się zjeżdżają i nawet tutaj często ludzie jeżdżą z odległych zakątków tak naprawdę sami. Niekoniecznie zawsze mając kogoś do towarzystwa na ten dany koncert, bo nie każdy też danego zespołu słucha, tak?
0: Dokładnie, to przykładem może być z naszego rodzimego podwórka Poland Rock Festival, wcześniej przystanek Woodstock. Przyjeżdżają ludzie z całego kraju i nie tylko. Też ostatnio spotkałem się z tym, że sporo osób przyjeżdżało do nas za granicę, no bo naprawdę były fajne zespoły i sporo osób właśnie przyjeżdża często tak na żywioł. Nie znam nikogo, ale na pewno kogoś poznam. Biorę namiot, wsiadam w samochód, w autobus, w pociąg, cokolwiek, a nuż kogoś pozna fajnego. Często też na warsztatach muzycznych, czy na jakichś tam innych wydarzeniach muzycznych właśnie są możliwe takie zawieranie fajnych, bardzo fajnych znajomości. Dużo osób na przykład jeździ też na koncerty, na festiwale za granicę. Poznają ludzi z innych krajów, później te znajomości utrzymują się bardzo, bardzo długo. Jednak fajnie mieć znajomego z innego kręgu kulturowego, czegoś się dowiedzieć, a to wszystko tak naprawdę przez muzykę, przez to, że my lubimy dany zespół, pojedziemy na jego koncert albo po prostu zwyczajnie na jakiś festiwal.
1: Czy też nie jest tak, na przykład jeśli chodzi o osoby umuzykalnione, na przykład chociażby ty, grasz na gitarze. Kiedyś spotkałam się z takim stwierdzeniem, że osoby, które właśnie lubią grać na jakimś instrumencie i to od najmłodszych lat, to z reguły są potem bardziej inteligentne, też łatwiej przychodzi im nauka. Czy tak na swoim przykładzie rzeczywiście zauważyłeś coś takiego?
0: No, mówić o swojej inteligencji, tak nieskromnie mówiąc.
1: Ale po prostu to tak. Granie na gitarze nie sprawiło, że przyswajanie innych dziedzin nauki przychodziło ci jakby z większą łatwością niż na przykład twoim rówieśnikom, którzy nie grali na żadnym instrumencie?
0: W pewnym stopniu taka zależność istnieje. Wiadomo, że ona nie u każdego będzie się tak bardzo wyróżniała. Natomiast z tych osób, które znam faktycznie, one może są przede wszystkim bardziej otwarte. Dla nich nie ma barier, one są przyzwyczajone na przykład do stania na scenie, tak? Co przy okazji też wiąże się z pokonaniem tremy, czegokolwiek. No, my bardzo trenujemy swój mózg poprzez na przykład zapamiętywanie danych utworów, żeby je odegrać, bądź też poprzez naukę interwałów, skal, tonacji, wszystkiego. My też naprawdę dużo czasu poświęcamy nie tylko na to, żeby tymi palcami czy czymś tam ruszać, ale i żeby się dużo nauczyć, więc no, zgodnie z regułą narząd nieużywany zanika, my tego narządu bardzo dużo używamy.
1: A teraz pozwolisz, że ci zadam twoje autorskie pytanie. Czy muzyka, której słuchamy, jest związana z naszym humorem w danym momencie?
0: To jest, jeżeli chodzi o to, faktycznie istnieje taka zależność. Ja kręcąc pierwszy odcinek na swój kanał na YouTube, podchodziłem do ludzi, pytałem się ich, czy muzyka na was wpływa, w jaki sposób na was wpływa, czy muzyka, której w danym dniu słuchacie, jest zależna od waszego nastroju, i często te odpowiedzi były bardzo pozytywne, mówiły, że tak. Tu w zasadzie można podzielić to na dwa rodzaje. Jedni odpowiadali, że kiedy mieli zły humor, słuchali wesołych utworów, żeby się pocieszyć, a inni mówili, że kiedy mieli zły humor, słuchali tych smutnych utworów, żeby się jeszcze bardziej dobić i spotęgować to uczucie. Ale tak, to jest zależne, bo przebadałem łącznie z ankietą internetową prawie 360 osób. Czy 370, więc no to jest dość spora grupa, może no w porównaniu do tysięcy, które są przeprowadzane w faktycznych badaniach przez uniwersytety, no to nie jest zbyt duża liczba, ale gdzieś tam w pewnym stopniu pozwala wysnuć hipotezę, bądź ją w pewnym stopniu nawet potwierdzić, że jednak muzyka, której słuchamy danego dnia, danego momentu, jest uzależniona od tego, co my czujemy, bo czasem idziemy gdzieś, na przykład z kimś mówimy, o dobra, to ja włączę ten i ten utwór, włączamy ten utwór, weź wyłącz te smuty, nie mam na to nastroju, nie?
1: To już, dokładnie.
0: To już samo to mówi o tym, że jednak ten nastrój ma wpływ na to, czego słuchamy.
1: Ale powiem ci, coś w tym jest, bo teraz jak się nad tym zastanawiam, to rzeczywiście, jak sobie włączę dany rodzaj muzyki, powiedzmy latino, przyjemne, bezstresowe, automatycznie humor mi się poprawia.
0: Dokładnie,
1: rzeczywiście. Tak. A jeśli włączę coś rockowego, czy nawet jakiś taki hip-hop, no to potem rzeczywiście ten nastrój jakby jest już taki gorszy. Mhm. Więc to jak najbardziej tutaj ma wpływ. Także mogę potwierdzić tą zależność.
0: Dziękuję. Możesz bardzo.
1: Nie dołączyć do swoich badań. Zdarza się też tak, że podczas słuchania muzyki niektórzy odczuwają gęsią skórkę, dreszcze. Jak to jest?
0: To tak naprawdę zależy od budowy mózgu. Kiedyś wychodziliśmy z założenia, że każdy te dreszcze, tę gęsią skórkę czuje. Mówimy, o, fajny utwór leci, nie? No to mamy dreszcze, gęsią skórkę. No, bardzo fajne uczucie zresztą. Ale nie każdy je odczuwa. No i od czego to zależy? Jak najnowsze badania donoszą, to były badania bodajże z 2015 bądź 2017 roku. One mówią o tym, że wszystko zależy od budowy naszego mózgu, czyli od objętości włókien, które łączą korę słuchową z układami nerwowymi u nas, które odpowiedzialne są za emocje. W zależności od tego, czy ta objętość jest większa bądź mniejsza, my możemy te dreszcze odczuwać bądź nie. No ktoś mu może to powiedzieć, dobra, okej, czyli skoro jest większa objętość tych włókien, no i my czujemy dreszcze, przy okazji czujemy bardziej muzykę niż ci, którzy mają tam tę objętość mniejszą, no nie do końca. No my mamy te inne objawy, jeżeli chodzi o te objawy fizyczne, na przykład tę gęsią skórkę, ale muzyka nadal ma wpływ na innych i inni też nadal są w stanie tę muzykę czuć tak samo jak my.
1: Też mnie ciekawi tutaj taka kwestia muzyki, chociażby w pracy. Często niektórzy ludzie mają stresującą pracę, młodzi ludzie też się bardzo często stresują, chociażby widać to na przerwach, kiedy pracują w jakichś różnych call center, wychodzą, palą papierosa. I pytanie tutaj, czy ta muzyka na przykład nie zrelaksowałaby ich bardziej, na przykład jakaś ich ulubiona piosenka niż ten papieros?
0: To zależy od człowieka. Na pewno wydaje mi się, że faktycznie, ja na przykład kiedy pracowałem w call center, zdecydowanie bardziej wolałem sobie posłuchać muzyki niż wyjść na papierosa, ale jeżeli chodzi na przykład o muzykę, która byłaby puszczana gdzieś tam na tym open space'ie, czyli załóżmy w call center przez 7 czy 8 godzin, na pewno ludzie by zwariowali, mieliby tego dosyć. Ja podpytałem też, lubię pytać i jestem naprawdę mega ciekawy świata, więc spytałem się kiedyś osób, które pracowały właśnie w sklepach z odzieżą, jak one reagują na to, że przez te 7-8 godzin, czy przez ileś tam godzin przez ten wymiar ich pracy, leci muzyka. Oni mówią, że oni już mają tego dosyć. Ale znalazły się też osoby, które powiedziały, że fajnie, bo one lubią słuchać muzyki. Im to pomaga zapomnieć o klientach, którzy często się z nimi kłócą, bądź o jakichś nieprzyjemnych sytuacjach. To wszystko zależy od człowieka, więc warto znaleźć ten złoty środek. Na przykład jeżeli mamy team 5 czy 6 osób, warto przeprowadzić na przykład ankietę, czy chcielibyście, na przykład przede wszystkim, jeżeli my jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić, ale jeżeli pracujemy, załóżmy, w jednym pokoju, warto sobie nawet ustalić, dobra, słuchajcie, lubicie muzykę czy nie? Bo dla kogoś radio w biurze będzie zbawieniem, a dla kogoś utrapieniem. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy nie chcielibyśmy tej muzyki u nas na open space'ie, czy gdzieś w biurze, bo może ona nam pomóc skoncentrować się, wyluzować, stworzyć taką bardziej przyjazną, rodzinną atmosferę.
1: Ja osobiście uważam, że muzyka to jest taką jedną z form rozrywki najpopularniejszą i powiedziałabym też najskuteczniejszą, jeśli chodzi o relaks.
0: Zdecydowanie się zgadza, tak, bo muzyka towarzyszy nam tak naprawdę wszędzie. My jesteśmy wszędzie na nią, w cudzysłowie mówiąc, skazani. W samochodzie, jeżeli widzimy reklamę w telewizji, też jest muzyka. Natomiast akurat często muzyka, którą znamy, jak Born to be Wild, czy Ocean Drive, Paranoid od Black Sabbath, bo to przyciąga uwagę, tak? Ale my wszędzie jesteśmy wystawieni na działanie tej muzyki. Stacje benzynowe, sklepy, gdzieś nawet jak my jedziemy, to gdzieś tam... No, idziemy do knajpy, tak? Leci też muzyka. To też jest bardzo fajne, że w zależności od tego, do jakiego my miejsca pójdziemy zjeść, będzie tam leciała inna muzyka. W restauracjach, które są bardziej dostojne, bardziej poważne, będzie leciała wolniejsza muzyka, często może jakiś kwartet smyczkowy gdzieś tam poleci i to będzie muzyka wolniejsza. Wszystko ma tak naprawdę swój target docelowy, swoją docelową grupę, w którą chcemy uderzyć, mówiąc kolokwialnie. Czyli, no mówię, jeżeli pójdziemy do restauracji, no nie poleci tam, nie polecą tam miliony monet od Mroza, mimo że pewnie sporo osób by tam znalazło się, które tę muzykę lubią, tak? Jednak wszystko polega na zbudowaniu nastroju, na uderzeniu w ten docelowy target, na dostosowaniu się do tego, ponieważ nawet te małe czynniki, jak muzyka, która gdzieś tam leci, Wpływa to na odbiór, na cały klimat sytuacji. No jeżeli pójdziemy na randkę, to nie chcielibyśmy, żeby gdzieś tam leciała nam jakaś mocna techniawka. Chcielibyśmy, żebyśmy mieli miejsce też na rozmowę, a nie przekrzykiwanie się. Mhm.
1: Czyli na koniec można by podsumować naszą rozmowę, że bez muzyki świat byłby niczym.
0: No, z mojej perspektywy gitarzysty, autora kanału Muzykologia, oczywiście jak najbardziej.
1: Dobrze, będziemy kończyć. Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości, a w świat muzyki popłynęliśmy dzisiaj już ze wspomnianym tutaj gitarzystą Piotrem Janeczkiem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Alek Rogoziński, z zawodu dziennikarz, z pasji twórca kryminałów. To dzisiejszy gość Meloradia. Jak się dzisiaj czujesz po drugiej stronie, dziennikarzu?
4: Dzień dobry. Wiesz co, już przywykłem. Ja już coraz mniej jestem dziennikarzem, a coraz bardziej pisarzem albo kryminalistą wręcz. Ja zawsze mówię zawód kryminalista. Akurat wyjątkowo milicja nigdy, policja nigdy tego nie rozumie. Milicja, zobacz. Ale teraz chcę napisać kryminał retro, więc na okrągło mam milicja.
3: No i to siedzi w głowie.
4: Milicja i chodzi. Po mnie ta milicja, policja. W ogóle nie mają poczucia humoru w takich przypadkach.
3: Jak mówisz, jak cię zatrzymali
4: mnie na pasach, tutaj zresztą blisko radia, takich dwóch rosłych panów, powiedziało, no, jak przechodzimy? Ja mówię, no, akurat myślałem o czymś. O czym pan myśli? Ja mówię, no, myślałem o zbrodni. A dlaczego pan myślał o zbrodni? No, bo jestem kryminalistą. No i to widać było, że panowie w ogóle nie mają...
3: Nie załapali.
4: Nie,
3: no wiesz, oni mają bardzo schematyczne działanie, prawda, więc to chyba nie w tę stronę.
4: Ale wiesz, to mi się zawsze wydawało, że to jest taki zawód, przy którym musisz mieć chociaż odrobinę poczucia humoru, bo inaczej zwariujesz. A tutaj
3: to
4: okazuje
3: prawda,
4: się, że tak, jakiś dystans do tego, co robisz. To są takie zawody, które tego dystansu wyjątkowo wymagają. Zawód dziennikarza, który i ty w nim jesteś, i ja z niego powoli wychodzę, ale po jak to mówi zawsze moja przyjaciółka, mówi, no dodaj sobie jeszcze parę wiele, to na pewno się odmłodzisz. Także po wielu latach ja też z niego próbuję wyjść. To jest taki zawód, przy którym trzeba mieć dystans, bo inaczej zwariujesz, zwłaszcza jeżeli jesteś dziennikarzem show biznesowym, chociaż mój kolega zawsze powtarza, stary, ty masz gwiazdy, ja mam polityków, to jest dopiero orka.
3: No nie wiem.
4: No właśnie, ja też nie wiem. Także wiesz co, tak myślę, że to dziennikarstwo, bo o to chyba pytałeś, prawda?
3: Tak. Jak się czujesz po drugiej stronie?
4: Ono gdzieś tam zawsze we mnie zostanie. Na szczęście pisanie jest taką dziedziną sztuki, przy której to dziennikarstwo, te doświadczenia dziennikarskie się przydają. Bo prawie wszystkie moje kryminały jednak są osadzone w show biznesie. Przeczytałem właśnie, że jestem kryminalistą show biznesowym. Dobrze brzmi.
3: Kolejne ładne określenie, bo jeszcze kilka sobie wypisałem, to później zapytam cię.
4: Dobra, okej. Także to się przydaje. To doświadczenie zbierane przez wiele, wiele lat. Ja w ogóle zacząłem pisać, dlatego że w pewnym momencie pomyślałem, że albo znajdę sobie jakiś wentyl bezpieczeństwa, albo zwariuję z tymi naszymi celebrytami, bo jednak to, co oni wyprawiają czasami, jeżeli chodzi o właśnie ten brak dystansu do samych siebie, to jest dla mnie rzecz niepojęta i musiałem znaleźć taki wentyl, i to tym się okazało pisanie, który pozwoli mi przetrwać o zdrowych zmysłach w miarę, bo ja nigdy nie byłem do końca normalny, ale tak chociaż odrobinę tej normalności zachować, i dlatego wydaje mi się, że wiesz co, z dziennikarstwem jest tak, jesteś też dziennikarzem, to wiesz, to jest piękna przygoda.
3: Cudowna wręcz.
4: W którymś momencie uświadamiasz sobie, że warto by było tę przygodę odrobinę zmodyfikować, a nie zawsze masz jak. Mhm. Bo wiadomo, że jest to zawód, który no, w naszych czasach on zaczyna troszkę ewoluować. Pojawili się youtuberzy, pojawili się blogerzy.
3: To, no co tych przestrzeni było, jest to wiele więcej,
4: właśnie,
3: prawda?
4: To, co kiedyś było, ten nasz magiczny pierścień, który tam Gollum nam zazdrościł, to teraz Gollum sobie znalazł YouTube'a czy jakieś inne tam internetowe miejsca, i ten Gollum nam ten pierścień troszkę odebrał. I to jest taki zawód, który on się też, no przykro mi to powiedzieć, ale on się troszkę też, jest takie piękne słowo, pauperyzuje. Mm. Czyli coraz mniej trzeba mieć kwalifikacji, żeby ten zawód
3: wykonywać. No dziś dziennikarzem może być każdy.
4: No właśnie, i to jest powód, dla którego ja pomyślałem, że nie, to jednak skoro dziennikarzem może być każdy, to może nie każdy może być pisarzem. I dlatego tak próbuję łagodnie, delikatnie skręcić od dziennikarstwa do pisarstwa.
3: Nie zrezygnowałeś jeszcze do końca z dziennikarstwa?
4: Nie.
3: A planujesz zrezygnować do końca?
4: Powiem tak, jak zacznę zacznę zarabiać na książkach tyle, żeby móc się spokojnie utrzymać, to tak.
3: No to teraz apel, kupujemy książki.
4: Nie, weź, bo wyjdzie na to, że przyszło ci żebrze tutaj. Nie, nie, nie. Wiesz, to nie jest prosto zarobić na książce w naszym kraju. To się udaje naprawdę żyć z tego, jeszcze żyć na dobrym poziomie, to się naprawdę udaje nielicznym. Akurat w działce kryminalnej to się udało fantastycznie Remigiuszowi Mrozowi, ale on pisze szybciej. W momencie, kiedy my tu siedzimy i rozmawiamy,
3: powstaje to
4: on już,
3: książka.
4: On już napisał dwie książki.
3: Dwie.
4: Tam jedno, dwie. Jeszcze ma czas na romanse z Katarzyną Bontą. Niezły chłopak. Niezły chłopak. Ma parę chłopak. Natomiast no, takich na przykład w ciągu ostatnich lat debiutów, gdzie miałbyś przekonanie, że ten ktoś już może z tego wyżyć, to ja naprawdę potrafię policzyć na palcach jednej ręki. Mhm. Blanka Lipińska, ale ona od samego początku mówi, że ona nie chce być pisarką, tylko celebrytką. Mhm. I to jej się znakomicie udaje. To jest tak, że ja zawsze ten kaganek oświaty tutaj wszędzie, gdzie się da, jednak ze sobą niosę i staram się upowszechniać wiedzę, ile pisarze mają z książki. Mhm. Bo to jest tak, że jak się czytelnikom, ja się wcale nie dziwię, bo ja też kiedyś myślałem, że tak jest. Kupuję książkę za 40 zł, czyli ten pisarz dostaje 40 złotych. Guzik, prawda? Bo to połowę z tego bierze, z tych 40 zł bierze miejsce, które sprzedaje te książki, czyli tam księgarnie, jakieś sklepy spożywcze, które teraz coraz częściej i dobrze, że sprzedają, niech sprzedają, ja się bardzo z tego cieszę, sprzedają książki. Później 9-10 zł bierze z tego hurtownik.
3: No zostaje
4: wydawnictwo,
3: dycha.
4: Zostaje dycha, którą trzeba podzielić pomiędzy wydawnictwo, które jednak płaci za korektę, papier, redakcję, za wszystko, za grafikę, za okładkę, więc wydawnictwo sobie z tego zabiera lwią część, a dalej ile wynegocjujesz, tyle twoje. I są takie kontrakty. Ja tak zaczynałem. Moja pierwsza książka, ze swojej pierwszej książki miałem dokładnie złotówkę za egzemplarz sprzedany. Teraz już negocjuję troszkę ostrzej.
3: Złotych 50.
4: Złoty 70 z watem. Uśmiechem,
3: z watem.
4: Dokładnie.
3: Wróćmy na chwilę jeszcze do dziennikarstwa, bo ty zajmujesz się celebrytami, tym światem celebryckim i on się gdzieś cały czas pojawia. Powiedz nam, co dokładnie robisz z tymi celebrytami? O czym z nimi rozmawiasz?
4: Wiesz co, już na, chciałem powiedzieć na szczęście, ale to w przypadku niektórych gwiazd to jest bardzo miłe. Ja przez wiele, wiele lat robiłem to, co ty tutaj robisz, czyli rozmawiałem z nimi za mikrofonami radia i to była chyba moja ulubiona przygoda, bo jednak w radiu ci celebryci się troszkę inaczej zachowują, zwłaszcza jak to jest na żywo, to oni się tam pilnują. Natomiast później przeszedłem do prasy i robiłem dokładnie to samo, czyli pisałem to język mówiony przeszedł na język pisany, czyli rozmawiałem z nimi, później publikowałem z tego albo wywiady, albo artykuły o nich. No i to jest niestety orka, bo przy wywiadach proces autoryzacji czasami wygląda tak, że gwiazda nie dość, że poprawia to, co sama powiedziała i cieszysz się najpierw, że masz dobry materiał. Jejku, jak fajnie, ile mi powiedziała super rzeczy. Ja już tak przestałem się cieszyć mniej więcej po trzecim wywiadzie, nie powiem z kim, kiedy pani artystka nie dość, że zmieniła wszystkie swoje wypowiedzi, to jeszcze zadała sobie pytania, których ja nie zadałem. I później się okazało, że to jest naprawdę... No, standard troszkę. Przykro mi, opowiem taką ostatnią sytuację. Robiliśmy sesję polskiej Divie piosenki. Nie powiem której, na szczęście Div mamy dużo, to niech się wszyscy pozastanawiają której. I te zdjęcia naprawdę wyszły ładnie. To były ładne zdjęcia, na których i ona wyglądała świeżo i młodo i kusząco i seksownie. I ona w tych zdjęciach poprawiła wszystko. Od czubka nosa po jakieś tam rzeczy na kostce, czyli naprawdę przeleciała, zeskanowała sobie całe ciało i wszystko poprawiła. A następnie, jak już myśleliśmy, że już można te zdjęcia dawać, to przyszedł mail pod tytułem i proszę mnie trochę owłosić. W związku z tym ma teraz piękną burzę włosów na okładce.
3: Ale to jest niesamowite, bo czasami czytelnicy widzą taką okładkę i mówią, patrz jak ona się, patrz co z nią zrobili, nie? To wydawnictwo co z nią zrobiło, jak ten Photoshop działa. A to bardzo często, tak jak teraz mówisz, jest tak, że same gwiazdy tego chcą.
4: Ale to z reguły, to jest 99% tego, co widzimy w gazetach, tych koszmarnie popoprawianych twarzy, to jest to, jak gwiazdy siebie chcą zobaczyć. To jest dla mnie niepojęte, ale akurat przy tej pani było tyle fajnie, że nasz grafik, który poprawiał te zdjęcia, on był fanem tej pani, miał jej wszystkie płyty i po którejś tam kolejnej poprawce o drugiej w nocy i potem właśnie jak musiał jej dodać loki, przyszedł następnego dnia, otworzył wywiad z nią i przeczytał: ja mam do siebie dużo dystansu, moje zdjęcia nigdy nie są poprawiane, wystarczy mnie dobrze oświetlić. I w tym momencie ten człowiek nie wytrzymał, tak wziął i zmył tak tę gazetę, wrzucił do kosza, chociaż to otwarcza gazetę, nie powinien tego robić, i powiedział tak: a jak wrócę do domu, to wywalę wszystkie jej płyty za okno.
3: Koniec miłości.
4: Koniec miłości. Teraz musi się przerzucić z miłością na kogoś innego.
3: Rzadko obserwuję pracę dziennikarzy współpracujących z celebrytami. To nie jest moja branża, muszę to przyznać. Ale szczęśliwy
4: jesteś, chłopie.
3: Ale wiem, że to jest świat bardzo ciężki, bo musisz w takiej rozmowie z celebrytami za każdym razem odnaleźć coś, co zaskoczy, coś, co zainteresuje odbiorcę. To nie jest łatwa robota.
4: To jest kwestia researchu. Wyobraź sobie, że pokolenie, to jest to, o czym rozmawialiśmy, ponieważ są coraz mniejsze kwalifikacje wymagane do tego, żeby zostać dziennikarzem, to młode pokolenie na przykład nie wie, co to jest research. Mm-hmm. Nawet takie słowo jakieś dziwne z angielskiego, no może potrafią przetłumaczyć, ale nie wiedzą, jak zastosować. I oni nie wiedzą, że zanim pójdzie się porozmawiać z kimkolwiek, to należałoby przede wszystkim przeczytać poprzednie wywiady i zobaczyć, co już było mówione 100 razy, żeby nie zrobić 101 razu takiego samego.
3: No po pierwsze, żeby też nie zrobić wtopy przed rozmówcą, prawda?
4: A drugie, to już w ogóle jest, to już wyższa szkoła jazdy. A po drugie, żeby znaleźć w tym życiorysie coś takiego, co będzie choćby punktem wyjścia do rozmowy, której jeszcze nie było. Oni tego nie wiedzą. Jak kiedyś ja przeżywałem to na żywym organizmie, czyli na sobie samym, i akurat ja mam sporo do zawdzięczenia Michałowi Żebrowskiemu, ponieważ to był jeden z pierwszych ludzi, z którymi ja robiłem wywiad do gazety. I pan Michał jest bardzo ciężkim rozmówcą i myślę, że nie pogniewa się, jeżeli nawet tego posłucha, no bo tak jest. Nie jest łatwym człowiekiem i pamiętam ten nasz wywiad, gdzie on po którymś moim pytaniu, które pamiętam, że to był wywiad, tutaj robiliśmy go w Teatrze Dramatycznym w garderobie, po którymś pytaniu pan Michał nie odpowiedział mi na pytanie, tylko popatrzył na mnie i tak jak to on z tą swoją, to utalentowany bardzo człowiek, z taką swoją aktorską zaciętością, wygłosił 10-minutowy speech o tym, jak bardzo w tej chwili złym zawodem, to znaczy jak bardzo źli ludzie przychodzą do zawodu dziennikarskiego. Patrzył cały czas na mnie, więc ja miałem wrażenie, że to ja jestem tym złym.
3: Mówi do ciebie.
4: I tak mniej więcej jak zakończył takim gniewnym tonem, mówiąc: i wie pan, to czasami jest wstyd, jak tutaj niektóre osoby przychodzą, o co one pytają. No proszę bardzo. O następne pana pytanie. I ten moment, te 10 sekund, kiedy ja się zawahałem, czy w ogóle nie wyjść z tej garderoby, to był ten moment, który mnie nauczył chyba taki ekspresowa lekcja największego dziennikarstwa i największej pokory dziennikarskiej, bo wiesz już po takim czymś i też czujesz, że on jest w takim nastroju, że chce odrobinę ci dopiec, to po czymś takim zebrać się i zrobić kolejne pytanie, to jest właśnie ten moment, kiedy uświadamiasz sobie, czy się do tego nadajesz, czy nie.
3: Dobrze, że tak. Jest ten moment, w którym myślisz o tym.
4: Tak, to prawda. Ale tutaj akurat to wyjątkowo był taki moment, kiedy musisz, bo jakbyś nie pomyślał, to prawdopodobnie, co zresztą nastąpiło w przypadku dwóch dziennikarek, które przede mną usiłowały porozmawiać z panem Żebrowskim, to on by on tych wywiadów nie dokończył. On powiedział: proszę pani, nie byliśmy sobie dzisiaj pisani, i one wchodziły w połowie wywiadu. Myśmy ten wywiad dociągnęli do końca. Ja go spisałem. Później autoryzacja odbywała się w taki sposób, że ten wywiad czytało się panu Michałowi przez telefon. To jest chyba mój największy komplement. Myślę, że tam specjalnej tajemnicy nie zdradzę. Pan Michał wysłuchał tego całego wywiadu, nie przerwał ani razu i powiedział: bardzo dziękuję, tak to powinno być zrobione. I pomyślałem sobie: jest, to znaczy, że się nadaje.
3: Najważniejszy test,
4: tak,
3: prawie.
4: Tak, najważniejszy,
3: prawda?
4: Test. No ale takich testów jest dużo. Mnie akurat wsadzono na minę od razu na dzień dobry, jak byłem młodziakiem i to była moja druga audycja. Mianowicie mój szef w rozgłośni harcerskiej miał uroczy zwyczaj zapraszania gości i nie informowania o tym dziennikarza.
3: Więc zawsze masz było, kogoś, kogo było, nie znasz.
4: Tak, zawsze to było duże zaskoczenie. A mnie zaskoczył panią Marylą Rodowicz. Zaprosił mnie na moją drugą audycję w życiu. Mhm. Ja miałem 23 lata. Jak siadałem jeszcze za mikrofonem, nie wiem, czy to przeżywałeś, to jeszcze ręce mi się tak lekko trzęsły. I on mi zaprosił panią Marylę, która gdzieś tam w połowie mojej wypowiedzi, to w ogóle było zabawnie, bo ja się dowiedziałem wcześniej, że pani Maryla jest Buffo, w Teatrze Buffo, tam była też rozgłośnia harcerska. I tak do swojej koleżanki, która tam siedziała za szybą w newsroomie i przygotowywała się do serwisu, włączyłem sobie interkom i powiedziałem: Aśka, wszyscy bajerują dzisiaj, że podobno ma przyjść do mnie na wywiad Maryla Rodowicz. Co to, jakiś dzień jajcarza, czy o co wam chodzi? Na co Asia spojrzała na schody, bo ona miała je za sobą i powiedziała: no ma przyjść, właśnie wchodzi po schodach. I pięć, dokładnie jakieś 15 sekund później otworzyły się za mną drzwi i zobaczyłem w monitorze tutaj przed sobą taką wszystkim Polakom znaną głowę, która powiedziała: dzień dobry, ja mam na imię Maryla, podobno mam tu dzisiaj wywiad. I też uważam, że zawdzięczam pani Maryli bardzo dużo, bo to był fajny wywiad i tylko spotkaliśmy się miesiąc chyba później przy jakiejś innej, kolejnej okazji z panią Marylą i ja tam podszedłem, podziękowałem za ten wywiad i pani Maryla powiedziała: i tak wytłumaczyłem, dlaczego. Ja byłem taki zdenerwowany, powiedziała: a to dlatego się panu trzęsły ręce. Ja myślałem, że to z podniecenia mną. Także naprawdę, Maryla Rodowicz, cudowna, fantastyczna kobieta.
3: Ale trafiłeś też na bardzo trudny materiał na początek, prawda? I to super szkoła.
4: I to, ale to powinno się dostać. Mhm. Jak się na początku dostanie w ciry, takie solidne, to później już naprawdę człowiekowi nikt nie straszny.
3: Słuchaj, bardzo często jest tak, że w tych wywiadach z celebrytami grzebie się trochę w ich prywatnym życiu.
4: Czego oni nie znoszą.
3: No właśnie, chyba, jak to wygląda?
4: Wiesz co, stare pokolenie nie znosi, bo to jest pokolenie, które zostało wychowane w zupełnie innym... Zupełnie inne wartości im wpojono, że jednak prywatność jest dla nas, a nie dla mas. I ja naprawdę powiem ci, że mam ogromny szacunek dla tych wszystkich gwiazd, które potrafią się w tym odnaleźć z klasą. Bo nawet tutaj macie Kaję, która jest gwiazdą, nikt nie podważy jej pozycji mega gwiazdy polskiego show biznesu, a jest to jednak osoba, która swoją prywatność trzyma dla siebie. Nie wiesz, co się dzieje w życiu prywatnym Kai. I chwała ci za to, że nie wiesz, oraz jej, że ona ci tego nie powie. Jest naprawdę mnóstwo gwiazd, które nawet jeżeli odrobinę czegoś ci sprzedadzą, bo uważają akurat, że muszą się z czegoś wytłumaczyć, czy muszą coś wyjaśnić fanom, to i tak robią to z ogromną klasą. I to... Wiesz co, zawód dziennikarza ja nie zazdroszczę teraz młodemu pokoleniu, bo jest taki nacisk. Ja to widzę też po swoich szefach, że jest takie parcie, że wyciągnij z niej wszystko, łącznie ze zdjęciami rentgenowskimi. No, są takie gwiazdy, które tylko zdjęć rentgenowskich jeszcze nie pokazały. Tak, inna sprawa zupełnie. Myślę, że jeżeli masz odrobinę, to takie słowo, które też zanika w tych czasach, etyki zawodowej. Jeżeli masz odrobinę swojego własnego wyczucia sytuacji, no to nie przekroczysz pewnej granicy. I to jest łatwe. Natomiast jeżeli ktoś te granice przekracza, a są zwłaszcza to młode pokolenie takich wilczków, je obserwuję zawsze z takim trochę zażenowaniem,
3: no nie mają
4: pobłażaniem.
3: Granic.
4: Oni nie mają granic, ale to trzeba im te granice stawiać. Mhm. Jeżeli dasz się im wrobić, jeżeli już raz im coś powiesz, to jest to właściwie ulica, z której nie ma odwrotu. Bo skoro już powiedziało się A, no to później musisz być konsekwentny i mówić B, C, bo zbierzesz o wiele większe gromy niż ci, którzy nigdy nie mówili. Bo ci, którzy nigdy nie mówili, no to nie mówili. Natomiast jeżeli ty już powiedziałeś, poszedłeś z kimś na współpracę, coś mu tam pozdradzałeś o sobie, jeszcze palicho o sobie, są gwiazdy, które mówią o wszystkich
3: innych
4: dookoła. To jest dopiero kategoria fantastyczna. To I chcesz się z tego wycofać, to będziesz o wiele bardziej hejtowany przez nich, niż ci, którzy od razu im powiedzieli: a spadajcie. Mhm. I to jest właśnie to, co ja wszystkim gwiazdom zawsze doradzam. Na początku powiedzcie: a spadajcie. Do takich właśnie dziennikarzy, którzy nie zapytają was o nową płytę, nowy film, nową książkę, tylko zaczną od tego: a z kim pani ostatnio spała. To sią. Nie, to nie trzeba. Dziennikarzy jest tak dużo, jest tak dużo mediów, że zawsze można któreś pogonić. Nie trzeba się pokazywać w każdej na każdej internetowej kanapie.
3: Tym bardziej cieszę się, że przyszedłeś do Meloradia.
4: Nie, daj spokój. Ja to zawsze mówię, bo to jest moje ulubione pytanie, które pada od czasu do czasu, nie wiem dlaczego. Czy czuje się pan gwiazdą? Myślę, że jedyną osobą, która pisze i która ma prawo czuć się gwiazdą, ale to z zupełnie innych przyczyn, jest chyba pani Katarzyna Grochola, bo ona jest znana ogólnie wszystkim. A cała reszta pisarzy to jest właśnie taki zawód, za którym można się ukryć. Ja to uwielbiam, że można, dlatego że już niestety starość dopada i lepiej się nie pokazywać nigdzie, więc to jest taki zawód, który jest... My sami, czyli pisarze, jesteśmy absolutnie gramy role drugoplanowe. Pierwszoplanowe zawsze są nasze książki.
3: Była porada dla celebrytów, żeby powiedzieć młodym...
4: Dobre rady.
3: Tak, tak. To
4: dobre
3: tak,
4: rady wujka Alka. Nasza...
3: Bardzo ładny tytuł na naszą audycję. Była taka porada dla celebrytów, żeby no, trochę umieć powiedzieć nie niektórym mediom. A gdyby stanął teraz przed tobą młody człowiek i powiedział, chcę zostać dziennikarzem, to co byś mu odpowiedział?
4: Wiesz co, chyba powiedziałbym mu, żeby... O, no to teraz to wejdę naprawdę na jakieś stare próchno i wapno myślące zupełnie innymi kategoriami, ale chyba powiedziałbym mu, że żeby się uczył, bo dziennikarstwo ma wpisane, ten fach ma wpisaną ciekawość świata. Jeżeli nie masz ciekawości świata, to nie nadajesz się do tego fachu. I to nie jest tak, że jeżeli jesteś na przykład, bo ja też no, niby zrobiłem ten podział, ale ja też jestem mu przeciwny troszkę. Jeżeli jesteś dziennikarzem show biznesowym, ale dzieje się na twoich oczach coś ważnego, co nie dotyczy show biznesu, tylko na przykład polityki, czy społeczeństwa, czy czegokolwiek innego, to w tym momencie, jeżeli ty czujesz, że to cię nie obchodzi, to znaczy, że nie jesteś dziennikarzem, bo dziennikarza obchodzi wszystko. To jest najbardziej...
3: Cały świat.
4: Cały świat. To jest najbardziej ciekawski, a przez to też i ciekawy zawód świata. Dlatego, że jeżeli nie czujesz potrzeby wścibiania swojego nosa w każdą sprawę, która się toczy wokół ciebie, ważną sprawę, która się toczy, to znaczy, że nie jesteś dziennikarzem. Więc chyba o to bym go w sumie na dzień dobry zapytał, czy jest ciekawy świata. Jeżeli powiedziałby mi, że jest ciekawy świata, każdego jego aspektu, to wiedziałbym, że to jest już dobry materiał na dziennikarza. I tak jak mówię, moja rada byłaby taka, miej zawsze oczy szeroko otwarte i ucz się jak najwięcej. Nawet jeżeli uważasz, jeżeli masz okazję nauczyć się czegoś, co wydaje ci się, że nigdy w życiu ci się do niczego nie przyda, i tak się tego naucz, bo życie uczy nas tego, że nigdy nie wiesz, która z twoich umiejętności przyda się w jakim momencie. Także...
3: Notujemy, drodzy słuchacze.
4: To chyba to. Trzeba być ciekawym świata. Trzeba być ciekawym świata i otwartym na ludzi. To jest też, dziennikarstwo chyba nie znosi klapek na oczach. Dlatego ja na przykład uważam, że część polskich dziennikarzy to w ogóle nie są dziennikarze. To są jakieś osoby, które wypełniają jakieś tam strony w internecie albo strony w gazecie, ale dziennikarzami nie są, bo dziennikarstwo jest też takim zawodem, który musi... Ktoś, kto uprawia ten zawód, kto jest dziennikarzem, musi mieć szeroko otwarte oczy i musi mieć chyba większą tolerancję na wiele rzeczy niż reszta ludzkości. Ja przynajmniej tego bym wymagał. Nawet jeżeli czegoś, pod czymś się nie podpisuje, to przynajmniej musi umieć rozumieć to, czy rozumieć mechanizm, jaki rządzi niektórymi zjawiskami. Dlatego na przykład ja nigdy, będąc dziennikarzem muzycznym, nawet nie show biznesowym, bo jak pracowałem w radiu, to zajmowałem się głównie muzyką, nigdy na przykład nie pozwoliłem sobie powiedzieć, a ten gatunek to nie dla mnie. I cokolwiek, jeżeli ktoś przynosił mi coś ciekawego i mówił, stary, przywiozłem sobie ze Stanów płytę rap. No, ja byłem w ogóle przy narodzinach tutaj w Polsce, mody na rap. Ja jestem pierwszym polskim raperem. Przed Leroya jeszcze nie było na świecie, jak ja już tutaj grałem rap. Teraz się zrobiłem 100 lat. Więc jeżeli ktoś mi przynosił płytę z muzyką rapową, to ja teoretycznie to nie jest moja bajka. Ja mogłem powiedzieć, nie, to mi się na pewno nie spodoba, ale nie, moim obowiązkiem właśnie jako dziennikarza było wysłuchanie tego, bo ja tak na dobrą sprawę nie wiem, czy mi się to nie spodoba. I to jest właśnie obowiązek dziennikarza. Nawet jeżeli myślisz, że czegoś nie lubisz, czy do niczego ci to nie jest przydatne, to i tak to zrób. Naucz się tego, posłuchaj, sprawdź. Tak. Nie wiem, czy się zgadzamy tutaj.
3: Absolutnie, jak najbardziej. No mam tutaj specjalistę, więc staram się wykorzystywać ciebie, gdybym miał opowiadać ze swojej perspektywy, ale goni nas trochę czas, więc jeszcze chciałbym wrócić, bo porozmawialiśmy bardzo dużo o dziennikarstwie, jeszcze chciałbym wrócić do tego twojego zawodu kryminalisty, czyli twórcy kryminałów, żeby nie było, że tutaj sprowadzamy do radia ciemne postaci. Te twoje, przynajmniej ta jedna z ostatnich książek, czyli Śmierć w blasku fleszy, bardzo mocno jest osadzona w świecie celebryckim. Czy dużo jest inspiracji z rzeczywistości?
4: Mnóstwo.
3: Obrażają się za to? Wiedzą o tym?
4: Nie. Na szczęście celebryci są u nas tak zapracowani i tak zachałturzeni, że oni nie mają czasu czytać i to jest prawda.
3: Smutna prawda.
4: Ja to wiele razy sprawdziłem, że naprawdę na palcach jednej ręki potrafię wymienić na przykład znajome moje gwiazdy, które czytają. I to jest zawsze mój podwójny szacunek dla nich, jak widzę, że mają książkę w dłoni. To na przykład Tomek Ciachorowski, który nagrywał audiobooka Śmieci w blasku flaszy, to jest właśnie taki chłopak, który mnie zaskakuje, dlatego że on czyta. I ja wiem, że on czyta, ponieważ rozmawiamy czasami o tych książkach, bo niektórzy tylko się fotografują na Instagramie z książkami. Tak. On czyta. Ale to jest, tak jak mówię, wyjątek. Reszta się nie obraża, bo jeszcze się nie odkryła w tych książkach. Nie wiem, co będzie, jak się odkryje. Oni są tam, co prawda, pokamuflowani, ale wiem po moich czytelnikach, że to wcale nie jest tak trudne, żeby ich odkamuflować. No nie wiem. Powiem ci, że tak czekam na ten moment, jak któryś z celebrytów powie, ale to jestem ja, a ty masz papę.
3: Będzie afera.
4: Na pewno tak będzie. Na pewno ktoś kiedyś na jakimś przyjęciu wyleje na mnie drinka.
3: Oby tylko na przyjęciu.
4: Dokładnie. Ale no, jest to wszystko inspirowane rzeczywistością, dlatego że jak w tym siedzę i obserwuję od wielu, wielu lat różne zjawiska i różne imprezy i różnych ludzi, to siłą rzeczy trudniej by mi było o wiele wymyślać to od początku. I tak nie wiem, czy to w ogóle by było możliwe. Bo nawet jak, tak było w przypadku jednej z poprzednich książek, czyli Lustereczko powiedz przecie, tam była postać mistera Polski. I jakbym go nie próbował zbudować, jakbym nie próbował manipulować, to i tak zawsze mi wychodził Rafał Maślak. Więc w końcu zadzwoniłem do menadżera Rafała Maślaka i powiedziałem, stary, no
3: ja, tak mogę, mi wyszło,
4: wymyślić,
3: no.
4: Ja mogę wymyślić jakiegoś chłopa, który się będzie nazywał Jasio Podgrzybek, ale i tak wszyscy będą wiedzieli, że to jest Rafał. Więc może niech już Rafał tam wystąpi. I faktycznie to było tak, że Rafał wieczorem się ze mną skontaktował i powiedział, wiem, o co chodzi, no masz carte blanche, jeżeli chodzi o to, co możesz ze mną robić w książce, tylko proszę cię, nie rób za dużej beki, bo i tak już wszyscy robią. I naprawdę był cudowny, bo współpracowało się z nim w taki sposób, że on przez cały proces pisania książki ani razu nie zapytał, jak to idzie, dostał gotową książkę, przeczytał, przetrzymał mnie skubany 4 dni w niepewności, czy mu się podoba, czy nie, po czym napisał, że nie ma żadnych uwag. To ja bym chciał, żeby każdy polski celebryta był taki jak Rafał Maślak. Serio.
3: Książę komedii kryminalnej.
4: Oj, wiedziałem, że mi tym przyłoisz na koniec.
3: Tak, na koniec właśnie chciałbym przyłoić i chciałbym zapytać, czy podoba ci się ten przydomek?
4: Na pewno się podoba bardzo moim wydawcom. To bez dwóch zdań.
3: Tak, bo używają go bardzo często, dlatego nie mogłem się po prostu oprzeć.
4: Wiesz co, ja już pomyślałem sobie, że żeby tak już zamknąć ten okres panowania, to ja sobie chyba zamówię taki jakiś strój, na którym jest spotkanie z koroną i z taki, wiesz, takie przebranie księcia.
3: Abdykacja.
4: I zrobię abdykację uroczystą, bo to już jest co za dużo, to niezdrowo. To się pojawiło na samym początku w którejś recenzji, jakiejś prasowej recenzji, że mamy, i to na początku nie był nawet książę komedii kryminalnej, tylko to, o ile dobrze było, dobrze pamiętam to zdanie, to ono brzmiało, skoro mamy już króla kryminału Remigiusza Mroza, to pora przywitać księcia kryminału. Mhm. I ponieważ ja to gdzieś u siebie umieściłem w którymś z mediów społecznościowych, to mój ówczesny wydawca powiedział tak, a to znakomita jest ksywka, książę kryminału, fajnie. Mówię, ale lepsze komedię kryminalną. Dobra, to ci dodamy książę komedii kryminalnej. Wyszło z tego, nie wiem czy wiesz, jak to się skróci, to wychodzi KKK, czyli jak to się śmieje cały czas, moi znajomi się śmieją, Ku Klux Klan. Więc zdaje się, że to jest ksywka nie do używania w Stanach Zjednoczonych na przykład.
3: Absolutnie.
4: Nie, trzeba się będzie z nią rozstać. Natomiast, no, to jakoś tak, wiesz co, ja dostałem kiedyś przesyłkę, jak jeszcze ona nie była aż tak znana, to dostałem przesyłkę z książką od Katarzyny Bondy, gdzie na dzień dobry była przybita taka ogromna pieczęć, gdzie było napisane Katarzyna Królowa Bonda. Mm-hmm. I to zwróciło moją uwagę. Pomyślałem, co prawda...
3: Dlaczego nie książę?
4: Pomyślałem, co prawda, wtedy pamiętam, że jak dostałem tę przesyłkę, pomyślałem, no, będziecie się z Dodą biły w Kiślu o tytuł, ale co tam? I tak, wiesz co, no, potrzebujesz jakichś takich prostych myków marketingowych, żeby z grona pisarzy jakoś się wyróżnić. Dlatego, że jednak w naszym kraju, to był dla mnie szok, jak się dowiedziałem, tygodniowo ukazują się 72 nowe książki, średnio, w ciągu roku. A zalew literatury jest naprawdę, no to jest jakaś to już nawet nie jest morze, tylko to już nawet nie jest tsunami, to jest jakaś apokalipsa, ile tego jest. W związku z tym wydawcy szukają myków, które pozwolą im łatwo danego pisarza wyróżnić. Stąd się właśnie wzięła królowa kryminału Katarzyna Bonda, stąd się pewnie wziął też i mój książę komedii kryminalnej. Widzę, że tam są już różne ksywki, są jakieś czarodziejki kobiecych serc, coś tego jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli to się przyjmuje, a ja ci powiem, dlaczego to zostało, to powiem ci w tajemnicy oczywiście, nikomu nie powtórzymy.
3: Nie,
4: ja to zostawiłem dlatego, że to zaczęło strasznie irytować niektóre moje koleżanki po piórze. Jestem strasznie takim, wiesz, jak irytuje to, jak boli, to niech poboli troszkę bardziej jeszcze. I tak pamiętam takie wpisy u niektórych moich bardzo dobrze mi życzących, bo to jest oczywiście środowisko, w którym się wszyscy bardzo kochamy. Niektórzy kochają się nawet bardziej niż bardzo. Udusiliby z tej miłości nawet, więc pamiętam taki wpis pod tytułem, no mamy hrabiów, teraz książę, tylko pisarzy rzetelnych nam brakuje. Pomyślałem tak, a boli. No to niech to boli troszkę bardziej i jeszcze troszkę. Ale tak jak mówię, już korona zamówiona, strój zamówiony, zrobimy jakąś abdykację uroczystą.
3: Jeszcze parę książek zrobimy, abdykację. Jeszcze książę komedii kryminalnej. Alek Rogoziński był gościem Meloradia. Dziękuję, Alku, bardzo
4: dziękuję za zaproszenie. No, i życzę przede wszystkim udanych lektur, moich i nie moich. Czytajmy, bo tylko 37% naszego społeczeństwa czyta i to jest tragedia. Zaczynamy wpadać we wtórny analfabetyzm, więc, moi drodzy, nie tylko seriale, nie tylko swój własny telefon,
3: książka,
4: ale od czasu do czasu też i książka.
3: Nie boli.
4: Może być audiobook, może być e-book, może być papierowa. Ja uwielbiam papier, bo ja uwielbiam wąchać książki. To mój największy fetysz. Wącham książki, więc może być papier. Czytajmy, nie dajmy, nie róbmy sobie kuku, nie wpływajmy źle na naszą głowę i nie stawajmy się wtórnymi analfabetami. Czytajmy. Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Nie mogę nic już dodać.

0: Jeżeli nie mamy ochoty się ogolić, oczywiście jesteśmy płci męskiej. Dziś razem ze mną w studiu barber Maciej Szostak, inaczej znany pod hasłem Znany Maciej. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Albo znany bardziej jako Znany Maciej.
1: Tak mówię.
0: Ty też masz brodę, no nie wyobrażałem sobie inaczej. Jest zarost na twarzy. U ciebie z lenistwa, bo nie chciało się golić?
1: Z początku pojawiło się to bardziej z podrażnień, których nie rozumiem, dlaczego się pojawiają. Dokładnie. Podrażnienia po goleniu były wszechobecne. Stwierdziłem, że trzeba pójść na łatwiznę i się po prostu nie golić. No i tak się zaczęło gdzieś w wieku 17-18 lat przygotowań właśnie z samą brodą. Więc powiem tak, jest to wygodne, jest to fajne i przede wszystkim ciężko z tym zerwać.
0: Ciężko zerwać, tylko trzeba sobie poradzić z tym, że drapie po pewnym czasie. Ale do tego też się można przyzwyczaić.
1: Do wszystkiego można się przyzwyczaić przede wszystkim. A z drapaniem jest też tak, że można sobie poradzić na kilka różnych sposobów. Można zacząć stosować jakieś kosmetyki, które tą brodę zmiękczają. Można zastosować patent, który gdzieś tam u nowych brodaczy zawsze jest właśnie, można powiedzieć, że byłby przydatny, tylko że oni o tym nie wiedzą. Jest coś takiego, że jak golimy się na gładko, to włos jest ścinany pod kątem. On się robi taki ostry. Jak on wychodzi z tej skóry, to załóżmy po tam tygodniu, dwóch tygodniach zaczyna właśnie swędzić, drapać. A to jest przyczyna tego, że ten włos ostry się po prostu wbija w skórę. I wystarczy sobie po na przykład kilku dniach już zarastania przejechać się zwykłą maszynką, trymerem po tym włosie, żeby ten włos się ściął na równo i wtedy już w skórę się nic nie wbija. To swędzenie jest na pewno w mniejszym stopniu, a czasem nawet znika.
0: No proszę, to tego nie wiedziałem. Ja miałem swój epizod krótki z brodą, taki trwał może około miesiąc, kiedy już była ta broda, ten zarost 3-tygodniowy, ale stwierdziłem, że w moim przypadku to chyba nie to, bo tak jak rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę, ja mam brodę kolejową, czyli co stacja to włosek. Jest po prostu ten zarost zbyt rzadki, za mało włosów na twarzy i po zapuszczeniu no musiałaby mieć ta broda może około pół metra, taka a la ZZ Top dawno, dawno temu, to może to by miało efekt. No właśnie, broda też nie każdemu pasuje.
1: Można powiedzieć, że nie każdemu pasuje, ale to z tego względu, że każdy ma zupełnie inny rodzaj zarostu i kwestią jest dobranie przede wszystkim formy tego zarostu do kształtu twarzy, do przede wszystkim osoby. No ale często też się zdarza, że po prostu jest mało materiału, na którym można rzeźbić, no i gdzieś tam można tą brodę odradzić, bądź zrobić ją bardzo krótką, wtedy jest mniej widoczna. I...
0: No tak, bo nie zawsze musi być to zarost taki kilkutygodniowy, może
1: oczywiście
0: to być trzydniowy.
1: Tak naprawdę kwestia gustu, każdy decyduje o tym, co chce nosić przede wszystkim ze sobą codziennie. Niektórzy próbują coś tam wykrzesać nawet z tej takiej kiełkującej brody, czy tam, jak to niektórzy mówią, dziewiczego zarostu.
0: Tak, już w wieku tam nie pierwszy wiem. Zarost, który się pojawiał.
1: Tak.
0: No,
1: nawet
0: chłopaka,
1: niektórzy nie nawet tego. Jeszcze taki mają w wieku 30 lat, więc no niestety oni nie mogą zaznać tej radości posiadania brody, ale przede wszystkim zawsze są jak największe starania, żeby tą brodę jak najbardziej wyeksponować, żeby pasowała dla osoby, której się tą brodę robi.
0: My mieliśmy jakiś czas temu taki boom na brodaczy. Brodacze byli wszędzie, w prasie, w teledyskach, na ulicach. Teraz to troszeczkę tak okrzepło, moda minęła, niektórzy brodę zgolili, ale broda była obecna jako element też mody, swojego wyglądu zewnętrznego, jakiejś stylizacji od bardzo, bardzo dawna.
1: Tak, z brodą jest o tyle ciekawie, że no, niektórzy właśnie nazywają to modą bądź trendem, z tym, że no, zarost mężczyzny jest od zawsze.
0: Tak, to nie jest moda, to jest, rośnie.
1: Tak, to jest akurat fakt. Możliwe, że po prostu wcześniej nie było ludzi, którzy byli w stanie tą brodę doprowadzić do takiego porządku, żeby można było się pokazać przed szkiełkiem kamery bądź błysku jakiegoś flesza. Powiem tak, teraz był taki okres, myślę, że od 2011-2012 roku w Polsce, gdzie rzeczywiście zaczęło się pojawiać dużo lokali typu barbershop, gdzie tą brodę rzeczywiście można było przystrzyc. Ludzie zachłysnęli się tym, zaczęli zapuszczać, zaczęli próbować, testować, jak to wszystko wygląda. Wiadomo, w telewizji czy w prasie też widziało się te twarze, więc to pomagało i już niektórzy wiedzieli, jak iść w tą stronę, pomimo tego, że nie mieli jakiejś tam specjalistycznej porady od swojego barbera, fachowca. I na tą chwilę powiem szczerze, że ludzie jak do mnie przychodzą, to codziennie spotykam się z osobą, która mi mówi, właśnie zapuściłem brodę, powiedz mi, co ja mam robić, jak mam ją pielęgnować, więc wcale to nie ustaje, myślę, że nawet się to bardziej rozpędza, Tym bardziej, że coraz więcej tego typu lokali powstaje i każdy tak naprawdę ma ogromne obłożenie.

0: No i liczymy na to, że będzie coraz więcej zadowolonych brodaczy chodziło i testowało tego typu usługi.
1: Właśnie, ty w ciągu tygodnia ciężko jest cię gdzieś wyrwać, ciężko, żebyś znalazł chwilę wolnego czasu, bo siedzisz tylko w brodach. Broda bardziej siwa, broda bardziej brązowa, bardziej ruda. Na zmianę lokali, tak jak powiedziałeś, coraz to więcej. Na wizji prezenterzy też zaczęli zapuszczać brodę, zarost w różnej formie. To też pomogło nam zobaczyć, jak ten zarost można modelować. Jak można zmieniać jego układ na twarzy, bo to, że broda nam zarasta gdzieś połowę szyi albo wdziera się na policzki, to też można zniwelować, to można podgolić. To tak jak z fryzurą, tylko że z drugiej strony głowy.
0: Dokładnie, dokładnie. Trzeba po prostu tylko znać pewne sposoby, żeby tą brodę doprowadzić do odpowiedniego kształtu. Często jest tak, że mężczyźni zarastają bardzo gęsto, załóżmy na szyi, plus podbródek i sama tutaj kość żuchwy. I myślę, że po prostu wystarczyłoby wyznaczyć taką jedną linię, która oddziela tą brodę od naszej tutaj skóry, czyli gdzieś właśnie w okolicach brody, przepraszam, szyi, i wtedy już tak broda zabiera jakiegoś kształtu. Dodatkowo
1: Zaczyna wyglądać.
0: Znaczy, na pewno już nie wyglądasz jak jakiś ekskluzywny menel, czy
1: ktoś, kto pokłócił się z golarką.
0: Tak, albo z żoną i go wyrzuciła z domu. Tutaj już nadając taką linię na szyi, ta broda zaczyna wyglądać. Dodatkowo kształt na policzkach można sobie również w jakiś sposób wyrzeźbić. Wystarczy po prostu spojrzeć w lustro i zobaczyć, gdzie ta broda puchnie. Jeżeli się czujesz na siłach i czujesz, że twoja ręka jest pewna, możesz spróbować gdzieś tu na policzkach, przy baczkach sobie tą brodę skrócić do takiej niewielkiej długości i wtedy broda automatycznie wydłuża ci twarz i też już zaczyna fajnie wyglądać, nie pogrubia cię i dodaje ci takiego ciekawego wizerunku.
1: Tutaj nie tylko poprzez golenie jakąś żyletką, możemy też pomyśleć o jakiejś odrobinie wosku, żeby ten efekt był trwalszy.
0: Znaczy tak, jeśli chodzi o linię na policzkach, można używać jak najbardziej jakiejś żyletki i trymera, który tą krawędź na policzku wyznaczy. Wiadomo, że im coś krócej ścina, tym krawędź bardziej jest widoczna i tak dużo lepiej wygląda. Nie ukrywam, że jeśli robimy to samemu sobie, jest to bardzo trudne zadanie, bo niektórzy próbowali i nie kończyło się tym, że trzeba było się ogolić, bo z jednej strony się zjedzie, z drugiej się zjedzie i tak tą drogą dojdziemy w końcu do tego, że tej brody zaczyna brakować. Ale jeżeli mówię, ktoś ma pewną rękę i jest chętny na próbowanie, nie ma problemu. No i dodatkowo właśnie, tak jak tutaj już mówiłeś o woskach, można również stosować dodatkowo kosmetyki, które tą brodę właśnie wyeksponują i dodadzą jej dużo lepszego wyglądu. Można stosować oliwki, balsamy.
1: Tak, tylko na razie miałem na myśli wosk z plastrem, gdzie możemy
0: w ten sposób
1: na stałe, albo przynajmniej na bardzo długi czas się pozbyć pojedynczych włosków, tych grubszych i tych mniej widocznych.
0: Tak,
1: i też uzyskać tą linię.
0: Są takie czarne maski, gdzie właśnie się nakłada na twarz i można uzyskać tą linię. Ale
1: tylko boli.
0: Tak, to związane z bólem, no ale myślę, że facet powinien być przyzwyczajony do takich rzeczy. Na pewno nie boli to bardziej niż pryśnięcie alkoholem po świeżo ogolonej szyi. Jest to trwalszy efekt na pewno, bo włos jest wyrywany wraz z cebulką, więc on musi się tam później odrodzić i znowu urosnąć, więc to jest temat na jakieś 2-3 tygodnie, gdzie nie trzeba sobie tej linii poprawiać. No, tak jak już mówiłem wcześniej, wystarczy sobie też użyć żyletki co parę dni, żeby ta broda rzeczywiście wyglądała ładnie i schludnie.
1: I też zadziała. Powiedziałeś właśnie, weszliśmy na temat kosmetyków, kosmetyki do brody. Woski, olejki, też olejki zapachowe, to już jest cała linia produkcyjna niejednej firmy. Ten przemysł stał się bardzo poważny, bo jest wiele firm, wielu producentów, wiele towaru na półkach i to praktycznie cały regał gdzieś w jakimś dużym markecie to mogły być tylko kosmetyki dla brodaczy.
0: Myślę, że przyjdą czasy, w których mężczyzna wchodząc do galerii wejdzie sobie do drogerii, która jest przeznaczona tylko dla mężczyzny.
1: Albo mężczyzny z brodą, tak, przynajmniej pół tego lokalu.
0: Rzeczywiście, pojawiło się tego
1: faktycznie,
0: tak dużo.
1: Dyskryminacja brodaczy.
0: Tak sądzę, ale mówię, czasy lepsze w końcu nastaną. Rzeczywiście jest tego naprawdę dużo na rynku i fajnie jest, że dużo polskich firm też angażuje się w produkcję tego typu kosmetyków. Lokalni barberzy tak samo gdzieś sobie próbują tworzyć swoje kompozycje zapachowe różnych oliw, wosków i tak dalej. To też jest super, bo zawsze coś może powstać naprawdę ciekawego, wejść na rynek i okazać się wielkim hitem, sukcesem. jest to wszystko robione dla brodaczy, tak, żeby ułatwić im życie, właśnie tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, to swędzenie brody, które jest pierwszym elementem, którym ktoś decyduje, czy tą brodę zostawić, czy ją po prostu ogolić. I tutaj właśnie naprzeciw wychodzi taka oliwa czy balsam. Zmiękczamy ten włos, zmiękczamy skórę, przez co ta skóra się nie kruszy, nie jest taka sztywna, ten włos tak samo nie jest sztywny, jest miękki, elastyczny i nie ma prawa nic tam boleć i przeszkadzać. Dodatkowo jest jeszcze takie świetne urządzenie, nazywa się to kartacz. Jest to szczota z włosiem dzika. Jest to szczota, która ma za zadanie tą brodę wyczesać, wydrapać różne dziwne rzeczy, które brodacze potrafią złapać w ciągu dnia do swojej brody, czyli jakieś tam kurze, pyłki, muchy, kawałki jedzenia.
1: Tak, okruchy z bułki.
0: Tak, dokładnie. Wszystko, co gdzieś tam w ciągu dnia nas może spotkać i tutaj dodatkowo też poprawia się ukrwienie skóry, przez co broda rośnie dużo lepiej, szybciej i mocniej.
1: No, podobnie jak szczotkowanie włosów na głowie.
0: Coś takiego, tylko że tu jest taka bardziej drapiąca ingerencja, jeśli chodzi o tą brodę, bo też jest różnica między włosem na brodzie, a na górze głowy. Jest po prostu ten włos sztywniejszy i grubszy.
1: Tak.
0: Też zupełnie potrzeba innych narzędzi, żeby tą brodę rzeczywiście obsłużyć. No i tutaj właśnie taka szczota, przychodząc z pomocą dla brodacza, daje wiele ulgi i myślę, że po przeczesaniu widać po prostu efekt, nie dość, że wizualnie, tak samo czuć po prostu, że skóra twarzy jest taka przyjemna i została wymasowana właśnie przed chwilą taką szczotą. I to jest świetne, to jest świetne.
1: Szczotę kiedyś, jak brody jeszcze nie były aż tak może, tylko to no, dziesiątki lat temu, bardziej wąsy, to panowie mieli do wąsów swoje grzebyki, niektóre grzebyki miały specjalne imię. Czy taka szczota też może dostać swoje imię?
0: Naturalnie.
1: Czy grzebyk też się sprawdza do brody?
0: Można ochrzcić taką szczotę, bo tak naprawdę jak kupujemy taką szczotę, to ona nie jest na miesiąc, na dwa, tylko ona jest na kilka lat, więc będzie nam towarzyszyła bardzo długo. Można ją fajnie nazwać i trzymać ją zawsze przy sobie przede wszystkim. Tak jak
1: się nazywa twoja szczota?
0: A powiem tak, ja swoje jeszcze nie dałem imienia, ale jeżeli miałbym dać imię, no to musiałbym zrobić ich kilka, bo nie jest to jedna sztuka. Się rodzina tutaj powiększyła.
1: Czyli jednak akcesoriów też coraz to więcej.
0: No myślę, że jest dużo więcej akcesoriów, dużo więcej kosmetyków na tą chwilę do brody i do samego zarostu niż do włosów w przypadku męskiego fryzjerstwa i barberingu. I cały czas się to rozwija, cały czas coś nowego się pojawia tak naprawdę. Tutaj mamy naprawdę fajny rozwój i widzę w tym przyszłość.
1: No tu jeszcze sporo można wymyślić. Do włosów mamy żel, mamy gumę, mamy lakiery.
0: Mamy pomady, jakieś brylantyny.
1: Tak. Ale do brody też są pomady.
0: Oczywiście. Są pomady, są woski, są oliwy, balsamy. Bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Tak samo z wąsem jest ciekawie, bo niektórzy też równie zapuszczają sobie wąs, który gdzieś tam wywijają.
1: Do takiego, on się musi utrzymać.
0: On się musi utrzymać. I właśnie do takiego wąsa jest potrzebny wosk, żeby ten włos właśnie ustabilizować, żeby on nie przeszkadzał w codziennym życiu, bo to, że widzimy kogoś z takim fajnie wykręconym wąsem, to nie znaczy, że on po prostu tak jak fajnie wygląda, tak fajnie się z nim żyje. Jest kilka przeszkód, które gdzieś tam się odczuwa, mając taki wąs, no, chociażby przy jedzeniu czy piciu, gdzieś tam on przeszkadza. Dlatego ten wosk przychodzi z pomocą i daje nam właśnie tą radość znoszenia takiego super wąsa.
1: Tak, nie trzeba gdzieś palcem wąsa przytrzymywać, tylko
0: dokładnie,
1: mamy
0: wąs. Dokładnie. Nie trzeba nikogo prosić o pomoc.
1: I ręce są wolne, mogą posłużyć do użycia noża i widelca chociażby.
0: Oczywiście.
1: Akcesoriów, kosmetyków coraz to więcej, a co inne kosmetyki powodują z naszą brodą? Bo wosk pozwala nam jakby wymodelować, co nam robi z tym zarostem pomada.
0: Wosk tutaj, tak jak mówię, stylizuje, nadaje kształt. Pomady, balsamy dają to, że dodatkowo skóra twarzy jest ujędrniona, nie wysusza się, nie sypie się. Czasami zdarza się tak, że przychodzi klient, który mu gdzieś tam potrzebuje tą brodę mocno wyczesać i zauważam, że na pelerynie, że coś spod tej skóry, coś spod tego zarostu po prostu się tam wysypuje, więc wtedy radzę właśnie zastosować jakiś kosmetyk, żeby po prostu nie pojawiały się takie rzeczy. Wiadomo, że czasami się wychodzi na jakieś spotkania, na przykład wystarczy wyjść w garniturze, wystarczy ruszyć głową i już się to sypie i jest zagadka, skąd się to bierze. No bo przecież nie z głowy. bo nie wiem, bo nie mam włosów, tak? No ale sypie się na przykład właśnie z takiej brody. No i tutaj wystarczy zastosować kosmetyk, który gdzieś tam nawilży tą skórę, bo automatycznie jak zapuszczamy brodę, ona nie ma dostępu do światła słonecznego, brakuje jej witaminy D. I trzeba w jakiś sposób tutaj...
1: Ją dostarczyć,
0: dokładnie. Trzeba to... o tą skórę przede wszystkim zadbać. Więc samo zapuszczanie brody na zapuszczaniu się nie kończy. To jest jeszcze kilka ważnych elementów, które trzeba spełnić.
1: Zapuszczanie jest proste, bo wystarczy odłożyć maszynkę do golenia na bok i reszta zrobi się sama. Biorąc pod uwagę niskie temperatury i mróz na zewnątrz, jak w takiej sytuacji zadbać dobrze o brodę, żeby ona wyglądała i żeby się trzymała, żeby ta zarówno skóra na twarzy była dobrze wypielęgnowana i żeby sam zarost też na tym mrozie nie ucierpiał.
0: Podobnie trzeba działać tak samo jak i w lato. Przede wszystkim zawsze trzeba ją utrzymywać w czystości. Po prostu trzeba posiadać dobry szampon do mycia brody. No i przed wyjściem z domu, nie przed samym wyjściem, bo też wiadomo, że różne kosmetyki zawierają w sobie wodę i dobrze, żeby ta woda odparowała przed wyjściem na mróz.
1: Żeby nam broda nie zamarzła.
0: Powiem tak, bez stosowania kosmetyków też potrafi zamarznąć. Taki przykład.
1: No tak, no wystarczy, że oddychamy, tu już jest wilgoć, która się pojawi chociażby na wąsach.
0: Dokładnie, w zeszłym roku będąc na nartach, moja broda wyglądała troszkę inaczej, była dużo dłuższa.
1: Była biała.
0: Tak, po jeździe na nartach była przede wszystkim biała. No i jak już pojeździliśmy troszkę na stoku, po wejściu do jakiejś knajpy, żeby się zagrzać, zdejmuję sobie wszystkie rzeczy z głowy i dotykam brody, a tu skała. No i się zastanawiam, co się stało, gdzie jest moja broda.
1: Co się zmieniło?
0: Tak, a to po prostu był taki temat, że wiadomo, że jeżdżąc na nartach zawsze gdzieś tam wilgoć się unosi w powietrzu i broda to wszystko chłonie, a broda potrzebuje tej wilgoci, bo jak jest wysuszona, no to rzeczywiście przede wszystkim ciężko ją rozczesać. I stosując jakiś kosmetyk w niewielkiej ilości, czuć, że ten kosmetyk zszedł z dłoni i ta broda potrzebuje jeszcze więcej. Więc na przykład w zimę wystarczy przede wszystkim tylko dbać o higienę tej brody, przeczesywać ją porządnie. Nie trzeba dużo stosować tych kosmetyków, żeby ta broda też nie zamarzła. No ale też u nas nie ma jakichś super mrozów, przed którymi musielibyśmy się bronić. Myślę, że sama broda jest przede wszystkim ochroną, takim naturalnym szalikiem przed mrozem. Przede wszystkim higiena.
1: Tutaj też o tym nie wspomnieliśmy wcześniej, teraz powiedziałeś, że są też szampony do brody. To nie są takie same szampony jak do włosów, tym bardziej, że brodą możemy się w ciągu dnia nawet mimowolnie bawić. Ten włos na brodzie będzie się nam od tych dłoni przetłuszczał, bo na dłoniach różne rzeczy też się mogą znaleźć, więc szampon też dedykowany dla brodaczy.
0: Szampon też dedykowany do brodaczy. Jest dużo producentów, którzy tworzą stricte szampon przeznaczony do samych brod. Szampon przede wszystkim stworzony do zupełnie innego typu włosa. Do włosa, który jest grubszy, sztywniejszy i rośnie przede wszystkim na twarzy, na skórze, która jest dużo bardziej delikatna niż ta skóra już
1: wyżej. Spore wyzwanie dla producentów.
0: Dokładnie. Mają pole do popisu, a my ich testujemy.
1: Jak wygląda taki dzień brodacza od momentu pobudki? To, że kobiety się malują przed pracą i muszą na to poświęcić odpowiednią ilość czasu, Wszyscy wiemy, zresztą dziękujemy paniom, że to robią, bo nam jest wtedy przyjemniej. A co robią brodacze po podejściu do lusterka?
0: No, z tego, co słyszę od klientów, coraz więcej z rana zabierają czasu w łazience, przez co właśnie ich kobiety mają mniej czasu na upiększenie siebie. Tak. Więc można by powiedzieć, że tworzą się jakieś małe batalie domowe. Na pewno poświęcając czas tutaj na brodę z rana, nie jest to aż tak dużo jak przy tworzeniu fryzury. Wiadomo, że jeżeli gdzieś tam co rano byśmy chcieli sobie przycinać tą brudkę, gdzieś tam po jeden włosek wycinać, to troszkę czasu zabierze, ale z rana myślę, że to jest po prostu umycie tej brody, poczekanie aż po prostu ona sobie porządnie wyschnie, nałożenie kosmetyku, przeczesanie grzebieniem, kartaczem i tak naprawdę broda jest gotowa.
1: Ewentualnie jakieś podcinanie, ale to też nie codziennie.
0: Myślę, że jeżeli broda jest regularnie też podcinana, to dużo bardziej ułatwia to tą pielęgnację codziennie rano, żeby właśnie wyjść z domu i wyglądać porządnie, a nie różnie.
1: No tak, ale to, tego też nie robimy codziennie. To no nie. Równanie brody, trzymanie tej linii, to też jest to co kilka dni. No też w zależności od osoby, bo jedna moto zaraz rośnie bardzo szybko, a inna osoba musi jednak poczekać kilka dni, aż tam coś odrośnie.
0: Różnie osoby korzystają z tego typu usług. Niektórzy przychodzą co tydzień, niektórzy przychodzą co dwa, co miesiąc. Tak naprawdę nie ma reguły. Wiadomo, że broda im rośnie szybciej, to przydałoby się częściej ją przycinać i też zależy od tego, co posiadacz chce uzyskać, bo jeżeli ma być broda, która ma wyglądać cały czas tak samo, no to trzeba to robić często, a jeśli ma wyglądać na dużo większą i dużo dłuższą, no to można sobie pozwolić na jakieś rzadsze wizyty, no ale z tym, że z rana będzie potrzeba troszkę więcej czasu, żeby ją uporządkować, tak. Niektórzy nawet tego nie robią i też czują się dobrze z tym, więc to jest, mówię, to jest kwestia gustu, po gustach się nie dyskutuje, trzeba po prostu każdemu pomagać w jego sytuacji.
1: Różne są brody, jedne są rzadsze, drugie są gęstsze, są też sposoby na to, żeby tą brodę jeszcze bardziej sztucznie zagęścić. Brodę można raz, że ufarbować, ale można też nieco pomalować skórę twarzy, że wtedy ta broda wydaje się gęstsza, czarniejsza, no i ta linia odcinająca zarost od skóry twarzy też robi się bardzo, bardzo wyraźna. To już takie bardziej poważne zabiegi.
0: Tak, dokładnie. To już są takie zabiegi, które one nie są trwałe, przede wszystkim nie przetrwa nam to 2-3 tygodnie.
1: Przed występem w telewizji możemy sobie taki zabieg zafundować.
0: Dokładnie, możemy spróbować...
1: Albo przed sesją zdjęcia.
0: Przyfarbować troszkę brodę, zaznaczyć ostre linie, krawędzie. Jest to fajny zabieg na właśnie jakiś występ, super, super sprawa. No ale tak jak mówię, tu wystarczy po prostu wskoczyć pod prysznic, żeby efekt zniknął, ale zawsze zostaje jak uporządkowana broda. No i wiadomo, jeśli ktoś chciałby też gdzieś zakryć swoje siwe, czy jak ja to mówię, włosy mądrości, to właśnie fajnie stosować jakieś szamponetki, pomadki, ale przede wszystkim, żeby to nie były jakieś chemiczne produkty, wszystko na naturalnym składzie i wtedy mamy pewność, że broda będzie się czuła dobrze.
1: Patrząc na to, co nam potrzebne jest do tego, żeby brodę mieć, ale też żeby odpowiednio o nią zadbać, zatroszczyć się, żeby nadać jej odpowiedni wygląd, no to trochę tego miesięcznego budżetu musimy na to przeznaczyć. Ile brodacz przeciętnie może miesięcznie wydać? Podejrzewam, że górnej granicy nie ma, ale jaka jest taka średnia wydatków na brodę?
0: Dokładnie tak jak mówisz, górnej granicy nie ma. Kosmetyki są w przeróżnych cenach. Zaczynają się to już od 30 zł przez kwoty 70.
1: Za jeden. My mówiliśmy, że potrzeba ich
0: kilku. Tak, mówię tutaj o jednym jakimś kosmetyku. Najważniejsze jest to, żeby sprawdzić pochodzenie samego kosmetyku. Jakich składników użyto do stworzenia go. Traktujemy tym później skórę i swoje włosy, więc to jest tak naprawdę nasza zbroja. Ciało to jest nasza zbroja i fajnie, żeby czuła się dobrze. I tutaj myślę, że ceny dla niektórych są zbyt duże, jak mówią, tylko że myślę, że bardziej przez nieświadomość tego, co tam jest w środku. Załóżmy, mamy oliwę, która ma 50 ml objętości. Niech kosztuje 80 zł za buteleczkę. Wydaje się, że za dużo za taką małą buteleczkę, ale taka buteleczka potrafi wystarczyć na 3, 4, 5, 6 miesięcy w zależności kto ile używa i ile tego potrzebuje. W zależności od długości brody się tego używa. Jeżeli patrząc na moją brodę, która jest krótka i możemy powiedzieć, że jest 2-3 miesięczna, wystarczy użyć 4-5 kropel raz dziennie bądź dwa razy dziennie i taka oliwa wystarczy mi spokojnie na jakieś 5 miesięcy. W przypadku brodacza, który tą brodę już ma wyhodowaną, roczną załóżmy,
1: tak.
0: No to tej oliwy trzeba zastosować 2 bądź 3 razy więcej, no ale ta oliwa też wystarczy na długo. I przede wszystkim tutaj, tak jak tu mówiłem, oliwa, dodatkowo balsam, który fajnie stosować po umyciu brody szamponem, żeby zachować jak najwięcej wody we włosie, żeby właśnie ta broda się nie wysuszała. To jest też koszt, załóżmy, od 50 do 100 zł w zależności, jaką firmę sobie wybierzemy. Wiadomo, że są jeszcze droższe oczywiście kosmetyki.
1: Do tego powiedziałem, że górnej granicy
0: nie ma. Górnej granicy nie ma, jest tego mnóstwo, ale najpopularniejsze właśnie gdzieś w tej granicy się mieszczą. Narzędzia typu grzebień, kartacz, brzytwa, bądź jakaś maszynka do golenia.
1: To jest jednorazowy zakup,
0: który gdzieś tam można rozłożyć na lata. Myślę, że przyjmując miesięczny koszt brodacza, który musiałby się zmieścić, żeby ta broda rzeczywiście wyglądała dobrze i schrunie, to jest na pewno nie więcej niż jakieś 100 zł ze wszystkimi różnymi kosmetykami.
1: I przynajmniej jedna wizyta w miesiącu u barbera, żeby...
0: Myślę, że jedna wizyta
1: trochę
0: wystarczy.
1: Trochę jednak fachowiec też spojrzał, popracował.
0: Oczywiście, w tym tak samo wliczam właśnie taką wizytę. To jest też przycięcie brody. Na tą chwilę to jest koszt między 30 a jakieś 100 zł, w zależności w jakim mieście się znajdujemy i do kogo
1: wyjdziemy. W zależności jaka to jest broda.
0: Jaka to jest broda, tak. Niektórzy nie biorą pod uwagę różnicy, czy jest krótka, czy dłuższa. Można by... Mówić, że dłuższą brodę dużo łatwiej się strzyże. Tam wystarczy po prostu od samego początku zwrócić uwagę na to, jaki jest kształt i po prostu ją uporządkować. A w przypadku krótkiej brody, no, trzeba uważać na każdy element, każdą linię, każdy szczegół, bo jeżeli się gdzieś zaniecha, to przede wszystkim to bardzo widać. W przypadku dużej brody można to gdzieś zawsze ukryć, uklepując tą brodę z lewej, z prawej strony.
1: Ale więc... pewnie też inna będzie cena, jeżeli mamy ten zarost, nad którym już jednak pracujemy od pewnego czasu, idziemy tylko sobie gdzieś tam skorygować linię na policzkach, na szyi. I praktycznie tyle jest pracy barbera, a co innego, jeżeli jesteśmy zapuszczeni przez kilka miesięcy, to wszystko trzeba dopiero stworzyć, gdzieś wyciosać, niczym rzeźbiarz z kloca drewna, tą brodę trzeba wyrzeźbić, no to tak samo tutaj ten wachlarz cenowy będzie się zmieniał.
0: Może się zmieniać, ale myślę, że to bardziej byłaby różnica pomiędzy na przykład stworzeniem konturów, a zrobieniem całej brody, bo tak jak mówię, no zrobienie w ogóle całej brody to jest też odpowiednia ilość czasu, to jest między pół godziny, 45 minut. Myślę, że zawsze trzeba tyle poświęcić czasu, żeby ta broda wyglądała bardzo dobrze. Jeżeli byśmy robili same kontury, to jest tak naprawdę 10-15 minut roboty maksymalnie, ze wszystkimi zabiegami, które gdzieś tą skórę też zabezpieczają i powodują to, że ona się dochodzi do siebie po tym goleniu. Bo jak wiadomo, po goleniu też jest tak, że ta skóra się troszkę podrażnia, jakaś warstwa tej skóry się zdziera i trzeba ją szybko zregenerować. No i tutaj właśnie te kosmetyki są bardzo istotne. No i oczywiście ich jakość użycia.
1: Jak często w czasie posiadania brody myślałeś o tym, żeby ją zgolić? Był taki moment, kiedy już miałeś trochę dość? Czy to tylko na początku, kiedy jest właśnie ten efekt, kiedy ona drapie i ciężko jest z tym wytrzymać i tutaj najwięcej
0: osób
1: goli?
0: W moim wypadku na przykład było tak, że taką brodę, jaką mam teraz, nosiłem cały czas. Ona nigdy nie była dłuższa, ale raz sobie robiłem po prostu eksperyment, żeby nie golić się przez miesiąc, nie skracać jej. I w tym czasie powiem ci, że może raz, może dwa było tak, że rzeczywiście pomyślałem o tym, żeby ją zgolić, ale to też wynikało z czegoś. Przede wszystkim to były takie momenty, gdzie to było kilka dni wolnego, gdzie nie musiałem z nią nic zrobić, było się gdzieś tam na wakacjach i ona nie była w ogóle nawet uporządkowana, po prostu jakby ktoś na mnie spojrzał, to by się przestraszył.
1: Po prostu miałeś tam na brodzie freestyle.
0: Tak, postanowiłem dać jej wolne od wszystkiego i wtedy dopiero po dwóch dniach tak sobie myślę, kurczę, ale bym ją ściął, ale zaraz po takiej myśli sobie mówię, nie, nie dojdzie do tego. No i no, biegiem do łazienki po kosmetyki.
1: Znajomi na ulicy mogliby cię nie poznać.
0: Powiem tak, właśnie po zapuszczaniu tej brody przez dłuższy czas ogoliłem się w Sylwestra na zero, ale taki miał być cel, żeby po prostu ta twarz odpoczęła sobie już od tej brody i od tamtej pory już jak zarosłem, tak zostało. I szczerze, mówiłem do kogoś cześć i ludzie na mnie patrzyli dziwnie, kim ty gościu jesteś.
1: Nie poznali.
0: Nie poznali, dokładnie.
1: Tak, przyszedł ktoś obcy na Sylwestrę.
0: Więc można komuś zawsze zrobić taką zagadkę. Widziałem też świetny filmik w sieci, gdzie był mężczyzna, który zapuszczał przez 2 lata brodę. Urodziło mu się dziecko w tym czasie i to dziecko sobie dorosło i bodajże w wieku 5 lat przyszedł ojciec do domu, wszedł do łazienki, ogolił się na zero, wrócił do pokoju, a to dziecko z przerażeniem na niego patrzy i krzyczy, mamo, kto to jest?
1: Tak, jednak broda zmienia człowieka, nie tylko z wyglądu.
0: Dokładnie.
1: Zmienia też nasze przyzwyczajenie, bo tak jak słyszeliśmy, trzeba jednak poświęcić trochę czasu w łazience na to, żeby ją dobrze pielęgnować, żeby ona wyglądała, żeby o nią dbać, ale to generalnie jak ze wszystkim. Mamy samochód, też o niego trzeba dbać, żeby on ładnie wyglądał i długo służył. Pod maską trzeba też tam trochę inwestycji poczynić. To samo tyczy się brody. Co jeszcze można zrobić z brodą? Cóż, może warto spróbować i zapuścić. A nuż będzie o jednego brodacza w naszym kraju więcej. Serdecznie dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, za opowieść o tym, z czym wiąże się posiadanie zarostu na twarzy, bo to nie jest taka łatwa sprawa, jak się może wydawać. Moim i waszym gościem był znany Maciej, czyli Maciej Szostak. Dziękuję za wizytę w studiu, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

psa do psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Reklamie.

0: kropeleczek ten piątunio, budzimy weekend w dobrych humorach, mam nadzieję. Chociażby dlatego, że kieleckie ulice na razie są praktycznie puste, a MZDD daje nam dobrego newsa, ale jak górników Staszicowskich na Białogonie, tam ruszyły odbiory techniczne 22 czerwca. Mykniemy sobie bez problemu tamtędy.
1: Najlepsze, co dziś na Was czeka, zaczyna się tak wcześnie rano. Mamy piątek, to 19 dzień czerwca i już w 6:30 podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej!

Haven i I Run w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a żeby dobrze się wam ten piątek zaczął, to ja mam dla was tak z samego rana torbę Melo Radia do zgarnięcia. Przyda się wam na pewno na co dzień, warto mieć ją także ze sobą latem na wakacjach, sporo w niej zmieścicie i fajnie wygląda. No to dzwońcie, 321-321-777, numer do studia Melo Radia dla was tak z samego rana, sprawdźcie, czy odbieram. 321-321-777, w jakiej formie tam jesteście od samego rana, pochwalcie się, że w super i zgarnijcie przy okazji taką właśnie torbę Melo Radia. 321-321-777.

0: Talk to you another w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy piątek rano, zauważyłaś, Agnieszka?
1: Tak, zauważyłam i bardzo się z tego cieszę.
0: A o której rano zaczęłaś piątek, przyznaj się?
1: O 5:30.
0: 5:30, to ty już jesteś ponad godzinę na nogach. I co zdążyłaś zrobić w tym czasie, co? Szybko, sprawozdanie, raport z samego rana.
1: Przygotowałam się do pracy, jestem właśnie w drodze do pracy. Później szybki obiadnik i następnie przygotowanie do zakończenia sezonu piłkarskiego w szkółce mojego syna.
0: To ty masz już mistrzostwa, czyli jeszcze finał przed finałem u ciebie.
1: Tak, zgadza się.
0: Będzie się działo. Dobra, to trzymamy kciuki bardzo mocno za syna i za ciebie też, uwaga, bo dla ciebie teraz w finale startujemy. 3 szoty w Melo. Melo. Agnieszka, za chwilę będziemy wiedzieć o tobie prawie wszystko. Krzesło obrotowe czy zwykłe?
1: Obrotowe.
0: Gruszka czy kiwi?
1: Kiwi.
0: Okej. Okay. A lipiec czy sierpień? Lipiec czy sierpień?
1: Sierpień, obowiązkowo sierpień.
0: Obowiązkowo sierpień, sierpień się miło kojarzy, to masz na co czekać. Słuchaj, to wchodź w to lato i w sierpień też z fajną torbą Meloradia. Mamy ją dla ciebie, już pakujemy, już wysyłamy do ciebie. Mega super piątku, pa Aga, hej. 3 szoty w Melo. Podkręcamy tempo w Meloradiu, od samego rana dla was. Już za 15 minut siódma. Śpieszycie się mocno? Ale znajdziecie się chwilę pewnie, żeby zadzwonić do Melo. To zróbcie to. Jak najbardziej pochwalcie się, co u was z samego rana. 321 321 777.

0: Lonnie Alan Walker. W Melo Radio podkręcamy tempo dzisiaj, piątek. Zauważyłeś, nie?
1: No tak, nie da się ukryć.
0: No właśnie, nie da się ukryć, że newsy będą, bo siódma się szybko zbliża, to za chwilę.
1: Zgadza się i będzie o tym, że mniej płacimy dzisiaj za paliwo. Jeszcze mniej niż wczoraj.
0: Fajnie.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Jeszcze fajniej, Andy Dust i Zakaria. A jak fajnie w pogodzie będzie, to w prognozie wam powiemy. Już za chwilę warto posłuchać w Melo Radio. Za 6 minut siódma.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurczełydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
20: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
21: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie. Pogoda.
0: końcu piątek i w końcu oficjalnie odpalamy letnią petardę. Słuchajcie, jeśli ktoś z was, tak jak ja, jechał dzisiaj rano rowerem do pracy albo będzie jechał, to doskonale wie albo dowie się, o czym mówię. Na zewnątrz jest po prostu bajka. Niebo nad Kielcami mamy błękitne. Termometry pokazują równe 19 stopni. Wiatr praktycznie nie istnieje. Dmucha po prostu delikatnie, ale na rowerze jest to bardzo, bardzo przyjemne.
1: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Amerykanie dają zielone światło dla stworzenia stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu Pita Hegseta. Deklaracja nie jest jednak ostateczna, tłumaczy premier Donald Tusk.
23: Potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia. Liczę na to, że dalsze ciągi szybko nastąpią.
3: Decyzja Waszyngtonu będzie zależeć od szczegółów oferty, jaką Polska złoży Amerykanom. Teraz Portugalia. Służby rozbiły neonazistowską grupę planującą ataki na polityków. Celem grupy przestępczej miał być m.in. premier tego kraju. Ceny paliw w Polsce dziś znów poszły w dół. Litr benzyny 95 kosztować może maksymalnie 6 zł, a diesla 6,20. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo do 8% obowiązuje tylko do 30 czerwca, a obniżka akcyzy skończyła się w miniony poniedziałek.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
25: Wasz poziom energii dzisiaj rośnie od samego rana bardzo mocno, no bo piątek, mamy finał tego tygodnia. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Baltek, Marcin i Daria. Fajnie, że jesteście. Inni gadają, a my już gramy. Jest siódma.

Where Did You Go? Jack Jones w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Co wolicie, pobiegać czy pospacerować? Pytam, bo dzisiaj mamy dzień leniwych spacerów. Można nabić trochę kroków, ale też piątek przy okazji, czyli wiadomo, że będzie się działo. No wiadomo, początek weekendu, a już za chwilę powiemy wam o tym, co właśnie teraz jest 12 po 7 odczuwa większość młodych ludzi. Sprawdźcie, czy też to czujecie.

0: Sugar, Robin Schulz w Melo Radio, 17 minut po siódmej, mamy już w piątek rano. I jak tam wasze samopoczucie? Co czujecie? Bo słuchajcie, w zasadzie to nie pytam, bo my wiemy, co większość czuje. Okazuje się, że prawie 85% młodych Polaków codziennie rano odczuwa zmęczenie. Dlatego też rośnie liczba uczniów sięgających po kofeinę w różnych postaciach. Nie tylko w formie kawy, ale też napojów energetycznych czy maczy oraz różnych saszetek albo cukierków kofeinowych. No i także suplementów, które niby tam mają poprawiać koncentrację. Różnie to wiadomo, indywidualnie bywa. Kawę coraz częściej pije się też, to ciekawe, na imprezach zamiast procentów. No. Temat dotyczy nie tylko Polski. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii na przykład już teraz okazuje się, że więcej młodych ludzi pije na co dzień kawę niż herbatę. A u nas codziennie rano macie dawkę dobrej muzycznej energii. Korzystajcie całkiem za free. No i skupcie się na tym, co dzisiaj najlepsze, bo przecież mamy piątek, czyli jeszcze przed 10 w Melo. Zaczniemy wam weekend. Teraz 18 minut po siódmej.
1: No właśnie, bo jak zapytałeś, co czujecie, to ja poczułem weekend.
0: Bardzo słuszne odczucie. Daj Good Boys w Melo teraz.

0: Rewelacyjne brzmienie, ten numer ma w sobie mega mało ceny ma i Beautiful, no pięknie brzmi w piątek z samego rana. Wyjątkową propozycję mamy dla was. Słuchajcie, na tego jeszcze nie było. To jest numer prosto z 30 Meloradia, a dziś 30 Meloradia na żywo możecie współprowadzić razem z Olkiem. Pychu zaprasza. Już dzisiaj startujemy z nowym cyklem imprez Płynę z Melo. Dzisiaj właśnie pierwsza odsłona 30 Meloradia. Na żywo specjalnie dla was Olek Pych poprowadzi ją prosto z barki przy bulwarach Wiślanych. Wy też możecie tam być. Wbijajcie na naszego Instagrama, tam więcej szczegółów o tym także, co będzie się działo. Olek zaprasza zaraz po 30 Meloradia. Oczywiście dobre Melo właśnie prosto z barki na żywo dla was.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
4: bakłażan.
1: M to muzyka.

0: Reklama.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, jak prostaty zadał ci poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. To.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
17: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
16: Kiedy wyruszasz?
17: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy!
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia.

0: Oba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.

0: One Night of Love, Marlon Hofsa w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a on będzie na Tomorrowland, na pewno to już niedługo, będą też Patrycja i Kasia.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te giny!
0: Szykujcie cekiny, szykujcie brokaty, szykujcie się na Tomorrowland, to wyjątkowe przeżycie razem z Meloradiem, jak chcecie też tam pojechać, to wbijajcie na Meloradio i to szybko, bo naprawdę okazja przed wami wyjątkowa. Napiszcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland, dołączcie foto i filmy, no i wbijajcie też na naszego Instagrama, tam możecie zobaczyć, co dziewczyny wymyśliły, żeby pojechać na Tomorrowland. To taki szybki skok z siłowni do Belgii.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Zawsze rola dla was to Moonlight. Już za 8 minut będzie 8. Już Marcin gotowy, żeby już za chwilę przekazać wam newsy.
1: A w nich będzie o tym, czego lepiej z urlopu na Sardynii nie zabierać ze sobą do domu.
2: A już o 8 zagramy
0: Thomas Gray w Melo Radio. Słyszałem już dzisiaj słowo weekend, ale ktoś tu chyba powiedział urlop. To ja dorzucę jeszcze prognozę pogody. Za chwilę w Melo.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Mamo, one latają wszędzie!
4: I mogą usiąść nawet na tobie.
5: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa. Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
15: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
14: Kiedy wyruszasz?
15: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
19: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
20: Po reklamie.
21: Autopromocja.
22: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

Czas na ostatni poranny szczyt pracowy w tym tygodniu o poranku w Kielcach. Ruch gęstnieje i to gęstnieje błyskawicznie, bo do codziennych dojazdów dorzucają się weekendowe wyjazdy. Stary sprawdzony koszmar wita Was na Łódzkiej. Brak świateł na rondach tymczasowych tradycyjnie odciął wylot na Łódź.

0: Naprawdę oczom nie wierzę, termometry szybują w górę jak szalone, znaczy temperatura na nich leci w górę jak szalone, 20 stopni już mamy teraz o poranku, coś po prostu niesamowitego. Ja już nie mogłam doczekać się tego ciepełka, wiem, że w weekend będą upały i nie dla wszystkich to jest dobre, ale nacieszmy się tym ciepłem, bo nie wiadomo jak z nami długo będzie.
1: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany na wniosek prezydenta stolicy. Młody lekarz milioner zwrócił placówce 500 tysięcy złotych i zrzekł się mandatu dzielnicowego radnego. W tle wciąż jest sprawa saloniku VIP dla polityków. Jeżeli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiada premier Donald Tusk.
3: Nie jest moim zadaniem zgadywać kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
2: Według posłów PiSu lekarz zatrudniony był też w szpitalu brudnowskim. Dowództwo centralne USA poinformowało o zniesieniu blokady irańskich portów. Iran przestał atakować statki przepływające przez cieśninę Ormus. 4 tony piasku, kamyków i muszelek z plaż Sardynii. Tyle zakazanych pamiątek odebrano turystom w ciągu 2 lat. Kara za ich wywóz wynosi od 500 do 3000 euro.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
5: Tak, to już dziś piątek, już niedługo weekend, a jeszcze szybciej okazja, żeby pokazać, że jesteście gotowi na wszystko w naszej zabawie już za chwilę. Waltek, Marcin i Daria. Siemanko!

znowu wam powiem, że możecie dzwonić do Melo właśnie teraz 321-321-777, bo to jest ten moment, kiedy czekamy na was, na dwie osoby, które wezmą udział w zabawie, gotowi na wszystko. Mamy dla was fajny merch do zgarnięcia, torba i skiety czekają. 321-321-777. Dzwońcie już teraz, to jest właściwy moment. Czekamy na dwie osoby. Nagrody czekają na was.

0: podkręcamy tempo w Meloradiu. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć Aniu, hej, hej, siema.
2: Hello.
0: Hello. I Robert też się odezwał. Hello, Robert. Cześć, cześć. Jest Ania, jest Robert. No to tak, Ania w planie ma weekend na Helu. Fajnie, zazdrościmy. A Robert to w planie ma remont. Jesteśmy z tobą, Robert.
3: Współczujemy.
4: Ale mentalnie czy fizycznie? Wolałbym fizycznie.
0: Mentalnie.
3: Mentalnie, tak, zdecydowanie. A,
0: fizycznie będziemy na Helu, no co mam ci poradzić? Słuchaj, nie no.
4: No trudno, czyli już przegrałem.
0: Możesz liczyć, nie no, słuchaj Robert, spokojnie, dopiero zaczynamy, rozkręcamy się, wiesz, jest dobrze. Możesz liczyć na pełne wsparcie i dużo energii od nas. Słuchajcie, mam dla was skiety za dwie dobre odpowiedzi, za jedną melotorpę i najważniejsza zasada w tej zabawie, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
2: Jasne,
4: pewnie.
0: No to jedziemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga, pytanie pierwsze. Skąd Olek Pych dziś poprowadzi 30 Meloradia? Z Barki przy Bulwarach Wiślanych czy ze stadionu PGE Narodowy?
4: Robert. Ania.
0: Robert pierwszy chyba, co?
3: Tak, Robert.
0: No, Robert. Robert. Robert?
4: Z Barki.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Uważnie, dobrze. Dobrze.
3: Super.
0: Słuchaj, może zrobisz sobie, wiesz, przerwę w tym remoncie i wpadniesz, no, Robert. Rozważ tą opcję, dobra? Zastanów się, jest jeszcze chwila. To dzisiaj wieczorem. Pytanie numer dwa. Uwaga. Co robi się na karaoke? Śpiewa najgłośniej na świecie? Robert. Czy słucha innych? Robert. Pierwszy. Robert, słuchamy?
4: Śpiewa najgłośniej na świecie.
0: Jasne, że tak. Chociaż tutaj powiem ci, że obie odpowiedzi byłyby chyba poprawne. 2-0, Robert, ale pocisnąłeś. Ania, no nie dał ci szans.
2: A tak?
0: No, tak.
2: No nie dał.
0: Ania, ale...
2: Brutal.
4: Ale za to wyszła muśki.
0: No, ale za to uwaga. Za to, Ania, my ci damy. Merch od Melo też, bo w tej zabawie każdy wychodzi zadowolony. No, a Robert dzisiaj zgarnia pulę. Specjalnie dla ciebie, Robert, coś, w czym będzie ci idealnie remontować, czyli skiety Melo Radia. Trzymajcie się, pozdro, hej.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.
0: Teraz w Melo już 19 po 8. I Samfeld.

0: Elvan. I halo, świetnie się niesie ten numer, świetnie niesie się też piątek. Niech tam się odpowiednio rozniesie. Poczujcie weekend u nas wcześniej niż gdzieś indziej, bo przecież zaczniemy go razem jeszcze przed 10:00. Na razie w 8:30 idzie nieźle. Offenbach w Melo za chwilę.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Można myśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą.

0: cynkiem. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoxin UNO przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Po reklamie.

0: dla was taką muzę i dużą energię od samego rana codziennie. A dzisiaj piątek, to oprócz tego, że weekend mamy wcześniej, przed 10:00 go razem zaczniemy, to mamy także szybką kasę. A dzisiaj do zgarnięcia 500 dla was. Szybka kasa czeka. Roxana, na co pójdą te pieniądze?
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej, i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Przełamcie się, a my pomożemy odpowiednio. Kasa czeka. A wy jaki macie pomysł? Na co przepuścicie w weekend te pieniądze? Kasa trafi do was od razu, więc wy też od razu wbijajcie na meloradio.pl i pochwalcie się swoim pomysłem.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: szuka jej Liwka i chce więcej. Najlepszy drop nowych hitów to propozycja do 30 Meloradia. Chcecie więcej? To świetnie, bo my jesteśmy przygotowani. Już dzisiaj od 18. Pychu, zapraszam was do współprowadzenia 30 Meloradia. Na żywo. Wyjątkowo taka okazja. Razem z nim lista dzisiaj prosto z barki Kaskada przy bulwarach Wiślanych. A zaraz po liście startujemy z dobrym melo. Wpadajcie, zobaczcie na naszym Instagramie, co tam na was czeka i co przygotowaliśmy dla was na tej barce. Mega klimat gotowy. Pojawcie się, obczajcie te lustra. Szczegóły na naszym Instra. Wbijajcie, zobaczcie. Olek Pych zaprasza. 30 Meloradia dzisiaj na żywo dla was od 18 na barce.
1: A już o 9 zagramy
0: Kungs w Meloi Galaxy. Za chwilę też będą newsy i prognoza pogody. Za 9 minut 9.

0: Reklama. Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Po reklamie.

0: W końcu ta poranna fala pośpiechów opada, a my zamiast o korkach myślimy już o weekendzie. Na drogach bez zmian, na rozkopanej warszawskiej wciąż drogowcy wymieniają nawierzchnię na jednym czynnym pasie, a dojazd od Przyborowskiego jest całkowicie odcięty. Jest tak pięknie, że po prostu nie mogę się nacieszyć, patrząc przez okno na to, co się dzieje na zewnątrz. Słońce świeci bez żadnych barier, niebo jest błękitne, a na termometrach mamy już 23 stopnie. Jeżeli chodzi o wiatr, to on ledwo muska twarz z prędkością minimalną. Wyrwijcie się na chwilę od biurka, złapcie trochę tego słońca.
1: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem w Krakowie. Do zdarzenia doszło na osiedlu Kliny. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało na dziś sztab kryzysowy. Teraz zaglądamy do tabeli wyników Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kanada pokonała Katar 6-0, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie RPA Czechy zakończyło się remisem 1-1, a Meksyk zwyciężył 1-0 z Koreą Południową. Miski z wodą dla psów pojawiły się w Katowicach. Zostały wystawione, bo zbliżają się upały, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
3: Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury.
2: Dla ludzi natomiast ustawiono kurtyny wodne, które włączają się, gdy temperatura przekracza 24 stopnie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Taką kurtynkę warto byłoby mieć ze sobą, bo weekend zapowiada się naprawdę fajnie. My mamy dla was dużo orzeźwiającej, energetycznej muzy. Od samego rana jak zawsze podkręcamy tempo i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, siema.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio. David Guetta i Baby Don't Hurt Me. Tak dla was gramy dzisiaj w piątek. Mamy 19 dzień czerwca i mamy jeszcze coś. Mamy weekend dla was, który zaczniemy najwcześniej, najszybciej na świecie.
1: Dawaj,
0: jeszcze
1: dawaj,
0: w tej godzinie,
1: dawaj.
0: Jeszcze przed 10. A teraz Olok i Khalid Melo.
1: Wypuść ten weekend z szafy. Już.

0: Calvin Harris, Under Control, jedna z gwiazd tegorocznej edycji Tomorrowland w Belgii. Boom, gdzie oczywiście was zabieramy. Teraz już 17 minut po 9, podkręcamy tempo w Meloradio. Zastanawialiście się, co, uwaga, co spala więcej tłuszczu? To dla tych istotnych, którzy próbują się odchudzić. Słuchajcie, chodzenie czy bieganie? Tutaj może pomóc taki nowy trend 12-5-30. Uwaga, obie aktywności, zarówno chodzenie, jak i bieganie, dobrze wpływają oczywiście na naszą formę i zdrowie, ale jeżeli chodzi o spalanie nadwagi, to wszystko zależy, wyobraź sobie, od pochylenia terenu. Jednym z takich nowych trendów jest trening, który można nazwać krótko 12-5-30. Jeżeli wolicie chodzić niż biegać, to jest idealna opcja dla was, możecie sobie popróbować w weekend. I taki trening 12-5-30 polega na marszu na bieżni, uwaga, ustawionej na nachylenie 12%, czyli tak do góry, z prędkością 5 km na godzinę, no tak mniej więcej, nie? Przez 30 minut, czyli przez pół godziny maszerujecie 5 km na godzinę na takiej pochylonej bieżni. Czyli jednak czasami w życiu musi być pod górkę, żeby później było lżej.
1: Czyli 2,5 km w pół godziny.

0: Słuchajcie, w piątek o tej porze to można powiedzieć, że jest pięknie, super, rewelacyjnie, a będzie jeszcze lepiej przecież, bo cały weekend przed nami. Przed nami też Pitbull i Chris Brown, International Love za chwilę w Melo. Tak dla was zagramy, tak podkręcamy tempo. 25 po 9.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.

0: Cześć, tubletka, a to mój numer z Kiza od Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Kizo i Bledka w Melo. No nie, no jest takie miejsce, gdzie nie może was zabraknąć. Super klimat, muza i najlepsi DJ-e. No i wy oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten weekend zapamiętacie na długo, to gwarantujemy. To już od 31 lipca do 2 sierpnia. Swoje sety na Sunrise Festival zagrają m.in. Afrojack, Axwell, będzie Siegel Like Usual oraz Paul Van Dyk. Zadbajcie, żebyście wy też byli. Mamy bilety, będą dzisiaj w Meloradiu do zgarnięcia. Słuchajcie uważnie. No i już dzisiaj od 21 na naszej antenie także Sunrise on Air. To tutaj poczujecie klimat tego mega wydarzenia. Już dziś od 21, tylko w Melo.

Robin Schulz i Quarter Times w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, no i mamy dla was najlepszy czas, taki, na który czekaliście od jakiegoś czasu już. Wiem, że czekaliście mocno właśnie na to, niektórzy mocno od samego rana w poniedziałek. Nareszcie. No, to korzystajcie, nie? No. Jak czekaliście, żeby ktoś wam to oficjalnie powiedział, to my mówimy. Mamy weekend, start! Weekend.

0: Blisko, coraz bliżej Sunrise Festival, a on też tam będzie. Scooter, jedna z gwiazd Sunrise Festival w Melo. How much is the fish? Weekend otwarty, ciepło, coraz cieplej, a będzie gorąco. Podkręcamy tempo i klimę chyba, co Adi?
1: No zdecydowanie, muszę powiedzieć, że to jest najlepszy wynalazek ludzkości, że w trakcie, kiedy jest 30 stopni, jest coś takiego jak klima.
2: Zimno mi.
1: Daj spokój.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie i Ben i Hertz w Melo Radio.
0: Fajne te sople.
2: No, tak zwisają, no.
1: Czy soble?
0: Sople z sufitu.
1: A, no bo sobel też na antenie Melo Radio będzie, to na pewno, mogę obiecać.
0: Będzie.

0: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra. Dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
5: O reklamie. Trafik.
6: Czas na przedpołudniowy chillaucik na kieleckich asfaltach. Wykonawcy obiecują, że przez cały weekend najbardziej uciążliwe frezowanie starej nawierzchni na Malikowie i Batalionów Chłopskich będą robić wyłącznie w nocy, więc w ciągu dnia odetchniemy. Pamiętajcie, bezpieczny dystans i noga z gazu. W kieleckim niebie pojawia się jakiś taki mały chmurowy filtr, ale bez paniki, to tylko delikatna osłona, która w ogóle nie zatrzymuje tego letniego szaleństwa, bo temperatura do przodu, do góry pnie się i wyciska już 25 stopni. Wiatr minimalnie podkręca obroty, ale to jest takie przyjemne i potrzebne przy tym ciepełku.
5: To są newsy Meloradia Kielce.
6: Ewy Nawalczak. Kielce walczą o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Miasto składa aplikację do drugiego etapu konkursu, informuje Barbara Sipa, rzecznik prezydent Kielc.
7: Naszą kandydaturę oparliśmy na czterech filarach: partycypacji społecznej, przestrzeni miejskiej, rynku pracy i mieszkalnictwie oraz kulturze i rozrywce.
6: Projekt zyskał już oficjalne poparcie KPRM, Ministerstwa Edukacji oraz Spraw Zagranicznych, a także zaangażował do tej pory ponad 800 młodych Kielczan. Niestety gorsze wiadomości czekają na osoby szukające rekreacji nad wodą. Po kontrolach technicznych miasto zdecydowało o czasowym zamknięciu pomostu przy przystani nad Zalewem Kieleckim oraz placu zabaw przy ulicy Gagarina. Decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa. Oba obiekty przejdą modernizację i będą niedostępne do końca remontu. A w Kieleckim Teatrze Tańca rozpoczął się pierwszy festiwal sztuki tańca szkolnictwa wyższego. Do soboty studenci uczelni wezmą udział w warsztatach i bezpłatnych pokazach, na które darmowe wejściówki można odbierać w kasie teatru.
8: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Nie będzie zaplanowanych na dziś rozmów USA-Iran w Szwajcarii. Powodem mają być kwestie logistyczne i planowane. 36-latek posługujący się gruzińskim paszportem może być zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyznę zatrzymano wczoraj w hostelu pod Warszawą. Zatrzymany może mieć kryminalną przeszłość. Niewykluczone, że w Polsce dopuścił się już innych przestępstw, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Bardzo możliwy jest ten wątek, my go nie przesądzamy. Do tego typu brudnej roboty, proszę wybaczyć ten kolokwializm, wykorzystywane są osoby, które są z tego świata przestępczego.
9: Ofiara zabójcy od lat krytykowała Władimira Putina. Na koniec interesujący pomysł z Włoch. W jednym z miasteczek na Sardynii nie ma ani jednego lekarza. Co zrobił więc burmistrz? Wydał rozporządzenie, w którym wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia.
8: To ostatnie super.
9: Tak.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: chłop, co przyszedł i powiedział, macie zakaz chorowania.
9: No coś w tym stylu, nie?
8: Co za ty, wy też nie macie prawa chorować. Skandal, macie wszyscy być zdrowi i cieszyć się piątkiem. Siemano, Adi.

Ugel i Moving to the Sun w Melo. Ugel będzie na Sunrise Festival, wy też, jeżeli chcecie się pojawić na tej imprezie, słuchajcie Melo Radia po 18. No bo dzisiaj swoją drogą o 21 Sunrise On Air i tam też pewnie będzie szansa zgarnąć bilety na tegoroczny Sunrise Festival. A ja teraz przychodzę do was z innym tematem, bo mam do was ważne, ale to bardzo arcyważne pytanie. No bo tak jechałem dzisiaj komunikacją miejską, tak kminiłem. No mówię sobie, że zaraz będę. Ale w sumie zaraz to jest ile? Nie wiem, ile razy w swoim życiu usłyszeliście zaraz, ale odnoszę wrażenie, że każda i każdy z was ma do tego konkretną historię i konkretny czas. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, ile to jest zaraz. Za najbardziej nietypowe odpowiedzi merch Meloradia może być wasz. Hej!

0: Another i Talk to You w Melo Radio. My podkręcamy tempo i mam wielką przyjemność i zaszczyt mówić do was, tak jak w sumie jest mowa w tej piosence. A ja sprawdzam, ile to jest zaraz. WhatsApp Meloradia, nula, poprosimy o pomoc.
1: Szczerze, to długo się zastanawiałam, jak odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem długo, ile to jest długo, no to może być zaraz. A zaraz to może być za godzinę, może być za dwie, a może być nigdy.
0: No właśnie, zaraz to jest bardzo trudny określnik czasu. Ile to jest zaraz? Czekam na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki, a za te najbardziej nietypowe, jak zawsze coś z Melomerczu się znajdzie.
2: Hej! Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
3: Teoria
5: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Bambi, Anglosia i BFF w Meloradio. 17 minut do godziny 11, tu Meloradio i podkręcamy tempo, a ja w międzyczasie przypominam o jednej ważnej rzeczy. Skoro piąteczek i bardzo gorący w dodatku, to fajnie by było, że tak powiem, dorzucić do pieca w pozytywnym słowa znaczeniu, no i zgarnąć możliwość pojechania na najpiękniejszą imprezę na świecie i w waszym życiu możliwe. Mówię tutaj o Tomorrowland, jeśli chcecie tam być razem z nami, no to koniecznie na meloradio.pl wbijajcie zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dajcie jakąś fajną fotkę, jak razem imprezujecie, no, albo jakiś film, no i poczekajcie na telefon, no bo zadzwonimy.

0: Ta piosenka przypomniała mi, że mam kawę obok. Nicola Strips i Hard to be Humble. Też się cieszę, stary. A co masz w newsach?
1: Co ja mam w newsach? No to ja ci powiem, że ja mam w newsach, że benzyna nie pójdzie w górę na wakacje podobno.
0: No i to jest dobra wiadomość dla osób, które planują trochę pojeździć. Ideolo.
2: A już o 11 zagramy.
0: Kygo, Khalid, Griffini, Save My Love. Tylko grzecznie przypomnę, że ten numer na 100% usłyszymy na tegorocznym Tomorrowlanda. Jeżeli chcecie tam być, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No bo możecie jechać razem z nami.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
3: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Meloradio!
4: Super! O Boże, naprawdę? Ja muszę wyjść.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy po

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.

0: 26 stopni mamy już na kieleckich termometrach. Na zewnątrz robi się wręcz tropikalnie. Czuć, że w powietrzu wisi potężne uderzenie gorąca. Dziś w ciągu dnia maksymalnie mamy dobić do prawie 30 stopni. W weekend ma być 30 albo nawet trochę ponad 30 w cieniu. Więc będzie, już jest upalnie, a będzie jeszcze bardziej.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Ewelina Walczak. Zalewy w Cedynie i Morawicy kończą przygotowania do sezonu letniego. Na plażę dowieziono świeży piasek, uprzątnięto infrastrukturę i uruchomiono wypożyczalnię sprzętu. W regionie do sanepidu zgłoszono 18 kąpielisk. Inspekcja zbada wodę na 10 dni przed ich otwarciem. Tymczasem lekarze apelują o rozsądek podczas kąpieli słonecznych. Najskuteczniejszą bronią w walce z czerniakiem jest profilaktyka, mówi Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ.
2: Ten nowotwór jest agresywny, rozwija się szybko i tworzy przerzuty. Czerniak to trudny przeciwnik, którego można pokonać. Najskuteczniejszą bronią w walce z tym nowotworem jest profilaktyka.
0: Unikanie słońca w południe, stosowanie filtrów UV oraz regularne badania znamion to najważniejsze zasady, które mogą uratować życie. A o zdrowie warto zadbać jeszcze przed urlopem. Doskonałą okazją do szybkich badań profilaktycznych będziemy mieć w najbliższy weekend. SCO zaprasza na ostatnią przed wakacjami Białą Sobotę. Panie mogą bezpłatnie skorzystać z mammografii oraz cytologii. Zapisać można się przez IKP.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Moja władza nie ma ograniczeń, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Zaprzecza w rozmowie z Axiosem, by wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z nowym zadaniem została powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej. Stanowisko stracił natomiast wiceminister infrastruktury zajmujący się CPK Maciej Lasek. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę na wakacje. Mimo że obniżka VAT-u obowiązuje tylko do końca czerwca, nie spodziewamy się drastycznych wzrostów cen po tym terminie, mówi Miłosz Motyka.
5: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
4: Pakiet CPN kosztuje państwo miesięcznie około 1 600 000 000 zł.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: 11 na zegarach, siemanko. Cieszę się, że benzyna nie będzie droższa. Lubię jeździć samochodem, dlatego gdzieś sobie pojadę.
6: O, to se pojedź.
3: No i dobra. A to Kaigo Save My Love, czyli coś, co usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. Jak tam chcecie być, to wbijajcie na meloradio.pl.
6: O, na przykład tam se pojedź.
3: No dobra. No bo dojazd za darmo jest, nie?

0: Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradio. 14 minut po 11. Podkręcamy tempo i cieszymy się piątkiem. I przy okazji pytam was, ile to jest zaraz? Na WhatsAppie Meloradia różne głosówki. Grzechu?
1: Nasza chemiczka w liceum zawsze powtarzała, że zaraz to taka duża bakteria. Za to nadużywała słowo moment. A moment u niej potrafił trwać nawet 2 miesiące.
0: Strasznie długo. Michał?
2: Adrian, słyszałem, że na antenie pytasz, ile to jest zaraz. Mhm. No dobra, zaraz ci powiem. Pozdrawiam, Michał Szczęstochowy.
0: Dzięki. Hej!

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Mule Radio. Podkręcamy tempo. 26 minut po 11. David Guetta melduje się na tegorocznym Tomorrowland, także mam nadzieję, że wy też tam będziecie, a jeżeli potrzebujecie motywacji, to daję znaka, że możecie jechać tam razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie jechać i dajcie jakąś fajną fotkę albo filmik, jak razem imprezujecie. No, to do dzieła. A w tej godzinie premierowa nowość od The Bauza.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy.
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Calvin Harris, Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No właśnie, serwujemy wam nowości, bo mamy piąteczek, czyli najlepszy i najnowszy drop nowych hitów specjalnie od nas dla was. I The Bauza powracają z kolejnym sztosem, który będzie bardzo wakacyjny i też bardzo imprezowy. Już zresztą Magnetic świetnie się przyjęło, ale to I Wanna, no to jest I Wanna, naprawdę go to the party. I szczerze wam powiem, że mam nieprzyparte wrażenie, że będzie ten numer naprawdę mocno rozgrywał się przez wakacje i usłyszycie go w wielu miejscach. Także jeżeli szykujecie gdzieś czystym przypadkiem imprezę w plenerze, to ta nuta będzie pasować perfekcyjnie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: James Hype i Ferrari w Melo Radio. 10 minut do godziny 12, podkręcamy tempo i James Hype, przypominam, będzie na Sunrise Festival. A ze mną jest Marcin Sikora, mówimy się Mano.
1: No cześć, jest takie miasto w Polsce, w którym nocą spaceruje niedźwiedź.
0: Strach się bać.
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo, Renicone Valti, Loco Loco. No i Renicone Valti też oczywiście będzie na Sunrise Festival. Jeżeli wy też macie ochotę, słuchajcie Meloradia po 18:00, będą wloty.

0: To promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi.

0: Teleexpress. Teleexpress. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektryki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.

0: Pogoda.
1: Uf, jak gorąco, puf, jak gorąco. Mimo chmur na niebie termometry windują do poziomu 27 stopni. Atmosfera staje się gęsta, taka typowo wakacyjna, a to wciąż dopiero rozgrzewka. Po południu czeka nas kumulacja, dobijemy do blisko 30 stopni, a cały weekend upłynie pod znakiem upału. Ale w niedzielę mają pojawić się przelotne opady deszczu, więc trzymajmy kciuki, żeby się pojawiły.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Ewelina Walczak. Rosną korki z powodu budowy drogi S74 w Kielcach, ale objazdy dla ciężarówek ruszą dopiero w sierpniu. Władze miasta chcą natychmiastowego wyprowadzenia tranzytu, jednak GDDKiA czeka na zamknięcie fragmentu ulicy Świętokrzyskiej. Tymczasem urzędnicy dbają o bezpieczne podróże najmłodszych. Starostwo powiatowe w Kielcach organizuje 25 i 26 czerwca bezpłatne przeglądy autokarów przed wakacyjnymi wyjazdami dzieci. Sprawne autokary to bezpieczny urlop, z kolei wielkie plany na przyszłość ma kielecka młodzież. Trwa wyścig Kielc o miano Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Po awansie do drugiego etapu miasto szykuje Dzień Młodzieży oraz Noc Młodych, mówi Barbara Sipa, rzecznik prezydent Kielc.
2: Europejska Stolica Młodzieży nie jest dla nas tylko tytułem, to narzędzie do budowania Kielc na lata.
1: Do 6 sierpnia urzędnicy otrzymają oceny zgłoszenia, a finałowa wersja aplikacji zostanie złożona w październiku.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Sejm uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rząd szacuje, że da to 4 miliardy złotych wpływów do budżetu. Sfinansowałoby to pakiet ceny paliwa niżej. Niedźwiedź spacerował ulicami Przemyśla. Do zdarzenia doszło minionej nocy. Zwierzę nie było agresywne. Policjanci monitorowali jego obecność do momentu, aż opuściło miasto i wróciło do lasu. A dziś w Poznaniu rusza wielki festiwal fantastyki Pyrkon. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich zapełni się miłośnikami popkultury, science fiction i fantasy z całego kraju. Już w pierwszym dniu imprezy będzie kosmiczne wydarzenie, mówi jeden z organizatorów, Piotr.
5: Spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Aileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. To jest naprawdę unikalna rzecz.
4: Festiwal Pyrkon potrwa w Poznaniu do niedzieli.
3: Ale zazdro!
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Kto jedzie na Pyrkon, to się bawcie dobrze, naprawdę.
4: Ale no właśnie, gdzieś pojechać, to tam też możesz.
3: Nie, no ja wiem, tylko... Znaczy dzięki, nie? Tylko nie bardzo mam czas, ale no mam nadzieję, że na

robię jakieś fajne foty. Adi z tej strony, siema! Gordo, Renic, One Valti, Loco Loco, tym zaczynamy. Sunrise Festival, na pewno ta nuta tam się pojawi, no bo Reni będzie grał. I co najważniejsze, wy też możecie tam być. Koniecznie słuchajcie Meloradia po 18, bo wtedy największa szansa na wloty do dzieła.

Singer Kaiza i I Can't Wait w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo i w sumie dobrze, że jesteście, bo mam dla was fajne informacje. No bo pogoda będzie piękna na ten weekend. Słuchajcie, sprawdźmy to jeszcze raz, żebyśmy byli wszyscy po tej samej stronie pogodowej wiedzy. No i na termometrach w tym momencie widzę, że jest 26 stopni, a w taką sobotę nawet 32. I widzę, że gdzieś może się nawet pokazać i 33. Także po pierwsze, pijcie dużo wody, no i zorganizujcie jakieś fajne spotkanie z ziomkami, bo myślę, że pogoda będzie bardzo dopisywała. W niedzielę może trochę popadać, ale still na termometrach 30 stopni, także słuchajcie, chyba to mamy. Robin Schulz, już teraz.

0: Sorry, papi.
1: Topic Becky G w Meloradio. Piąteczek. I to bardzo gorący. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Gibbs, Dope Hubs, For Money i Vin, czyli będzie bardzo motoryzacyjnie. To chyba jedna z moich ulubionych piosenek ostatnio. No ale też trochę klasyki. Sean Paul, Dua Lipa i No Lie też będzie w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
0: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: Sigala, James Arthur i Last in Lover w Melo Radio. Sigala będzie na Sunrise Festival, o czym na pewno już wiecie, a ja z kolei teraz, jeżeli mam chwilę, to powiem wam, że jest też jeszcze jedna impreza, o której sporo mówimy na antenie Melo Radia, mianowicie Tomorrowland. I Patrycja, na co najbardziej czekasz?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amerii Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tak, to będzie piękne przeżycie, które możecie mieć na wyciągnięcie ręki, bo jeżeli chcecie jechać na Tomorrowland, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, piszcie z kim i dlaczego chcecie się pojawić w Belgii na Tomorrowland. Dajcie jakąś fajną fotę, jak razem imprezujecie, albo filmik. No i co? Czekajcie na telefon.

0: Simza i Fire Fire w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, gramy nowości. I sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie. Ula Harciarek ze mną.
1: Cześć. Tak, za chwilę newsy. No i będzie o policyjnej obławie w Łodzi i nowych maksymalnych cenach paliw na weekend.
0: Okej, warto się przygotować. Dużo cennych informacji, także koniecznie zostańcie z Melo Radiem.
2: A już od 13 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk, tak, wam zagramy, będzie super. Kiedy inni będą gadać, my wam już to zagramy punktualnie o 13, dlatego dobrze, że trafiliście na Melo, bo tu zawsze dużo pozytywnej energii.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z
2: Już
0: teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brand.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra!
7: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
14: Minuta do 13.00. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
15: Obława w Łodzi. Policja poszukuje mężczyznę, który rano napadł na kantor. W środku była pracownica, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
16: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
15: Mężczyzna ukradł około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Od jutra ceny maksymalne paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a diesla 6,12. A weekend ma być też upalny. IMGW wydał alerty dla niemal całej Polski. Temperatura wyniesie nawet 35 stopni. Do tego możliwe będą burze.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. No to jedziemy, będziemy grać razem do 14 i obiecuję, że będzie grubo i gorąco, no bo w końcu mamy bardzo fajne pogodowe plany na weekend i bardzo dobrze, ekstra. No ale Farben, Body Talk już teraz.

Dive into me, Alok, Khalid, Mel Radio, 15 minut po 13, podkręcamy tempo. 19 dzień czerwca, piątek, ladies and gentlemen, według kalendarza świąt nietypowych to dzień leniwych spacerów. Ja was do tego zachęcam, bo wiem, że po całym tygodniu, który był szarówą totalną, to naprawdę fajnie byłoby ruszyć cztery litery i coś porobić. I właśnie takie leniwe spacery, one są mega zdrowe, biorąc pod uwagę, że jeszcze można ze sobą kogoś zabrać. I może to być na przykład fajna randka. No ale przede wszystkim głowa odpoczywa, fizycznie też odpoczywacie. Zróbcie coś dla siebie i skorzystajcie, bo pogoda naprawdę zacna. A teraz Bryska i Lato po całym mnie w remiksie Mendiego. Idealnie się składa.

0: Mam wrażenie, że oni sobie nie zdają nawet sprawy, jak bardzo pozytywną muzę tworzą, jak ona zaraża do tańca. Dbał za Magnetic w Meloradio, a dzisiaj premierowo graliśmy ich nowość pod tytułem I Wanna. I nie chodzi o Wanna i Webera, ale jeżeli chodzi o I Wanna tak całkiem serio już, to wyślę sobie, że ta piosenka będzie dzisiaj w 30 Meloradia i jeżeli wam się będzie podobała, no to wiecie, no będzie można na nią głosować i to już za uno momento tak naprawdę, więc warto, bo numer naprawdę świetny. A w tej godzinie jeszcze Party Rock Anthem, no bo mamy piątek, LMFAO, to już niedługo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Kielce na 103,9 FM. Reklama.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Odpaliliśmy

0: z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. Jest piątek i trochę mi odbija. Siedemnaście minut do godziny 14. Słuchajcie, sprawa jest bardzo, ale to bardzo ważna. Za co cenimy życie?
1: A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi.
0: A ja cenię fakt, że możecie z Meloradiem śmignąć na Tomorrowland. Jeżeli tylko macie ochotę przeżyć coś niesamowitego, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszcie, z kimi, dlaczego chcecie się wybrać do Belgii. Dajcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie razem, albo jakiś filmik. No i dzięki temu jest duża szansa, że wygracie. Później odbierzecie telefon i zobaczycie Davida Guetta na żywo.

0: podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Jego ta piosenka powstała w Stanach Zjednoczonych albo w UK, nazywałaby się Want More. Fuka, Fukacz, Livka, Enklawa.
1: Wow, umiesz angielski.
0: Yeah. Mikołajowi trzeba mikrofon podnieść.
2: Czemu zawsze obniżasz ten hebel?
0: To nie ja, tylko taki jest preset stołu ustawiony od rana. No. To nie moja wina.
2: Dobra, Bartek.
0: Popraw nam konsoletę. Siema, dzieciaki, to u was.
1: Słońce, gorąco, no. Naprawdę jest świetnie.
0: Ja też się jaram. Wiecie, że jutro ma być 32 stopnie?
1: Ja idę na plażę.
2: Super.
0: Mikołaj się cieszy.
2: Wow.
0: Dzięki.
1: Ups.
3: A już o 14 zagramy.
2: Think About Us, Sony Fadera.
0: Wiecie, gdzie będzie Sony Fodera?
2: Nie.
1: Na Sunrise?
0: To jedno, ale będzie też na Tomorrowland!
1: Wow!
0: Totalny sto.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: O reklamie.

0: minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Ustawa ujawniająca zarobki lekarzy przyjęta przez Sejm. Informacje o pełnych dochodach medyków będą mogły być pozyskiwane na podstawie ich numerów PESEL. Pierścień Zygmunta Starego jest już w Polsce. Został zwrócony przez Niemcy. Zniknął w czasie II wojny światowej i znalazł się w zbiorach jednego z niemieckich muzeów, mówi profesor Ewa Letkiewicz.
3: Pierścień ten nałożyła królowa leżącemu już na marach władcy na palec lewej ręki. Był na pewno tak wciśnięty, ponieważ on jest małych rozmiarów, a król był ubrany w rękawice.
2: Pierścień będzie można przez tydzień oglądać w Pałacu Krasińskich w Warszawie. No i jeszcze odkrycie polskich naukowców. Sztuczna inteligencja słyszy więcej niż człowiek. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Siemanko.
2: Co jest, Iga? Jakaś taka roztrzepana dzisiaj jesteś.
1: Nie jestem
2: chyba
1: roztrzepana. Może troszkę. Po prostu wcześniej wstałam, okej? Okay? Nie oceniamy? Nie oceniamy.
2: No to pora na kawusie, chyba najwyższy czas.
1: To jest dobry początek dnia, chociaż wiem, że dla wielu ludzi to jest środek dnia, więc teraz jest mi głupio, że
2: ja
1: to powiedziałam.
2: Ja tam wstałam 3 godziny temu, także dla mnie to jeszcze rano.
1: Ale na pewno już wiesz, co się wydarzy z Robertem Lewandowskim.
2: No, na 99%
1: wow,
2: już wiemy.
1: Przebieram nóżkami i o tym powiemy za chwilę.
0: Freak.

0: ciasto.
1: A mnie wciągnęło ciasto wczoraj.
0: U Roxany. Mhm. Mm. Dobre było?
1: Było pyszne, to z okazji premiery i płyty Błękit.
0: A Błękit to chyba nawet jest w herbie Chicago Fire, powiem ci, jeżeli się nie mylę.
1: Ja wiem, co to jest Chicago Fire, ja wiem.
0: O, no słucham.
1: Ja wiem, to jest reprezentacja piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych?
0: Nie.
1: Chciałam
0: to jest
1: dobrze.
0: Taki klub w Stanach Zjednoczonych.
1: Byłam blisko.
0: No i od kilku godzin wśród ludzi związanych z tym klubem krąży informacja, że w poniedziałek, 22 czerwca, ogłoszą podpisanie kontraktu z Robertem Lewandowskim.
1: Nie, z Robertem Lewandowskim.
0: Roberto Lewandowski.
1: Roberto Lewandowski, Anna Lewandowska?
0: Yes.

0: Jezu, nam jest tak gorąco, że jakby tak woda na mnie chlapnęła, to byłabym szczęśliwa.
1: Masz rację, no. Taka kurtyna wodna by nam się przydała przy wejściu do studia.
0: Wow, mi z mokrego pod koszulka.
1: Dywan by się zmoczył.
0: A trudno, lepiej dywan, no nieważne. W każdym razie jest, słuchajcie, nowa drama w internecie, ale taka drama na potęgę i dotyczy Bagiego.
1: Tak, ale ta drama nawet może wyjść poza internet i to jest chyba najgorsze dla niego. Bagi miał taki pomysł, żeby odpalić nowy format, Farma Bagiego, gdzie tam influencerzy sobie pracują na farmie.
0: A on to prowadzi.
1: No i Polsat się oburzył, bo Polsat ma podobny program już od 2022, jeżeli się nie mylę, który nazywa się po prostu Farma. No i tam powiedzieli, że to jest zbyt zbliżone do ich formatu i że jakieś tam materiały zostały użyte i generalnie im się to nie spodobało i wszystko zniknęło z internetu.
0: I Bag jest troszeczkę zirytowany.
1: Tak, będą próbować dojść do jakiegoś konsensusu. Natomiast może po prostu lepiej wymyślić sobie jakiś inny format.
0: No to słucham pana dyrektora.
1: No co ci influencerzy mogliby robić? Na przykład taki program,
0: tak,
1: że oni się zatrudniają do normalnej pracy i muszą przeżyć miesiąc za najniższą krajową.
0: Ciężkie.
1: I jeszcze muszą sobie wynająć mieszkanie do tego.
0: To jest bardzo trudne, a płaciłbyś w macie czy w czym?
1: No nie, no w PLN-ach. To, wiesz, by im zabierał wszystkie pieniądze z konta, jakie mają i powiedział, słuchajcie, do roboty.
0: Przecież oni by nie przeżyli dnia.
1: No właśnie, czy to by nie było fascynujące do oglądania? Bagi, zastanów się nad tym.
0: Ale my bierzemy 60%, bo to nasz pomysł.

0: użel, moving to użel? The sun. Użel.
1: Ulala.
0: Mon Dieu, zabieramy was na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Jak jest Kołobrzeg po francusku?
0: Kołobzyg?
1: Kołobzyg. No brzmi seksownie.
0: Brzmi seksownie, Sunrise jest seksowny, wbijajcie, słuchajcie Meloradia, bo my wam dajemy bilety.
1: A dzisiaj Sunrise on air po 21:00.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Snoop Dogg, Flip It w Melo Radio. Powstał ranking najcenniejsze kobiece marki osobiste w Polsce z tego roku.
1: No i chyba nie ma tutaj dużego zaskoczenia, jest, że numerem jeden jest Iga Świątek.
0: To nie jest zaskoczenie, ale numer dwa jest dla mnie zaskoczeniem. Tak. Mówię serio, z całym szacunkiem
1: Justyna
0: do pani Justyny.
1: Styczkowska. 288 milionów złotych. Na tyle jest wyceniana jej marka osobista.
0: I Doda zamyka to podium.
1: Tak,
0: to
1: tak,
0: nie
1: tak,
0: jestem
1: tak, tak.
0: zaskoczona.
1: Anna Lewandowska dopiero na miejscu dziewiątym.
0: A bez Roberta na którym by była?
1: Na żadnym pewnie.
0: A jeżeli wy chcecie poczuć się trochę bogatsi, to wbijajcie nam na radio.pl. Szybka kasa.

0: Ale u nas jest podkręcone tempo. Alabama ten w Melo Radio. Mikołaj, zapraszam cię do Hiszpanii.
1: No i co tam będziemy robić, jak tam już nie będzie Roberta?
2: Smażyć się będziecie.
0: Dziękuję, no
1: Ula. Ale bez Roberta, to co to za smażing? Co to za plażing?
2: No w newsach będzie o Hiszpanii i o temperaturze.
3: A już o 15 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harczarek on the mic.
2: Nie było żadnego oficjalnego saloniku VIP dla polityków na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Były jednak nieprawidłowości, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów.
2: Lekarz milioner oddał szpitalowi ponad 500 000 zł, a w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Pojazdy wojskowe wyjadą na drogi Warmii i Mazur. Na niebie pojawią się też śmigłowce, bo od jutra do poniedziałku trwać będą ćwiczenia taktyczne. Na koniec Hiszpania, która przygotowuje się do pierwszej fali upałów. W ten weekend na termometrach miejscami może być nawet ponad 40 stopni.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Słuchajcie, Free Fightu, mamy godzinę 15 i sypniemy wam gotówką.
0: Będzie hajs do wzięcia.
1: Ale nie dla ciebie, nie dla mnie.
0: Nie.
1: Ale dla naszych słuchaczy.

0: Jest to The Business. A się business zrobiło bogato w Melo Radio. Przeglądałam dzisiaj rano internet i trafiłam na bardzo ciekawe dane. Otóż naukowcy twierdzą, że mężczyźni, którzy umawiają się z kobietą plus size, są dużo bardziej zadowoleni z takiego związku.
1: Chciałbym zobaczyć tych naukowców. Bo to jest trochę tak, jak ja bym napisał badanie, że grubi i brzydcy mężczyźni sprawiają 10 razy większą przyjemność w łóżku.
0: A widziałam też takie badania. Naprawdę.
1: Bo już napisałem.
0: A daj przeczytać. Talk to you. Na te, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu w Melo Radio.

0: lubię cię, Mikołaj, wiesz?
1: Mimo tego, że jestem brzydki, to dzięki, fajnie, fajnie.
0: Nie powiedziałam,
1: bo to o mnie chodziło, o mnie chodziło. Tam już niektórzy usłyszeli, co chcieli.
0: Ty masz piękną duszę.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
1: Ty była najmilsza obelga, jaką kiedykolwiek usłyszałem.
0: Mikołaj, ja kocham twoją duszę po prostu. Dzwonimy do Kasi. A propos pięknych rzeczy, jakimi są pieniądze. Iga, Mikołaj, Meloradio, siemanko.
1: Siema.
3: Siemanko.
0: Kasia, jak tam twój humor dzisiejszy?
3: Bardzo dobrze.
0: I co porabiasz?
3: Właśnie odbieram córkę z przedszkola.
0: Aha, super.
3: No i tak naprawdę, no, zapowiada się bardzo piękny piękny dzień.
0: Upalny.
1: I ciepły,
3: upalny,
1: no właśnie.
3: Dokładnie.
1: Kasia, byłaś na meloradio.pl, powiedz, na co ci szybka kasa od Melo?
3: Tak, szybka kasa potrzebna mi jest na duży basen, ponieważ remontują mi chłopacy, robią licząc elewację. No i tak myślę, że jak skończą, no to fajnie by było się schłodzić, zdjąć bluzeczkę, spodnie i się wykąpać. A ja bym chociaż popatrzyła.
0: A żeby ci panowie się wykąpali po robocie, tak?
1: Mąż będzie super zadowolony, jak wróci.
3: Mąż, do późna pracuje. A jeśli
1: nie
3: będzie chciał, to będzie może też do niej dołączyć.
1: O tak! A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super! Dzięki wam bardzo!
2: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: A może my, Mikołaj, tutaj taki basen postawimy w studiu?
1: No dobrze, tylko będziemy musieli tak kilku chłopaków jeszcze załatwić.
0: A ja nie mogę się pokąpać w tym basenie?
1: Ale myślałem, że chcesz patrzeć.
0: Nie, ja chcę pływać. Meloradio.pl, tam się zgłaszajcie po szybką kasę.

0: Czy to nie Coldplay?
1: Tak brzmi, też chciałam to powiedzieć. Ale to ogólnie Robin Schulz jak coś.
0: I Better Times, tak nazywa się ten numer.
1: Istnieje Polak, który nie ma ani jednego hejtu w internecie.
0: Dosłownie, chyba wszyscy uniwersalnie go kochają, albo przynajmniej są wobec niego neutralni.
1: Chodzi oczywiście o...
0: Roberta Makłowicza. Pan Robert został uhonorowany.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ależ to jest arcypiękne i o tym porozmawiamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Sunrise.

0: promocja. Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
0: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Odpaliliśmy

0: z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio. Po reklamie. Meloradio Kielce na 103,9 FM.

0: Roberta Makłowicza.
1: No tak, ale Robert Makłowicz został też doceniony przez rząd Chorwacji.
0: Wow, bo on tam ma chatę, nie wiem, czy wiesz.
1: No i też generalnie promuje i dystrybuuje kulturę chorwacką i właśnie za to dostał odznaczenie Order Chorwackiej Plecionki.
0: Ja mam pytanie. Mhm. Ta kultura to chodzi o czerwony napój?
1: No też, ale nie tylko. Bardzo mi się spodobało to, co pan Robert zresztą powiedział, tak? Że już ma odznaczenie austriackie, ma chorwackie, tak? Dostał węgierskie, więc Austro-Węgry niemal w komplecie. No to niech podbija świat!

0: Mikołaja ulubiona piosenka Run, Run River. Tak podkręcamy tempo i zapraszamy na mundial.
1: Tak. Yeah. Będzie o mundialu w newsach, bo są kontrowersje wokół mundialu. Nie wiem, czy Mikołaj wie.
2: No jest sporo kontrowersji. Także nie wiem, o którą chodzi konkretnie teraz.
1: No to za chwilę się to...
3: A już o 16 zagramy!
2: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Jedź na tu Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
10: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
9: Kiedy wyruszasz?
10: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Co jest grane w Kielcach?
15: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Piątkowy przegląd polecajek. Zaczynamy od potężnego uderzenia basu i oficjalnego powitania najgorętszego sezonu w roku, czyli Latka z Miu w Maśce. Zapowiada się tu ptanie do rana. A jeśli szukacie planów na jutro, to o 18:00 Wojewódzki Dom Kultury przejmie absolutna ikona polskiego humoru, czyli Katarzyna Piasecka. Komiczka wraca do Kielc ze swoim najnowszym stand-upem pod hasłem Bagus. I gdy opadną te stand-upowe emocje, w sobotnią noc klubo kawiarnia Quest zamieni się w strefę totalnego elektronicznego szaleństwa. Wraca kultowa ekipa DEA, czyli aż 7 godzin hipnotyzującego techno. Progresywnych brzmień od świetnego składu DJ-ów szykuje się głęboki, mocny, unikalny klimat w samych podziemiach na Sienkiewce. Ja nie mogę się doczekać.
16: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
17: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
15: Jest wstępna zgoda na amerykańską bazę w Polsce. Ruszyła i teraz giełda miejsc, gdzie mogłaby powstać, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje strategiczne nie zapadają w jednej chwili.
15: Koszty postawienia stałej bazy wojsk USA w Polsce to nawet kilkanaście miliardów złotych. Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm. Przedłużycie dziś po południu. Na koniec jeszcze mundial i kontrowersje wokół przerw w meczach na nawodnienie. W tym czasie zawodnicy mogą się schłodzić i napić wody. Krytycy tego rozwiązania twierdzą, że to zakłóca płynność gry.
19: Sponsorem programu producent wody mielnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Gdy życie daje ci cytrynę, zrób z nich lemoniadę.
17: Co za fantastyczne przysłowie.
16: Słuchajcie Freak Fightu i o lemoniadzie będzie jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Out of Love. Tego pana usłyszymy i na Tomorrowlandzie, i na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wiesz, czego bym się napiła?
1: Lemoniady? Mhm. No to możemy pójść znaleźć jakiegoś dzieciaka, co może chce sobie dorobić, a potem go zgłosimy na Straż Miejską.
0: Nie gówniarza. Wolno. Nie wolno, on uczciwie zarabia pieniądze.
1: No właśnie, w Bogatyni właśnie chłopak, obrotny zresztą, no tak, postawił sobie dzbanek i sprzedawał. No i
0: świetne,
1: ktoś go dosłownie sprzedał na Straż Miejską, nieładnie, która przyjechała na miejsce i poradziła sobie z tym problemem tak, że kupiła od niego wszystko.
0: I to się nazywa pomocna służba.
1: Tak, a temu, co zgłaszał, mam nadzieję, że ktoś nasika do herbaty.
0: Tak, brutalnie.

0: Disney, Kizo, tak podkręcamy tempo w Meloradiu?
1: Aha, i to była kropka. Podkręcamy tempo i przenosimy się na mundial, ponieważ tam już pomijam kontrowersje dookoła piłki, dookoła stadionów. Porozmawiamy o zwierzętach.
0: O!
1: Ponieważ każdy mundial i każdy turniej ma jakąś swoją taką maskotkę. No i oczywiście kraje gospodarzy też mają. Jest łoś, który symbolizuje Kanadę. Jest jaguar, który reprezentuje Meksyk. I jest bielik amerykański, czyli ten orzeł ich oczywiście, który reprezentuje Stany Zjednoczone. Ale jest też nieoficjalna maskotka.
0: Jaka?
1: Która chodzi sobie po ulicach Meksyku i jest to kaczor Merlin.
0: A ma jakąś taką koszulkę?
1: No właśnie, specjalnie właściciele mu założyli taką małą koszuleczkę Meksyku i nawet skarpetki, żeby mu się łapy, znaczy tam te płetwy nie poparzyły na bruku.
0: Jakie to słodkie!
1: Fajny kaczor taki, kaczor Merlin. A jakby nazwali go Donald, to by chodził w koszulce Lechii Gdańsk.
0: Ha! Dlaczego?
1: No bo Donald, Tusk, kibic, Lechii Gdańsk.
0: Naprawdę?
1: Kaczor Donald, no, Jezus Maria.
0: Ważne, że wiem, co to spalony. Nie, dobra. Jednak nie.

0: Bledka i jej tańcz. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie w Meloradiu. Czy to jest ten moment, abym zagrała słynne intro? Aha, no tak, nie masz mikrofonu włączonego w ogóle.
1: Poproszę o drugi, o, dziękuję.
0: O, wow. Mamy specjalne news, bo jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami. Słuchamy cię, Mikołaju.
1: Poznaliśmy pierwszą uczestniczkę kolejnego sezonu. To będzie Helena Englert.
0: Wow.
1: Gościliśmy ją tutaj, więc na pewno wygra.
0: Myślisz?
1: No pewnie. No Kędzior jakby nie zrezygnował, to by wygrał.
0: Bez kitu, my jesteśmy po prostu mistrzami.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
4: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka!
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
7: Let's go!
8: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: O reklamie.

0: Nasi słuchacze będą się bawić do tego kawałka na Tomorrowland w Belgii. To perfekt, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Coraz bliżej do lipca, to oznacza, że coraz bliżej do najlepszego przeżycia na całym świecie, jakim jest Tomorrowland w Belgii.
3: No i teraz będzie działa się magia, bo wysyłamy was na Tomorrowland, a dzisiaj dzwonimy do Roberta.
0: Robert ma proste zadanie, musi odebrać od nas telefon, ma 5 sygnałów na to, trzymamy kciuki. Roberto, proszę.
4: Halo, halo.
0: Cześć Robert, Iga, Mikołaj i Melo Radio.
3: Siemano.
4: Cześć.
0: Robert, lubisz przebieranki?
4: Uwielbiam.
0: Naprawdę?
4: Ja mam dużą wyobraźnię i wiele się mogę poprzebierać.
0: To chyba trzeba to sprawdzić.
4: Jak najbardziej, jestem otwarty na takie sprawdzanie.
3: A jakiś taki najdziwniejszy strój, który przywdziałeś?
4: Najdziwniejszy, no ja mam taki swój strój, który w tym roku wprowadziłem. Jest to LEDowy strój, który naprawdę, jak ktoś mnie widzi, nikt nie przychodzi obojętnie.
0: Wow.
4: Człowiek LEDy.
0: Wow.
3: No to na imprezach musisz furorę robić.
0: Twój kumpel,
4: jak najbardziej.
0: Wojtek też lubi takie przybieranki?
4: Tak, Wojtek też, jak byliśmy na jednym z festiwali, też się przebraliśmy w takie różne, które naprawdę ludzie przychodzili sobie zdjęcia robić normalnie z nami.
3: No to super. Z Wojtkiem chcesz pojechać na Tomorrowland. Zrobimy tak, że teraz zadzwonimy do Wojtka, a ty, Robert, zapytasz go, dokąd on idzie i gdzie on idzie. A jeżeli powie, że nie idzie w Melo, to spróbuj go tam naprostować odrobinę.
4: Okej, działajmy.
0: Dzwonimy do twojego kumpla Wojtka, my się wyciszamy.
4: Dobra.
0: Wojtek.
5: Halo.
4: Cześć Wojtek.
5: Czy ty wiesz,
4: ja mam cię po prostu poinformować, że idziemy w Melo. Wiesz, gdzie idziemy?
5: Gdzie?
4: No powiedz to, hasło,
5: idziemy w Melo. No to idziemy w Melo.

0: W takim razie.
1: Jak najbardziej.
2: Panowie, niestety mam złą informację. Nie idziecie w Melo, tylko jedziecie w Melo.
1: Jedzie.
2: Robert i Wojciech, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
0: Ale zajebiście. Ja już idę się pakować.
1: Ja już jestem gotowy.
0: Ja z metra wychodzę.
3: Porządnie, chłopaki, bo zabieramy was z ekipą Meloradia, naszym Melobusem. Prosto do BUM!
0: Nie
3: można, ale będę tam razem z wami.
2: Ale będziecie mieli co robić. Mamy dla was przygotowane też Tomorrow paki, plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland.
1: Piękna sprawa, ubieramy wszystko. Ja jestem teraz przy warszawskiej Syrence, tu się wydzieram, ludzie się na mnie patrzą, ale o to chodzi.
0: Ja zaraz będę.
3: Zestaw kosmetyków też u was chłopcy lądują.
1: Piękna sprawa. Dziękujemy bardzo. Ja też.
4: Tomorrowland z Meloradiem. Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Baby Rexa, David Guetta, Sad Girls. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy
2: Fast Car Superstars, Christian Marci, Reverend House.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
1: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
5: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
6: do mojej idę.
7: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie. Minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
13: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
12: Kiedy wyruszasz?
13: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
14: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Co jest grane w Kielcach?
16: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczek. Lecimy dalej, sprawdzamy, co fajnego można robić. No na przykład w kieleckim Heliosie dzisiaj możecie obejrzeć premierowy pokaz horroru Bez wyjścia. Obejrzana ponad 100 milionów razy internetowa seria grozy od studia A24 wkracza na wielki ekran. Tak, tak, zobaczycie przerażającą historię o nieskończonym żółtym labiryncie pustych korytarzy, z którego nie ma ucieczki. A w sobotę klub Ultrafiolet odpala oficjalne powitanie wakacyjnych klimatów pod hasłem Hello Summer. Ciepłe wieczory, tupnanie do samego pięknego rana. Bierzcie swoją ekipę i świętujcie latko. A gdy piątkowe emocje opadną, a będziecie przed sobotnimi, to możemy się spotkać na Wiankach Kieleckich nad Zelewem. Idealny moment na chillaucik na świeżym powietrzu. Czekają na Was darmowe kajaki, rowery wodne, wicie wianków i ciche fajerwerki.
15: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
17: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
18: Ula Harciarek on the mic.
19: Na początek o utrudnieniach na kolei. Wstrzymano ruch na części trasy Poznań-Berlin. Między Nowym Tomyślem a Opalenicą obniżyła się sieć trakcyjna. Chwilę grozy na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot musiał lądować awaryjnie. Nic poważnego jednak mu się nie stało. Na koniec Poznań, gdzie zjeżdżają fani fantastyki, bo ruszył festiwal Pyrkon. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich są już tłumy.
20: Ja na przykład jestem giga fanką Gwiezdnych Wojen.
21: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Kostiumy, jakieś takie aranżacje, jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
19: Pyrkon potrwa do niedzieli.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Słuchajcie Freak Fightu, mamy 17 i za moment przyda się WhatsApp Meloradia.
17: Będziemy mieli do was bardzo ważne pytanie.
18: Chyba najważniejsze tego tygodnia.
17: Zdecydowanie.
18: Mika, Mikołaj, siemanko.

0: Jak romantycznie Florida Sia Wild One. I zostajemy w takim romantycznym klimacie.
1: No chyba, że nas czymś zaskoczycie, ponieważ mamy do was pytanie. Pytanie, które brzmi, co można powiedzieć i w piątek, i w sypialni.
0: Czekamy na wasze wiadomości, najlepiej głosowe. Głosówki wysyłacie przez maloradio.pl, tam odnośnik do WhatsAppa. Co można powiedzieć w piątek i w sypialni?
1: Cały tydzień na to czekałem.
0: Wow, ty ogierze, ty! Jeżeli macie jakieś pomysły, to wbijajcie na meloradio.pl. Takie piątkowe, sympatyczne pytanie. Co można powiedzieć w piątek i w sypialni? Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran, to teraz Meloradio.

0: Melo Radio. Jest piątek, to mamy ochotę na coś szalonego. Mhm. I dlatego zadaliśmy wam pytanie, co można robić w piątek?
1: I w sypialni. Mhm. Janusz napisał.
0: Janusz napisał i nie wiem, jak to rozumieć. Jeszcze chwila i skończymy.
1: No, że pracę skończymy.
0: Ale Aneta napisała, to będzie dobry wieczór.
1: No to w takim razie plany są.
0: Plany
1: gratulujemy.
0: Są.
1: Jeżeli nie macie natomiast planów na dzisiejszy wieczór, no to możecie popłynąć w Melo. Słuchajcie na barkę. Za chwilę tam się rozpoczyna 30 Melo Radia za niecałą godzinę i cały program będzie nadawany właśnie stamtąd.
0: Ja po programie biegnę tam bardzo szybko, nawet nałożyłam sportowy strój dzisiaj.
1: To prawda. Ja akurat będę realizował tutaj, więc nie popłynę, ale jeszcze będzie okazja, no bo to nie jeden
0: Oczywiście.
1: Raz.
0: Oczywiście. I co najważniejsze, tam jest wejście za darmo.
1: O tak. A za darmo, to wiadomo, uczciwa cena.
0: Piękna sprawa, a jeżeli chcecie się podzielić właśnie z nami waszymi przemyśleniami, co można robić w piątek i w sypialni, to dajcie znać.
1: WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Jak ja lubię ten kawałek Dive Into Me, Alok Khalid w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Sprawdzamy, co można powiedzieć w piątek i w sypialni. Renata napisała tak. Nie spodziewałam się, że potrwa to tak długo.
1: Skąd ja to znam?
0: Ale jest to też wiadomość od innej słuchaczki. Uf, udało się dociągnąć do końca.
1: No nieźle.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Switch Disco w Meloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: A skoro mowa o znajdywaniu właśnie, to trafiłem na taki nagłówek, że facet w Holandii na śmietniku znalazł egipską tabliczkę z ponad tysiącletnią klątwą.
0: Klątwą,
1: no. Szczerze mówiąc, nie przeżyłby chyba w żadnym horrorze, bo ja się naoglądałem i wiem, że w takiej sytuacji zostawiamy taką tabliczkę tam, gdzie ją znaleźliśmy i natychmiastowo zmieniamy miejsce zamieszkania.
0: On to wziął na chatę?
1: Tak, no powiadomił w ogóle archeologów, jeszcze lepiej.
0: No
1: bo
0: nie.
1: To zawsze się kończy dobrze, prawda?

0: jak się klątwy bada.
1: Musimy teraz sprawdzać, czy wszystko spoko u niego.
0: No zobaczymy, co się będzie działo w Holandii w nadchodzących dniach.
1: Najwyżej będzie nowy film w kinach.
0: Może jakaś plaga, nie? Coś takiego. Szarańcza czy coś.
1: Gips, peasant for money.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Radiu robi się naprawdę gorąco.
1: No to płyniemy w takim razie.
2: Olek, płyniemy?
3: No jest gorąco. Płyniemy, oczywiście, że płyniemy. Słuchajcie, to jest specjalny program, się zaraz rozpocznie na antenie Melo Radia. Płyniemy sobie w Melo, jesteśmy na barce nad warszawską Wisłą i gorąco was tutaj wszystkich zapraszamy.
0: Wow, to ja może dołączę do ciebie szybciutko.
3: O, to ja zapraszam, ale zaraz, bo musimy sobie rozpocząć jeszcze 30 Melo Radia, tak?
0: No a jak?
1: Oczywiście.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: To na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl.
11: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Aktyw.
13: Po reklamie.

0: Minuta do 18, czas na newsy Meloradia, Ula Harciar.
1: Od jutra ceny maksymalne paliw w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, 98 6,61, a diesla 6,12. Tropikalne upały przed nami. W weekend termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Dodatkowo w zachodniej części kraju możliwe są burze i grad. No, w taką pogodę pamiętajcie o piciu dużej ilości wody, szczególnie jeśli planujecie trening na powietrzu, mówi dr Paweł Banaś.
2: Tutaj u osób zdrowych na pewno to spożycie wody powinno być relatywnie zwiększone do 3-3,5 litra, a nawet przy jakichś ekstremalnych wysiłkach więcej.
1: Jeśli do tej pory nie ćwiczyliśmy, lepiej nie zaczynać w czasie upałów.
0: Odliczamy wasze ulubione numery. Czy my jesteśmy na antenie?
3: No pewnie!
0: Wow. O, udało się, słuchajcie. To jest 30 Meloradia prosto nad warszawskiej Wisły. Jesteśmy na barce, tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy będzie się działo dzisiejszego wieczora i w sumie dzisiejszej nocy, ale wszystkim dzieje się to, że odliczamy 30 Meloradia i robimy to wspólnie razem z wami, więc kto chce, niech wbija.
3: No, można powiedzieć, że na takich radiowych falach jesteś.
4: Wow,
0: panie prezenterze!
3: No dziękuję, dziękuję.
0: Za żarcik. Dobrze, że jest tu dużo wody, będę miał czym popić.
3: No to co,
0: lecimy? Zaczynamy, no to ja może powiem miejsce 30.
3: Dawaj.
0: Lecimy, słuchajcie, na 30. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. To 29 teraz.
3: To ja powiem, że to Moonlight i Fordo Alabama 10.
0: Oh yeah.
4: Sympatyczny kawałek.
0: Tak, nowość w ogóle.
4: Wow.
0: To 28, Iga, może ty? Ależ to. Dobrze, no to trzy miejsca mamy już z głowy. Czas na kolejne miejsce, 27. Tutaj Meduza, który wystąpi, uwaga, gdzie? W sumie grupa Meduza, która wystąpi gdzie, kochani? Na Sunrise
4: Festival!
0: Dokładnie tak! 27. Pychu, siemano, to jest 30 Meloradia.

Thomas Gray i Rumors. To miejsce 25. Wysłuchacie 30 Meloradia ze specjalnego miejsca, no bo odpalamy cykl naszych imprez Płynę w Melo i bardzo gorąco Was zapraszamy, żebyście tutaj wbijali na warszawską barkę Kaskada, żebyście bawili się razem z nami, no i być może razem ze mną odliczyli, które się z miejsca z 30 Meloradia, co właśnie teraz czynimy. 25 za nami, no i teraz czas na to, co pojawi się oczko wyżej. No i zerkam tutaj sobie na moją papierową listę. Miejsce 24 w tym tygodniu, to oznacza, że muszę sobie przewinąć kartkę. O, i bardzo proszę. Już widzę, że to jest jedna z naszych nowości. Jest to numer, który ja bym powiedział, że jest takim trochę polskim hymnem mundialu. No bo ja czuję się tak, jakbym słuchał po prostu piosenki na dobrą imprezę taką sportową. Mikolas i Trips, Mikołajów dwóch, jeden z Czech, drugi z Polski. Hard to be humble, nowość w 30 Meloradia. I to już teraz gramy na 24.

0: modelki. To Lubię Cię jak lato, miejsce 22. Wysłuchacie 30. Meloradia. Delikatny spadek modelki zaliczyła, ale lato się nie kończy, nie spada, tylko wchodzi do nas i bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby w lato się dobrze bawić, a my płyniemy w Melo z naszym nowym cyklem imprez. Zapraszamy Was nad warszawską Wisłę, a ekipa już tutaj jest. Siemano, panowie.
1: Siemanko. No,
0: cześć, jak macie na imiona?
2: Tymon.
3: Łukasz.
4: Michał.
0: No i mamy już trójkę chłopaków, którzy wiedzą, jak się dobrze bawić. Słuchajcie, czy wy już wakacje zaczęliście, czy to jeszcze przed wami?
3: No, zaczęliśmy.
0: A, no dobrze, to jakie plany wakacyjne? Co będziecie robić? Oprócz tego, czego nie możecie powiedzieć przed 22 na antenie?
1: Pracujemy.
3: Praca.
0: To,
3: Praca i wypoczynek.
0: Tak, i dobre melo, tak?
3: Tak jest.
0: No, mam taką nadzieję. Słuchajcie, czy wy będziecie chcieli zapowiedzieć razem ze mną to, co poleci za moment na antenie? Ale tutaj tego nie przeczytacie, ja wam będę musiał powiedzieć. Ale to za chwilę, bo mamy jeszcze garść prezentów dla was, no bo jak płyniemy w melo...
1: O, dzięki!
0: Tak, żebyście bezpiecznie bawili się w te wakacje. Będziecie mogli to wszystko zobaczyć na Instagramie Meloradia już za moment, a teraz zapowiemy... Panowie, powiedzcie, że to nowość i że to grupa Webauza. Co wy na to?
3: No to uwaga, teraz puszczamy nowość, grupa Webauza.
0: Oh yeah, no i gramy ich najnowszy numer już teraz, to jest 30 Meloradia. Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

i Ben w Meloradiu. Halo nam mówi, ja wam też mówię halo, siemano, Pychu z tej strony, słuchacie Meloradia. Jesteśmy prosto z nad warszawskiej Wisły, z Barki Kaskada. Zapraszamy was na nią bardzo gorąco i serdecznie, no bo tu płyniemy w Melo razem z wami. No i odliczamy tych 30 najgorętszych numerów w całej Polsce. No a i Ben, no to raczej nie jest gość, który za bardzo lubi swoje social media, no bo ostatni post wstawił na nich 21 maja, ale za to nie byle jaki, no bo zatizował na nim numer, nowy numer od Ibena, którego możecie posłuchać, ale myczek jest jeden, musicie do niego wysłać DM-a. Więc może warto spróbować. A za chwilę miejsce 19, lecimy dalej z 30 Meloradia.

Oto promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
0: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: Po reklamie.
11: Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. 30 Melo Radio. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.
12: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Ten beat poznamy wszędzie, to Illenium, a razem z nim Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Melo Radio, a nie wiem czy wiecie, Ellie Goulding w ogóle bardzo lubi TikToka i ostatnio pochwaliła się na nim, że ogląda swoje memy, nie swoje, tylko o niej memy w roli głównej, więc możecie to zobaczyć, jest to całkiem zabawne, a teraz czas na coś totalnie serio, czyli zupełną nowość na antenie Melo Radia, no i numer, który trafia do propozycji, do naszej listy hitów, jest to kawałek, który w oryginale robi niesamowitą furorę na TikToku, w swoich paluszkach ma go Lumix, trochę je pomaczył w tym numerze. No i tak oto wyszło Self-Aware w zupełnie nowej wersji, mocno przyspieszonej. Więc gramy i ten numer trafia do propozycji do 30 Mela.

Chimza i Fire Fire. To jest miejsce 17, wysłuchacie 30 Meloradia, no i ogień też będzie tutaj, bo my jesteśmy na warszawskiej Barce Kaskada i bawimy się tutaj, płyniemy w Melo i wy też możecie płynąć razem z nami, no bo tu będzie prawdziwy odlot, wręcz bym powiedział, jak już tak jesteśmy przy środkach komunikacji. Będą DJ sety, będzie tutaj wszystko, czego potrzebujecie. No jest przede wszystkim gorąco, więc nie ma co siedzieć w domu, trzeba tutaj przyjść i bawić się razem z nami, no i też możecie przyjść, podbić tutaj do mnie, no i zapowiedzieć jakiś numer z 30 Meloradia. Czemu nie? Gorąco do tego zachęcam, no a ja teraz sam zapowiem miejsce 16, a tutaj gość, który z Francji pochodzi, no i ma swój kanał nadawczy na Instagramie. Swoją drogą my też mamy Elo to Melo, bardzo gorąco zapraszamy, żebyście tam wbili. Możecie też wbić do Boba Sinclaira, no bo tam możecie między innymi zobaczyć merch, jaki on ma. Jest trochę basic, ale bardzo fajny zestawik, to trzeba przyznać. Wchodźcie na jego kanał nadawczy i sobie to obczajcie, a teraz obczajcie miejsce 16, to Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait.

0: 15.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słuchajcie, jest naprawdę wiele plusów siedzenia sobie w tym momencie nad Wisłą. Można sobie, o, rozłożyć nogi tak pięknie, można sobie pochillować ze znajomymi, można też odliczać razem z nami 30 najgorętszych numerów w tym tygodniu w Polsce, no bo to jest 30 Meloradia, Ale Farben i René Miller. Buddy, tak, to już za nami, Ale Farben to w ogóle niezły gość. Nie dość, że robi muzent, to też robi kulinaria, a niezłą gościową jest też Iga Dudziuk, która do nas dotarła. Siemanko.
1: Siemanko, przybiegłam, dosłownie.
0: To był jogging.
1: To był jogging, bo mam na sobie spodenki. Kto chce zobaczyć, wbija na barkę.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie, jak chcecie zobaczyć spodenki Igi Dudziuk. To jest naprawdę niesamowita sprawa. Wbijajcie na barkę tutaj do nas. Jak tutaj dotrzeć? Znajdziecie to wszystko na Instagramie Meloradia. Zrobiliśmy razem z Monią.
1: Tak.
0: Bardzo, bardzo ładny poślizg.
1: Bardzo ładne.
0: Tak, zapraszamy, żebyście go obejrzeli razem z nami. Jest tutaj ekipa Meloradia. Płyniemy w Melo, bardzo dobrze. I zaraz płyniemy dalej z 30 Meloradia. Będzie miejsce 13.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, szykuj te kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Odliczamy wasze ulubione numery.
2: Sorry, papi.
3: Ale ty jeszcze nie zapowiadaj tego, co poleci, spokojnie. My dopiero odpalamy 19, Iga. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, która jest tak dynamiczna, że nawet wyszła ze studia. Jesteśmy na warszawskich bulwarach przy Barce Kaskada, gdzie dzisiaj będziemy kręcić dobre melo. No i spotkaliśmy grupę pięknych pań. Dzień dobry.
2: Cześć.
3: No cześć, jak macie na imiona? Pochwalcie.
4: Kasia.
2: Paula.
3: Pochwalcie się przed milionami słuchaczy, kiedyś był taki słynny tekst. Słuchajcie, jakie macie plany na wakacje? Bo my tak sprawdzamy sobie tutaj.
2: No tak naprawdę dobrze, żeby też dzisiaj, bo rezerwowane były wczoraj. Kreta w tym roku.
3: O, to bardzo fajnie. Iga, wybieramy się?
5: Wybieramy się. Możemy się spakować z tobą do walizki.
3: Tak, macie jakieś dwa miejsca last minute?
2: No pewnie, że tak. No,
3: no to cudownie, tylko ja do bagażu nawet rejestrowanego nie wejdę, bo waga by przekroczyła 5 razy. Słuchajcie, odpalamy 30 Meloradia. Chcecie razem z nami zapowiedzieć miejsce 13 może?
2: No pewnie, że tak.
3: Macie taką okazję jedną na milion. Słuchajcie, to ja wam tu pokazuję taką karteczkę. Tu i tu. Sorry Papi się nazywa numer, więc możecie powiedzieć, że teraz na miejscu 13 w 30 Meloradia Sorry Papi.
2: No dobrze, to teraz w 30 dobrego Meloradia Sorry Papi.
3: Tak jest, topiki Becky G. Becky G, która zostanie jurorką w The Voice Kids, edycji hiszpańskiej, też byśmy chcieli.
5: Espanol.
3: No poczekaj, z dziewczynami lecimy na Kretę, z Becky G do The Voice Kids, a my na Barkę teraz.
5: Szybko biegniemy.
3: To jest naprawdę dynamiczna lista hitów. Tupychu, siemano.

Diving to Me, Alok i Khalid. To miejsce 12 w tym tygodniu w 30 Meloradia, a Alok nie próżnuje. On wyda nowy numer już za tydzień i to będzie kawałek z J-Lo, Everything's Fine się on będzie nazywał i coś mi się wydaje, że to będzie prawdziwa petarda. A teraz czas na miejsce 11. Justin Bieber, Nicki Minaj, to Beauty and the Beast.

0: Bieber wystąpił na tej Coachelli, że ten numer wciąż jest z nami i powrócił. Baby, Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo. Baby też fajnie, jakby powróciło. Fajnie by było. Tak powspominać stare czasy. Miejsce 11 w 30 Meloradia już za nami, a my cały czas jesteśmy na warszawskich bulwarach, na warszawskich schodkach. No i mam kolejną ekipę tutaj z nami. Dziewczyny, siemanko, jak macie na imiona? Pochwalcie się.
1: Hejka, jestem Zuzia.
2: Hejka, Weronika.
3: Hejka, Paula.
0: Zuzia, Weronika i Paula, słuchajcie, dlaczego wy tutaj dzisiaj przyszłyście? Tak sobie pochillować? No bo, no dobra, ja wiem, dlaczego tutaj przyszłyście. Pochwalcie się.
1: No tak, bo wszystkie żeśmy ostatnio się obroniły i tutaj świętujemy.
0: No pocieszcie się trochę, ej, no jak się obroniłyście.
1: No tak, oczywiście, jesteśmy wszystkie bardzo zadowolone.
0: A z czego się obroniłyście?
2: Z zarządzenia.
0: No to gratulacje totalne. Słuchajcie, to po 21 będziecie mogły sobie świętować tam, o, ja wam pokazuję paluszkiem na barce naszej meloradiowej, bo będziemy tam kręcić dobre melo. Wbijacie?
1: Oczywiście, że tak.
0: No to proszę dzwonić do znajomych, przyjaciółek, do wszystkich, żeby wbijali, żeby byli razem z nami. No i słuchajcie, dziewczyny, no to skoro wy macie tyle powodów do świętowania, to poświętujmy razem. Dam wam do zapowiedzenia numer na antenie meloradia, co wy na to? Bo to jest zupełna nowość.
1: No, super.
0: No, no to poczekaj, ja ci tutaj już odpalam telefon i pokazuję zapowiedź, co teraz się pojawi na antenie Meloradia, bo to jest świeżynka zupełna, wyszła dziś.
1: Dobra, więc jako następny numer usłyszą państwo, uwaga, Eli O. Oaks, Baby Doll.
4: Najlepszy drop nowych hitów w

0: How Does It Feel? To Dubdogs, to miejsce 10. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce, prosto z nadwarszawskiej Barki. Barki Kaskada, na którą was bardzo gorąco zapraszamy, no i zachęcamy, żebyście tutaj przyszli i przychodzicie też do nas, do naszego mobilnego studia Meloradia. Siemanko, jak wasz na imię?
1: Cześć, hej, tu Milan, a wysłuchacie najbardziej dynamicznej listy hitów w Polsce, na którą możecie głosować, to już od 20. Odpalamy głosy, wchodźcie na meloradio.pl i głosujcie na swoje ulubione kawałki. Wiadomo, jak piątek, też nowości, a nowości tych nie zabraknie dzisiaj. No od 21 zaczynamy Sunrise On Air, czyli sunrise'owe brzmienia, a wy już z nami możecie jechać na Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy podkręcać tempo w Kołobrzegu. To są 3 noce i tak właśnie dla was zagramy.
0: Dokładnie tak, będzie Sunrise On Air, a teraz czas na miejsce 9. To będzie Sad Girls. Pamiętasz, kto to wykonuje?
1: To Bibi Rexha i David Guetta.
0: No to lecimy, to jest 30 Melo.

0: Urzel, Moving to the Sun na miejscu siódmym.
1: Oh yeah, to jest 30 Meloradia, prosto z nadwarszawskich schodków. Tutaj się dzisiaj bawimy i płyniemy w Melo. Przypominam, od 21 wbijajcie na barkę Kaskada, bo tam się naprawdę będzie działo. A póki co w tym pięknym słońcu odliczamy sobie takie słoneczne numery, a Urzele usłyszycie na Sunrise Festival. A teraz słyszycie wszystko to, co dzieje się na warszawskich schodkach. Jestem przy kolejnej ekipie, ekipie cudownych ludzi. Jak macie na imiona?
0: Emil.
1: No dawajcie tutaj więcej, proszę się nie wstydzić, no. No dobra, z Emilem sobie pogadam. Słuchajcie, macie jakąś taką specjalniejszą okazję? Możesz się pochwalić, bo koleżanka nie chciała.
0: Nie no, koleżanka jest na pewno odważna, ale mogę wziąć tę sławę za nią. No obroniła dzisiaj magisterkę na fantastyce.
1: No i poproszę wielkie brawa, tak? No, brawo! Tak, ja nie, klepię w mikrofon, zabiją mnie za to. Słuchajcie, no to może teraz czas zapowiedzieć nowość, którą zagramy na antenie Meloradia. To będzie numer, którego można słuchać 24/7. Naja i ta propozycja to nowość na antenie Melo, no i gramy ten kawałek już teraz, bo najlepszy drop nowych hitów macie u nas. I jeszcze wielki hałas dla koleżanki poproszę teraz, no. No, woohoo! Are you ready? Here we go.

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo Radio. To jedna z naszych nowości, która trafia do propozycji do 30 Melo. A ja dalej jestem z ekipą, z którą byłem 2 minuty temu. Bo gdzie jest nasza polska gościnność? Ja zapomniałem jednej rzeczy zrobić. Ekipa, proszę, tutaj prezenciki od Melo Radia. Bardzo proszę i macie do przekazania koleżance pomadkę, która się obroniła, tak?
1: Ale oczywiście przekażemy.
0: Oczywiście. No i teraz proszę jeszcze tylko szybko o odpowiedź. Jakie radio jest najlepsze w Polsce?
1: Melo Radio oczywiście.
0: No i dziękujemy bardzo. A za chwilę miejsce szóste.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, że tu lecę mi właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Miejsce czwarte w tym tygodniu. John Summit, DJ Smokers i All The Time. Tak podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia. Jesteśmy nad warszawską Wisłą. Konkretniej przy Barco, przy której będziemy kręcić naprawdę dobre, grube mela. To jest 30 Meloradia. No i razem ze mną, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrek, słuchaj, jakie ty masz plany na wakacje, chłopie? Bo sobie przyszedłeś tutaj nad barkę, a masz powód do świętowania.
1: Tak, oczywiście, świętuję. Dzisiaj zdałem wszystkie egzaminy na pilota. Mogę zostać.
0: Ej, tutaj wszyscy poproszę o hałas dla Piotra. Halo! No, cudownie! Piotrule, słuchaj, czyli ty będziesz, jak rozumiem, odlatywał niedługo, a teraz przyszedłeś sobie popłynąć w melo.
1: No kurczę, płyniemy!
0: Cudownie. Słuchajcie, od 21 to się będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo działo. DJ-skie sety są przygotowane już tak, żebyście bawili się tutaj najlepiej, jak tylko się da. Ale zanim to jeszcze musimy odliczyć do numeru 1. Ale zanim pierwsza trójka, to jeszcze jedna z naszych nowości. Felix Jen powraca z numerem Siren i gramy go już teraz.
2: Najlepszy drop nowych hitów w melo.

0: Miejsce drugie w tym tygodniu. Martin Garrix, Ed Sheeran. Połączenie na pierwszy rzut ucha, no takie dość ciekawe, ale wyszło. I to bardzo dobrze, bo to srebrny medal w tym tygodniu. No to zostało nam tylko ogłoszenie numeru jeden. No a gdzie my go ogłaszamy? Ogłaszamy go na warszawskich schodkach. Jesteśmy przy barce Kaskada, na której będziemy kręcić tego wieczora i tej nocy naprawdę grube, dobre melo. No i przyszedłem do kolejnych słuchaczy. Jak masz na imię?
1: Mateusz.
0: Mati, słuchaj, to gdzie ty, jak masz plany na wakacje, gdzie ty będziesz sobie odpoczywał w tym roku?
1: No w tym roku planuję Gran Canaria.
0: Mogę się zapakować? Wejdę do podręcznego, no.
1: No zmieści się, dobra.
0: Dobrze. Słuchajcie, no to skoro już jesteśmy tu, bo w ogóle jest cała duża ekipa, to ja bym zrobił tak, że może krzykniemy numer jeden wszyscy razem. Co wy na to? Ja dam mikrofon na środek. Zgadzacie się?
2: Tak!
0: Dobra, jest wytestowany. Słuchajcie, to numer jeden to jest Another Talk to You. Ja zacznę, wy skończycie, dobra? No to ogłaszamy oficjalnie, że w tym tygodniu numerem jeden 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w Polsce jest...
2: Another Talk to You!

miejsce pierwsze w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a to numer jeden, no i to jest jeden z najczęściej wyszukiwanych numerów w waszych telefonach. Another i Talk to You. To jest 30 Meloradia prosto z barki nad warszawską Wisłą, na którą was naprawdę gorąco zapraszamy. Coraz więcej jest tutaj was i mega się z tego powodu jaramy, no a po 20 odpalamy Before przed dobrym Melo, też stąd. Też tu będziemy się bawić, no i będą goście, więc zachęcamy bardzo gorąco, żebyście wpadli do nas.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
5: No i jest już 20 punktualnie na zegarach. Słuchajcie, ja się właśnie oparłem o naszą barkę, na którą was gorąco zapraszamy, żebyście tutaj wbili, no bo tu razem płyniemy w Melo, a teraz płyniemy w Bifor przed dobrym Melo. Tu Pychu, siemano! I będą oczywiście hity, które kochacie z anteny Meloradia w najlepszych remiksach ever. Kungs i Galaxy, od tego sobie rozpoczynamy, a dalej będzie tylko lepiej. No i przede wszystkim wbijajcie tu do nas, bo jest coraz więcej osób, zachęcamy gorąco. Jeżeli nie wiecie jak dotrzeć, to wbijajcie na Instagrama Meloradia, tam mamy dla was specjalną roleczkę przygotowaną, żebyście na pewno trafili i na pewno się nie zgubili.

0: Weekend Night w specjalnym remiksie, tak? Podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. Gramy wam tak, jak najbardziej kochacie. Po godzinie 20 jesteśmy tutaj, nad warszawską Wisłą, przy barce Kaskada, na której kręcimy naprawdę grube Melo, a teraz robimy Before przed tym właśnie dobrym Melo. No i mamy dziewczyny, które tutaj sobie przyszły pochillować, poświętować. Siemano, jak macie na imię?
1: Ola.
2: Wiktoria.
3: Martyna.
0: No i dziewczyny, słuchajcie, no wy macie powód do świętowania, no. Jaki?
4: Ja zdałam studia.
2: Zdałam sesję.
0: No i jest co świętować, zdecydowanie. Słuchajcie, mam tutaj damski skład, nie bez powodu. No bo zaraz zagramy takiego bęgerka. Iga jest tutaj. O, Iga.
2: Przypadkiem sobie tak. Szłam.
0: Ty dobrze znasz tę piosenkę, prawda?
2: A o jaką chodzi?
0: Kobiety są.
2: Aha, aha.
0: No właśnie. Zaraz sobie to zaśpiewamy i zagramy ten kawałek. No to co, może zrobimy taką wersję a cappella? To ja zacznę, a wy dokończycie, dobra? Uwaga. 3, 4. Kobiety są.
5: Aha, aha, gorące.
0: Yeah.
5: Kobiety są. Aha, aha, gorące.
0: Yeah. Wie, jestem dobry. Słuchajcie, gramy ten numer, to jest Before przed dobrym Mela. Wy wbijajcie tutaj nad warszawską Wisłę, bawić się razem z nami. Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike, który dla was tutaj specjalnie na tej barce zagra. Gramy ten kawałek już teraz.

0: Ty. Możemy tak sobie wszyscy porobić razem z Gigi D'Agostino. To Shadows of the Night, wysłuchacie Meloradia. Podkręcamy i to bardzo mocno tempo nad warszawską Wisłą. No bo jesteśmy przy Barce Kaskada, gdzie się tutaj dzisiaj będzie kręciło grube melo. Zui jest razem ze mną, siemanko.
1: Witam wszystkich słuchaczy Meloradia, Zui z tej strony.
0: No cześć, słuchaj, no to powiedz tym, którzy jeszcze ciebie nie znają, skąd my możemy ciebie kojarzyć, bo twoja droga jest naprawdę ciekawa.
1: O, to nie mamy chyba, mamy tylko 3 minuty. To nie wiem, czy się zmieścimy. No, wywodzę się z rapu, natomiast zawsze wolałam pop i teraz wracam z takim nowym popowym, klubowym brzmieniem, z Mafia Mokiem, którego znacie na przykład z formacji Wet Fingers.
0: No właśnie, wszyscy mnie kojarzycie. Hi,
1: Fish.
0: Albo i tak,
1: no,
0: też może być. No właśnie, słuchajcie, Zui jest razem ze mną, no bo Zui razem z Mafia Mikeiem stworzyła numer. Jak ci się współpracowało właśnie przy takich brzmieniach?
1: No myślę, że to jest najlepszy klubowy producent z Polski i słuchacze po wysłuchaniu następnej piosenki też to potwierdzą.
0: Miejmy taką nadzieję, że to potwierdzą. Ja mocno trzymam kciuki, bo słuchałem tego numeru, jest naprawdę dobry. No to co? My się tutaj zaraz będziemy zabierać, bo Mafia Mike zagra na warszawskiej barce i będziemy się dobrze bawić, co nie?
1: No, let's go!
0: Czekamy na tę playlistę przygotowaną przez niego. Wy też tutaj możecie wbijać. Wbijajcie za totalny free, możecie wbić razem z nami na barkę. Jak tutaj dotrzeć i wszystkie szczegóły znajdziecie i na meloradio.pl i na Instagramie Meloradion. To Zui, zapowiedz, co my teraz zagramy. Bardzo proszę.
1: Uważaj, bo u mnie drugi szans. Nie, mama. Słuchajcie, ostatni raz. Zui, Mafia Mike, świeżość. Lecimy.

0: No kto nie lubi lata? One je bardzo lubią. Lubię cię jak lato. Modelki Włodarski w Meloradio, tak podkręcamy dla was tempo. No i my jesteśmy dzisiaj, wyszliśmy do was. Jesteśmy na schodkach warszawskich. No i tu kręcimy dobre melo. Od 21 na Barce Kaskada będzie się naprawdę dużo działo. Dzieje się też dużo tutaj teraz, bo jest masa naprawdę ludzi. Mega się jaram, że mogę z wami pogadać i ze mną jest Tymek. Siemano.
1: Siemano.
0: No cześć, słuchaj stary, ja dzisiaj pytam o plany wakacyjne wasze tutaj wszystkich. Ty już wakacje masz za sobą.
1: Tak, zgadza się.
0: A co robiłeś?
1: No ogólnie byłem w Stanach, na wschodnim wybrzeżu, zacząłem w Nowym Jorku parę dni, później pojechałem do Waszyngtonu. Z Waszyngtonu poleciałem na Jamajkę, na Karaiby i później do Miami, z Miami teraz wróciłem do Polski.
0: A ja podszedłem do Tymka i powiedział, nie, ja nie chcę gadać, ja mam nudne życie, no.
1: Nie powiedziałem, że mam nudne życie, tylko że już wakacje za sobą.
0: No dobra, ale takie wakacje to ja bym mógł mieć o każdej porze roku, naprawdę. A fajnie było?
1: Tak, super.
0: Jakieś fajne zdjęcia sobie pocykały?
1: Tak.
0: Czyli będzie czym się pochwalić?
1: Będzie.
0: Dobra, mam nadzieję, że mi te zdjęcia pokażesz, a teraz możesz zapowiedzieć numer, który zagramy na antenie Meloradia. Będzie to Lick Lee, I Follow Rivers. To ja powiem, ty powiesz I Follow Rivers, a ja Lick Lee, okej?
1: Okay? I Follow Rivers?
0: Tak. Lick Lee.
1: Lick Lee, I Follow Rivers.
0: No i lepiej być nie może, gramy ten numer. To jest Before przed dobrym Melo, przypominamy go już teraz.

Tak właśnie brzmiał rok 2015 i lato, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy ten numer, a takie hity lubimy wam przypominać w biforze przed dobrym melo. Thomas Jack i Reverse, tak gramy jeszcze przed 21, a to, że 21 w piątek się zbliża, to oznacza, że zbliża się też Sunrise on Air. Za chwilę odpalamy ten program, będą wejściówki na Sunrise Festival, to na pewno, i pamiętajcie, że cały czas też możecie wbijać na barkę Kaskada na warszawskiej Wiśle, no bo tu kręcimy dobre mela.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Po reklamie. Sunrise on Air w Meloradio.
8: Sunrise on Air. Jak co piątek o tej porze odpalamy specjalny program na antenie Meloradia. No tak, żebyście już poczuli ten vibe koło brzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia bawimy się razem na Sunrise Festival. No i mam dla was z tej okazji, jak co tydzień o tej porze, wejściówki. Konkretniej 3 podwójne na 2 dzień sierpnia. Ostatni dzień Sunrise Festival. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i jakoś mnie przekonajcie. Dlaczego to wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? To moje pytanie, czekam na naprawdę twarde argumenty, przekonajcie mnie w jakiś sposób. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gość, który Kołobrzeg bardzo dobrze zna, bo wiele razy występował na Sunrise Festival. Maeve i jego set w Meloradio już teraz.
0: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: Tak właśnie brzmi Sunrise on Air. Program poświęcony temu, co wydarzy się tego lata w Kołobrzegu, a to set od gościa, który rozgrzewał w historii Sunrise Festival między innymi White Stage, Maeve, nasze polskie dobro narodowe, DJ-skie, a ja mam wejściówki na Sunrise Festival, konkretniej na drugi dzień sierpnia.
1: Sunrise on Air.
0: A żeby takie zaproszenia zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i przekonajcie mnie głosówkami, dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever. Za najlepsze głosówki polecam wejściówki na Sunrise Festival na drugi dzień sierpnia. Jedna już do was trafiła, mam jeszcze dwie takie podwójne, a warto się do Kołobrzegu wybrać, no bo line-up to oczywiście najlepsi DJ-e na świecie, tacy jak Scooter, James Hype czy na przykład Urzel, ale też Sunrise Festival jest kopalnią młodych talentów. No naprawdę wielu międzynarodowych artystów po raz pierwszy wystąpiło w Polsce właśnie na Sunrise Festival. Każdego roku w Kołobrzegu debiutują wykonawcy, którzy no, w tych kolejnych sezonach trafiają do światowego topu. No jednym z najlepszych przykładów jest między innymi taki Hardwell, który zadebiutował na Sunrise Festival w 2010 roku. Kilka lat później został numerem 1 DJ Mag Top 100 DJ-ów na świecie. No a w tym roku powraca na Sunrise Festival i też go tam w Kołobrzegu usłyszycie. Naprawdę totalny sztos, a już teraz czas na dalszą część. Sety od Maeve'a. Tak właśnie brzmi Sunrise on Air w Meloradio.

0: To jest Sunrise on Air, specjalny program na antenie Meloradia poświęcony temu, co wydarzy się tego lata w Kołobrzegu, a to DJ Maeve właśnie i jego set. A wy też możecie się w Kołobrzegu na Sunrise Festival pojawić.
1: Sunrise on Air.
0: Mam jeszcze dwie podwójne wejściówki na ostatni dzień tej imprezy, a żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki z odpowiedzią na pytanie, dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? Czekam na naprawdę mocne argumenty, a Sunrise Festival to oczywiście punkt obowiązkowy dla wszystkich kochających takie festiwale, no bo to wydarzenie jest naprawdę unikalne na skalę Europy. Impreza nad morzem, z takim vibe'em, ponad 20-letnią historią. No po prostu czego chcieć więcej, no a tak naprawdę przygotowania do tych kilku dni w roku trwają przez cały rok, przez te wszystkie pozostałe dni, kiedy Sunrise Festival się nie odbywa, więc na pewno będzie na co popatrzeć. A już teraz dalsza część setu od gościa, który nie raz Kołobrzeg rozgrzał do czerwoności, choć najczęściej grał na White Stage. To nasz polski DJ, Maeve.

0: Tak będziecie się bawić już w te wakacje na Sunrise Festival. To DJ Maeve, który Kołobrzeg zna naprawdę bardzo dobrze. No nieraz publiczność na tej imprezie rozgrzewał, no choćby w zeszłym roku na White Stage. A ja mam jeszcze jedną podwójną wlotkę na Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: Jeśli chcecie takie podwójne zaproszenie na 2 dzień sierpnia, to wbijajcie na WhatsAppa Melo Radia, no i odpowiedzcie głosówką na pytanie. Dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? Cały czas czekam na wasze odpowiedzi, no czekam na taką jeszcze jedną perełkę. WhatsApp Melo Radia, tam was odsyłam, no a warto być razem z nami w Kołobrzegu na Sunrise Festival, no bo tam to się naprawdę dba o każdy szczegół. Niektóre sceny są, słuchajcie, projektowane pod konkretnych artystów i przy tworzeniu scenografii i oprawy wizualnej organizatorzy często biorą pod uwagę wymagania headlinerów, no tak, żeby ich show mogło zostać zaprezentowane dokładnie tak, jak oni chcą to nam przekazać. No i tak, żebyście przy tym i wy byli jak najbardziej zadowoleni. A to DJ, który zna Kołobrzeg jak własną kieszeń i Sunrise Festival też w Sunrise On Air już teraz. DJ Maeve w Melo i dalsza część jego setu.

Tak właśnie brzmi Kołobrzeg. To program Sunrise on Air, DJ Mayf i jego sety za nami. No mam nadzieję, że w tym roku będziemy nad morzem bawić się razem. A zaraz startujemy z tym, przed czym robiliśmy before. Czas na dobre melo, no i sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Jest to na początek, a potem to już nie trzeba przekonywać, żeby zostać z nami. Szalonej nocy wam życzę. Pychu, dzięki, że byliście razem ze mną. Elo!

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, wykujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Doktor nauk medycznych i pisarka w jednym, Aubena Grabowska, jest dziś gościem Meloradia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No muszę przyznać, że to połączenie dosyć nietypowe. Medycyna i literatura. Jak to się stało, że to połączenie tak pięknie funkcjonuje?
2: A, to był zupełny przypadek. Natomiast rzeczywiście wszyscy mnie pytają, czy gdybym nie była lekarzem, to bym wcześniej zaczęła pisać, a ja mówię, że to połączenie właśnie medycyny i pisarstwa jest absolutnie optymalne, jak to my w medycynie mówimy. I gdybym nie została lekarzem, to pewnie nie zaczęłabym pisać, a jakbym nawet zaczęła pisać, to na pewno nie tak jak piszę, bo ta medycyna w moim pisarstwie jest bardzo obecna.
1: No właśnie, bo o to chciałem zapytać, czy to, czego nauczyła się pani na studiach medycznych, jakoś wpływa na to pisanie?
2: Absolutnie tak. Począwszy od moich pierwszych książek, czyli bajki terapeutycznej, którą napisałam dla pacjentów chorych na padaczkę, jeszcze zupełnie nie poczuwają się do pisarstwa. To też właśnie był pomysł nie mój zupełnie, tylko kogoś innego, żebym może spróbowała i okazało się, że to bardzo ładnie umiem połączyć taki ukłon w stronę małych pacjentów, próbę wytłumaczenia im, na czym polega ich choroba, ich problem, z właśnie ze swoją wiedzą medyczną na ten temat, co trzeba powiedzieć, co trzeba napisać, nawet ubierając to w historię o zwierzątkach z jakimś problemem medycznym, żeby to coś rzeczywiście dało, żeby to nie była sama prezentacja jakiejś bajki, tylko właśnie coś takiego specjalnego, co odnosi efekt medyczny i terapeutyczny.
1: Do bajek terapeutycznych jeszcze wrócimy, a w tych powieściach, które powstają, że tak powiem, dla dorosłych, to tamta medycyna jaką rolę odgrywa?
2: Też dużą. W Locie nisko nad ziemią ten problem jest bardzo taki psychiatryczno, psychologiczno, też medyczny. W mojej sadze, flagowym w moim projekcie, jest bardzo dużo medycyny. Tu bohaterowie zmagają się z racji wieku, z racji różnych problemów, z różnymi problemami medycznymi, jak to w życiu, bo książka jest o społeczności pewnej, o pewnej rodzinie. I tutaj to, że ja wiem, jak to jest, jak to funkcjonuje, jak to się objawia, jak to przebiega, to było dla mnie ogromnie ważne, bo oczywiście można robić research, można poprosić kogoś, kto jest lekarzem i on może najlepiej to wytłumaczyć, jak potrafi, a potem można to jeszcze raz sprawdzić i jeszcze raz przeciągać przez Wikipedię, przez różne książki. Ale jeżeli ktoś tym siedzi, tak jak ja, ktoś pracował bardzo, bardzo wiele lat na oddziale, na dyżurach, w poradni, zna pacjentów, zna ich problemy, to zupełnie inaczej się pisze.
1: Każdy pacjent to też chyba trochę inspiracja do stworzenia jakiegoś bohatera.
2: Oczywiście, że tak. Ja kiedy jeszcze zupełnie nie śniło mi się, że będę pisała. Pracowałam w szpitalu Orłowskiego i dyżurowałam i pamiętam, że bardzo dużą wagę przywiązywałam do rozmów z pacjentami, z ich rodzinami. Kiedy pracowałam ostro dyżurowo i nawet przyjmowałam kogoś, to tę część czasu poświęcałam nie tylko na medyczne działania, ale też na takie psychologiczne. I wtedy właśnie zauważyłam, że po pierwsze każdy pacjent ma swoją historię i do niego trzeba dotrzeć w różny sposób, żeby go uspokoić. Po drugie, te rozmowy są integralną częścią jakiejś terapii, jak się powie człowiekowi, dlaczego tu trafił i jakie są mniej więcej rokowania i co tu się będzie działo. Zupełnie inaczej później przebiegała relacja pacjent-lekarz.
1: No to wróćmy jeszcze do samego pisania. Skąd to się wzięło? To było w pani od zawsze, od małego dziecka, taka chęć uzewnętrzniania się poprzez pisanie? Czy to się pojawiło gdzieś w pewnym momencie od tak znienacka?
2: Mnie pisanie towarzyszyło od zawsze. Jako dziecko, tu pisałam jakieś opowiadania na konkurs Teleranka. Później tak się złożyło, że w ósmej klasie wygrałam olimpiadę polonistyczną i nie zdawałam egzaminów do liceum, ale później wybrałam klasę biologiczno-chemiczną, medycynę. Marzyłam zresztą zupełnie o innych studiach. I na tych właśnie studiach medycznych zaczęłam pisać do gazet, tak zwanych kolorowych, ale to też nie z chęci pisania tak zwanego, tylko za chlebem to było, więc ja sobie tego okresu nie doliczam do stażu literackiego zupełnie, nie dlatego, że uważam, że to było gorsze, tylko dlatego, że uważam, że to nie były żadne wprawki literackie. I później pisałam dużo prac naukowych, ale one też rządzą się zupełnie innymi prawami, są może mniej literackie, a bardziej merytoryczne. Natomiast ja zawsze się starałam, żeby to wszystko było ładnie ubrane w słowa, żeby ta myśl była jasna dla czytelnika, nie tylko medycznego. Zwłaszcza, że pisałam też dużo prac tak zwanych poglądowych, czyli zbierających materiał na dany temat, a to już można ładniej to napisać i mniej ładnie. Ale taki pierwszy pomysł na napisanie pojawił się nie ja napiszę, bo mam chęć uzewnętrznić się i wydam, albo że to było zawsze moje marzenie, bo ja o tym nigdy nie marzyłam i nigdy nie mówiłam. Natomiast ja mam korzenie bułgarskie i to jest dla mnie bardzo ważne i bardzo chciałam, żeby to moje dziedzictwo, które jest we mnie bardzo głęboko, te wszystkie legendy, opowieści rodopskie, bo tak się właśnie składa, że moja babcia pochodzi z gór, z tych gór, w których urodził się mityczny Orfeusz i niedaleko zupełnie Spartakus, nam znany równie. Chciałam to zachować dla moich dzieci i napisałam to wszystko, co pamiętam, co bym chciała, żeby one wiedziały, bo już ta Bułgaria nie jest dla nich tak istotna, tak ważna, nie jest ich takim dziedzictwem jak dla mnie. I ponieważ chciałam podarować to rodzinie w formie książeczki, to poprosiłam znajomego, żeby mi złamał ten tekst, bo nie chciałam po prostu takiego zabindowanego tylko i tam wydrukowanego. I on czytając zasugerował, że to jest tak dobrze napisane i tak fajne rzeczy tam można znaleźć, że może ja bym spróbowała to wydać. I ku mojemu zdumieniu, ale i radości ogromnej, okazało się, że rzeczywiście to się podoba, że mogę to postawić sobie na półce. I tak to się właśnie zaczęło. Chociaż ani Orfeusz, ani właśnie bajka terapeutyczna, którą napisałam zaraz po Orfeuszu, jeszcze mi nie przychodziło do głowy, że ja mogę się zmierzyć na przykład z fabułą.
1: No właśnie, to był nadal początek.
2: Tak, to był nadal początek.
1: To co się wydarzyło, że jednak ta fabuła się pojawiła?
2: Wydarzył się Julek i Maja. I mój syn, który powiedział, że on by bardzo prosił, żebym napisała książeczkę dla niego i o nim, mówiąc o czym ona ma być, czyli o chłopcu, który nie lubił szkoły, a bardzo lubił gry komputerowe i któregoś dnia wszedł do komputera i miał tam różne przygody. I on mi to powiedział, że tak to ma być napisane.
1: Czyli w nim też jest taki zalążek.
2: W nim też jest taki zalążek. I ja, ponieważ myślałam, że to też tak będzie jak z Orfeuszem, że ja to zrobię własnym sumptem i po prostu będziemy mieli taką rodzinną pamiątkę. Ale tu był już pewien problem, ponieważ ja nie gram w gry komputerowe. Tylko zupełnie mnie to nie interesuje. Odrzuca mnie wręcz. Bardzo przepraszam. Słuchacz.
1: To nie każdy musi to lubić.
2: Nie każdy musi to lubić, no ale jak to miałam zrobić, żeby taką fabułę napisać? I wtedy wpadłam na pomysł, który był takim pierwszym dobrym pomysłem literackim tak naprawdę, bo Orfeusz to jest non-fiction. Ja tam wszystko opisałam, co po prostu pamiętałam. Natomiast tu miałam pierwszy taki zasadniczy pomysł, żeby ta akcja gry komputerowej toczyła się w ludzkim mózgu. I wtedy powstała książeczka przygodowa. Dzieci przechodziły przez różne poziomy ośrodkowego układu nerwowego, spotykały różne byty, ale to było absolutnie przygodowe. Miało swój początek, rozwinięcie, zakończenie, różne dramatyczne momenty. I też zupełnie przypadkiem ta książka została wydana. I tak bardzo się podobała, że ja napisałam drugą część i dopiero potem mnie tak olśniło. To zawsze mówię, nawiązując do swojej powieści, coraz mniej olśni, że będę miała kiedyś olśni coraz mniej, ale wtedy mnie właśnie lśniło, że ja lubię pisać, chcę i mam mnóstwo pomysłów. I wtedy zaczęłam pisać też dla dorosłych, w międzyczasie kończąc tę serię Julek i Maja trzecią i czwartą częścią. I potem to już rzeczywiście tak poszło, tych pomysłów było coraz więcej, coraz oryginalniejszych moim zdaniem i na fabułę, i na narrację, i na gatunki literackie, i na wszystko.
1: Ja się będę czepiał, ale to jest cały czas dla mnie humanisty niepojęte, żeby tak zgrabnie łączyć te dwie dziedziny, no bardzo ścisłą naukę z humanizmem kompletnym, tak? Z pisaniem pięknych powieści. To jest poza moją wyobraźnią.
2: No ja się staram, jak mogę i zawsze uważałam, że jeżeli ktoś ma jakiś dar, to należy absolutnie go wyciągać i rozwijać. No nie chciałabym się tu porównywać do największych, ale Bułhakow był lekarzem, zresztą aktywnie pracującym. Podobnie Komeda, no może inny gatunek, ale też był lekarzem w przededniu specjalizacji i bardzo rokował, no musiał podjąć taką, a nie inną decyzję. Lem też był po medycynie, aczkolwiek nie praktykował. Więc ja tu mam background.
1: Poparcie. Poparcie jest dosyć silne. Różna tematyka pojawia się w pani książkach. To jest przypływ chwili, czy to są jakieś zaplanowane tematy, które warto poruszyć pani zdaniem?
2: To są zaplanowane tematy. Ja zawsze mam pomysł i na fabułę, i właśnie na narrację, i na gatunek literacki. Na początku powstały trzy powieści psychologiczne, głęboko psychologiczne i jeden wręcz thriller psychologiczny, Lady M. Później saga, później kolejna trylogia, która już nie jest sagą. Po prostu ja uważam, że temat niesie ze sobą sposób pokazania go, czyli narrację, konieczność wyciągnięcia z głowy bohaterów prawdziwych, absolutnie wiarygodnych i pokazania tego w sposób jak najbardziej staranny i nośny. Ja mam dużo pomysłów, mam nadzieję, że mi ich nie zabraknie. Ciągle coś tam wybieram, ciągle nad czymś pracuję.
1: A z takiego technicznego punktu widzenia, jak wygląda proces pisania? To jest tak, że siada pani sobie z kawką, laptop, nie wiem, kartka papieru i to wszystko płynie? Czy to jest zaplanowane, rozrysowane, rozpisane? Kto z kim, jakie koneksje? Jak to wygląda z takiego właśnie technicznego punktu widzenia?
2: Ja nie mam rytuałów, niestety. Bardzo bym chciała, ale no życie mnie zmusza do tego, żeby pisać wtedy, kiedy mam chwilę czasu. Ja bardzo bym chciała tak właśnie herbatę, kawę sobie zrobić, tak usiąść spokojnie na laptopie.
1: Nie da się.
2: Nie da się zupełnie. Ja to robię w ten sposób, że bardzo dużo myślę. Może to mam z pracy naukowej, którą wcześniej uprawiałam, może tak nieładnie powiem. Więc jak już siadam, to już mam wymyślone i już piszę. Ja nie piszę konspektów, bo nie umiem tego robić zupełnie. Nie robię też notatek wcześniej, bo to wszystko mam w głowie. Mam szczęście być obdarzona dobrą pamięcią, więc jakoś tak funkcjonuje. Zapisuję tylko imiona bohaterów, ponieważ mi się mylą, na przykład w kościach, no tu 12 idzie, tu 12, więc tak, żeby mi się nie pomyliło, który w którym wieku, to sobie to zapisywałam. Natomiast ja piszę od początku jakoś tak do 3/4, gdzie zawsze do 50 strony wszystko bardzo ładnie, bardzo łatwo idzie. Potem między 50 a 150 trzeba bardzo uważać, bo to jest zasadniczy moment, kiedy albo ta powieść będzie banalna zupełnie, albo będzie bardzo dobra. Więc tu trzeba bardzo dużo ostrożności i skupienia. Później często mi się zdarza napisać koniec i w międzyczasie spajać to wszystko, co napisałam, dopinać różne wątki. Raczej nie zmieniam, nie kreślę, nie wyrzucam. Uważam, że trzeba tyle poświęcić czasu na proces myślowy, żeby później go nie tracić.
1: Mhm. Tutaj wspomniała pani już o Kościach proroka. To jest najnowsza powieść. Zaskakująca, bo taki. Trzy plany czasowe, różne miejsca, no i problematyka, która jest poruszana, też jakby bardzo, bardzo trudna moim zdaniem. No sporo roboty było.
2: Bardzo dużo. Ja nigdy takiego researchu nie zrobiłam. Już wielokrotnie to mówiłam. Nawet do Stulecia Winny, gdzie to jest saga oparta bardzo na historii, na autentycznych wydarzeniach, miejscach i ludziach. Nawet tam w tych trzech tomach nie wykonałam takiej pracy jak przy Kościach.
1: Ile trwało pisanie?
2: Pisanie trwało 7 miesięcy. 7 miesięcy. Wcześniej już trochę myślałam na ten temat, natomiast musiałam bardzo dużo przeczytać o, nie tylko o obyczajach w tamtych czasach, ale do wątku z pierwszego wieku, apokryfów, jakichś takich realiów z tamtych czasów. Musiałam dojść do momentu, kiedy Chrystus żył i Jan Chrzciciel żył, i później do tych aż 100-200 lat później, kiedy zaczęły się spisywania tych wspomnień. No i oczywiście do realiów tamtych miejsc, w których oni żyli. Nieco łatwiejszy był ten rycerz XII-wieczny, bo tutaj jest większa dostępność literatury, zaskakująco dużo
1: właśnie
2: znalazłam.
1: Bo to wątek, o którym tak naprawdę niewiele osób wie, to jest wątek Bogumiłów. To są jeszcze enigmatyczne postaci dla nas i tak naprawdę dopiero pani książka gdzieś tam uświadomiła mi, że coś takiego istniało i to było bardzo interesujące, a okazuje się, że literatury jest dużo na ten temat.
2: Tak, literatury jest dużo na ten temat, bo oni byli bardzo wpływowi między IX a XIII wiekiem, to jest 400 lat. Nawet to, co się stało w Konstantynopolu w roku 1118, 15 sierpnia, zasadniczo nie wpłynęło na ich funkcjonowanie, na ich działalność taką popularyzatorską ich religii. Oni w Bułgarii są zdecydowanie bardziej znani niż tutaj. Tutaj mało kto o Bogomiłach słyszał. Prędzej o Katarach i Albigensach, którzy byli później, którzy czerpali z ich wiedzy, z ich dziedzictwa i z ich praktycznie wiary. Wtedy była taka bardzo specyficzna sytuacja polityczno-geograficzna w Europie i był taki moment właśnie między rokiem 1114 a 1118, kiedy się wydawało, że być może chrześcijaństwo zostanie, to nasze takie papistowskie, czyli katolickie, zostanie zastąpione tym tą wiarą Bogomiłów, która w pewnym momencie wydawała się bardziej prawdziwa i może bardziej nawet nośna niż to, co się działo w Rzymie, czyli absolutna władza tych włoskich wszystkich rodzin, klanów i takie oddalenie od Konstantynopola, który w pewnym momencie zaczął się rozpadać w szwach, na brzegach. Wprawdzie była pierwsza wyprawa krzyżowa i skończyła się wielkim sukcesem, ale to dało i apetyt na kolejne wyprawy, a poza tym taką niepewność, czy rzeczywiście warto w to brnąć, czy już się zająć tylko pilnowaniem własnego interesu, spychaniem Turków, czy czymkolwiek innym. Jest to taki bardzo moment ważny, aczkolwiek taki w ogólnej historii
1: pomijany.
2: Zupełnie.
1: To jak pani przyszło to na myśl, żeby ich włączyć w swoją powieść?
2: A to był taki spontaniczny właśnie moment, ponieważ ja na początku miałam pomysł, żeby był tylko wątek współczesny i ten wątek z pierwszego wieku. Ale później sobie pomyślałam, że ponieważ ten wątek z pierwszego wieku jest tak bardzo duchowy i tak bardzo dużo mówi o tych początkach chrześcijaństwa, tam jest tyle właśnie obaw, co się stanie z tą wiarą, czy ona nie umrze wraz ze śmiercią Chrystusa. Takie pragnienie ogromne ze strony tych ludzi, których była garstka, żeby dać świadectwo, żeby to zapisać, żeby to utrzymać, że wydawało mi się, że jest bardzo potrzebny taki wątek środkowy, żeby pokazać, co przez te 11 wieków
1: wydarzyło się
2: z tą religią, co się stało, jak ona została pociągnięta, może wypaczona, interpretowana w pewnych momentach. I wydawało mi się, że lepiej będzie pierwszy, 11, 21. Ale w tym 11 wieku z kolei nic mi tak nie pasowało za bardzo, bo ja chciałam, żeby to było w Bułgarii, bo bułgarskim wątkiem jest przecież ten wątek współczesny. I nagle właśnie znalazłam ten moment, kiedy Bogomili szli do Konstantynopola, żeby pokazać cesarzowi Aleksemu I Komnenowi swoją świętą księgę, bo cesarz ich oszukał 4 lata wcześniej, że jest zainteresowany przyjęciem ich wiary i ogłoszeniem jej jakby główną religią w całym cesarstwie bizantyjskim.
1: No to jeszcze został nam do omówienia wątek współczesny w Kościach Proroka. Bułgaria, pięknie opisana, klimatyczna. W życiu nie byłem, ale myślę, że bardzo wysoko na liście moich pragnień podróżniczych.
2: Trzeba pojechać, tylko nie tylko nad morze. Jeśli nad morze, to do Nesebar, to Sozopola, do tych starych, przepięknych miejscowości rybackich.
1: Bo Bułgaria, tak jak pani powiedziała na początku naszej rozmowy, jest chyba bardzo głęboko w sercu.
2: Tak, to te korzenie są dla mnie rzeczywiście bardzo ważne, zwłaszcza, że one są właśnie tak rodopskie, a jak pan pewnie wie, górale to w ogóle się uważają, że się na całym świecie za lepszą część ludzkości. I rzeczywiście, nie byłoby mnie takiej, jaką jestem, gdyby nie te korzenie. I to jest takie właśnie odwieczne pytanie, czy ja tu się nie mogę zdecydować, czy ja mam tożsamościowe problemy. Właśnie nie, uważam, że jest mniej więcej ze względu na to dziedzictwo, a nie mniej. I to tymi kośćmi, to ja tak chciałam koło zatoczyć, że no, tak wyszło, bo moja pierwsza książka, tam gdzie urodził się Orfeusz, w całości o Bułgarii, później nie miałam pomysłu, w Alicji są pewne wątki bułgarskie, prowadzące do mojej osoby, ale tylko wątki, natomiast tu w kościach już cała historia osadzona w Plovdivie, w jednym z najstarszych miast na świecie, o ile nie najstarszym, wciąż zamieszkałym w absolutnie mieście, które jest starsze od Rzymu, od Konstantynopola, równy wiekiem Troi, a istnieje. Mhm.
1: Ale piękna jest ta pani Bułgaria, naprawdę. Bo rozumiem, że jakby Bułgaria to jest oczywiście opis, jakby, który pani zna z rzeczywistości, a bohaterowie, czy to są, tu pojawiają się jakieś inspiracje wśród, nie wiem, bliskich, znajomych, rodziny, a może jakieś utożsamienie się z którymś z bohaterów u pani?
2: Nie, ja się z nimi nie utożsamiam. Nie utożsamiam się też z Gitką. Ona jest dużo młodsza ode mnie i ma zupełnie inny taki background życiowy, ale ja w nią włożyłam te wspomnienia, które ona ma z dzieciństwa, to są moje wspomnienia. To jest ten dom na Patriarchy w Timi, przy bazarze Poniedziałek. To są te wszystkie miejsca koło polikliniki, gdzie ja jako dziecko biegałam z dzieciakami, bo miałam dwa światy, jeden w Polsce w szkole, drugi w wakacje w Bułgarii. Właśnie z tymi dzieciakami, które do babci przyjeżdżały na wakacje, gdzie ja tam mówię, gdzie byli nasi rodzice, bo tak wszyscy z tymi babciami, tu jedna z babcią, druga, trzecia, czwarta, a rodzice gdzieś nie wiadomo gdzie, pracujący, czy gdzieś na jakimś wyjeździe. Też te dramatyczne ruiny muzeum zatopione, to jest też niestety moje wspomnienie, nawet współczesne, bo w zeszłym roku to niestety znowu oglądałam. I dom na Radost. Moje kuzynki tam mieszkają, stąd bardzo dobrze znam to miejsce i też właściwie opisałam tak, jak było. I ta jej współczesna podróż do Bułgarii, gdzie posadziłam ją, umiejscowiłam ją w mieszkaniu, w którym myśmy mieszkali w zeszłym roku podczas wakacji. Mm-hmm. I kiedy się dowiedziałam, że ta plątanina uliczek się nazywa Pułapka, czyli Kapan, sobie myślę, to jest idealne miejsce, żeby taką Gitkę tam umiejscowić, dokładnie w centrum miasta, przy ulicy Głównej, przy Dżamii, czyli meczecie tym głównym, przy drugim bazarze Czwartek, żeby ona sobie tam żyła, mieszkała i biegała, i aż ją trzęsło od tych wspomnień wszystkich, które ma.
1: Dan Brown w spódnicy. Tak już ktoś panią nazwał. Czy pani się z tym zgadza?
2: Ja nic nie mam do Dana Browna. Aczkolwiek zawsze mówię, że research ja robię lepszy. Bo on robi wikipedyczny, on wyciąga sobie wątek kontrowersyjny i sobie go ma. Natomiast ja go uważam za bardzo sprawnego pisarza i odniósł ogromny sukces, więc to takie też bym chciała. Więc takie odżegnywanie się, że ja to absolutnie nie, to nie jest dobre, zwłaszcza, że rzeczywiście ja mam ten wątek sensacyjny, ten wątek religijny i można tak powiedzieć. Aczkolwiek ja bym bardzo chciała, żeby
1: ktoś powiedział Aubena Grabowska w spodniach.
2: Aubena Grabowska w spodniach, albo żeby ktoś zobaczył, że jednak tam u Umberto Eco się pojawia ze swoim takim duchowym czuwaniem nad tym wątkiem, może dwunastowiecznym, bardziej takie inspiracje w stronę bardziej też imienia Róży, czyli takie bardziej literackie, bardziej głębokie.
1: No, Dan Brown nie wciągnął mnie tak jak Aubena Grabowska, to no, muszę przyznać. To nie wszystko, bo dzisiaj wspomnieliśmy też już na początku o książkach dla dzieci i o tych bajkach terapeutycznych. Jeszcze przy tym temacie się na chwilę zatrzymajmy. Czy te bajki terapeutyczne pisze się trudniej, w inny sposób?
2: Mnie nie pisze się nic trudniej, ponieważ ja piszę coś w momencie, kiedy ja mam na to ochotę. W związku z czym i temat mnie niesie, i gatunek, i narracja, więc mnie nie jest trudniej. Może to jest tak, jak tam świeży kierowca myśli sobie, właściwie to mógłbym pojechać i małym Fiatem, i Mercedesem, i samochodem terenowym, i mi to wszystko jedno. Więc może ja też tak mam. Dla dzieci zawsze wszyscy mówią, że pisze się trudniej, ponieważ trzeba pisać lepiej. Ja nie mam z tym problemów, ponieważ zawsze staram się myśleć, jakby to dziecko czytało i co by było ciekawe i fajne. Nie wszyscy tak myślą, na przykład czasami obserwuję właśnie nagrody, że zostają przyznane za książki bardzo wartościowe i rzeczywiście piękne, natomiast dzieciom się na przykład często wydają nudne.
1: Ale to jest bajka terapeutyczna, tak, ona spełnia jakąś konkretną rolę, tak, czy to jest jakaś odpowiedzialność?
2: Ogromna odpowiedzialność, zresztą ta bajka bardzo dużo dobrego zrobiła, jestem z niej ogromnie dumna. Firma farmaceutyczna wykupiła ogromny nakład, 10 000 egzemplarzy i dała tę bajkę lekarzom prowadzącym dzieci. Więc dziecko dostawało książeczkę pięknie wydaną, pięknie zilustrowaną od swojego doktora. Często się okazywało, że to był pierwszy kontakt tak naprawdę między lekarzem a dzieckiem. Mhm. Bo bardzo często jest tak, że rodzice przychodzą z dzieckiem albo nawet bez dziecka i mówią, tyle miał napadów, tak się czuje, tu są objawy niepożądane, no może taki bardziej ospały, no tu w szkole, no i ten doktor mówi, no to trzeba mu zwiększyć, zmniejszyć, zamienić, to zrobimy, no i dziecko w tym jakby ginie. Też są takie momenty rodzinne, ponieważ to jest choroba przewlekła i bardzo zmienia stosunki rodzinne, no, zgodnie z zasadą, że chory członek rodziny to właściwie cała rodzina jest chora, mniej lub bardziej. I często było tak, że rodzice wstydząc się stygmatyzacji tej takiej dziwnej choroby, że często nie mówili dziecku, że choruje na padaczkę, nie tłumaczyli mu zupełnie, że to, co ono odczuwa, jest takie czy inne, tym czy tamtym. Spotkałam się też z tym, że na przykład rodzice dają leki dziecku i mówią to na uczulenie. I ono doznaje jakichś wrażeń, odczuć albo dużych wręcz napadów, o których się nie mówi i co ono sobie teraz myśli.
1: Nie wie, co się dzieje.
2: To jest coś złego, nie wie, co się dzieje. Nikt o tym nie mówi, no to może nie trzeba o tym mówić, bo to jest jakiś wstyd. A z drugiej strony to jest. I naraz no, ona czyta albo samo, albo rodzice mu czytają bajkę o małpiszonku, który ma takie same rozterki. Bo właśnie coś mu się dzieje, czego on nie rozumie. I najpierw idzie do lekarza takiego rodzinnego. Ten lekarz mówi, że to jest chyba zbyt skomplikowane jak dla niego. Wysyła go do specjalisty, czyli za rzekę do lekarza dla zwierzątek takiego specjalisty. No i on idzie z siostrzyczką, dołącza się do nich nie wiadomo czemu, słonica, która no, upiera się, że ona dzieci samych to nie może puścić, więc idzie z nimi. Później się okazuje, że ona też ma napady. Tylko nie chce o tym mówić. I to się ujawnia w momencie, kiedy idą przez pustynię i tam gdzieś tam są lwy. A ona traci świadomość i idzie mimo tego wszystkiego. Słoń ogromny. Więc to też jakby spełniało na przykład dobrą rolę, kiedy ktoś z rodziny starszy chorował. Na przykład babcia, mama albo tata. To wtedy dziecko też zaczynało rozumieć, co to się dzieje, że babcia nie jest dziwna, tylko jest po prostu chora. I to jest normalna choroba, taka jak cukrzyca, tak jak nadciśnienie, jak wszystkie inne choroby przewlekłe.
1: To jest piękne. Trochę, no może nie leczenie, no bo padaczki przez czytanie nie wyleczymy, ale oswajanie się, tak, prawda, z chorobą poprzez czytanie, no wspaniała rzecz, która łączy oba pani zainteresowania. No to ja na koniec, już tak zupełnie, no nie powstrzymam się od tego, żeby nie zapytać.
2: Proszę bardzo.
1: Co będzie dalej? Czy w głowie już jest jakiś pomysł, a może już się coś pisze?
2: Tak. W głowie jest absolutnie pomysł. Teraz piszę opowiadania, które rozwijają pewne wątki ze stulecia winnych. Wątki pominięte albo no takie, które nie zmieściły się w
1: czyli
2: książce.
1: Nadrobić stulecie winnych.
2: Czyli nadrobić stulecie winnych, tak. To jest bardzo taka saga naprawdę piękna, uważam, mówiąca o takich zwykłych ludziach, o małej historii, o tym, jak w obliczu jednej, drugiej wojny i tego wszystkiego, co się dzieje, żyją ludzie tacy normalni, nie ze świecznika. I tutaj rozwijam właśnie te wątki. Napisałam taką książkę właśnie na potrzeby czytelników, którzy już wyrośli z Julka i Maj. I okazało się, że to jest taki gatunek trochę post-apo. Wprawdzie mi syn tłumaczył, że nie całkiem post-apo, tylko coś tam innego, ale nie zapamiętałam tej nazwy, więc jej nie powtórzę. Akcja dzieje się po jakiejś apokalipsie i też porusza takie wątki bardzo filozoficzno-mózgowe. Bym powiedziała, jak to jest,
1: to jest naszą
2: tożsamością.
1: I to jest dla młodzieży bardziej, tak?
2: Dla starszej młodzieży, młodych, dorosłych. I to jest książka pod tytułem Nowy Świat i ona się ukaże albo we wrześniu, albo w październiku. No i myślę teraz o kolejnej sadze, bo już taki rozmach, może znowu czuję potrzebę rozmachu.
1: No to trzymam kciuki, mam nadzieję, że do usłyszenia w Meloradiu przy kolejnych
2: premierach. Ja też mam nadzieję,
1: premierach.
2: Bo było mi bardzo miło.
1: Wszystkiego dobrego,
2: wszystkiego
1: dziękuję.
2: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
0: Kielce, Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie w kolejnym odcinku Miasta Młodości. Dziś obok mnie osoba, która z młodością ma kontakt na co dzień. Pracuje z młodzieżą, z młodymi ludźmi, bawi się z nimi w teatr, tworzy teatr, zajmuje im czas wolny i go potrafi świetnie zorganizować. Obok mnie Ewa Sorbian, animator czasu wolnego, animator zajęć z dziećmi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Praca z dziećmi to chyba nie jest łatwe zajęcie, bo to w takim wieku kilkunastu lat ciężko się skupić, a rolą czy wychowawcy, czy animatora jest skupić tą uwagę na dłużej, zająć czymś czasami przez kilka godzin, więc trzeba chyba mieć jakieś sztuczki.
4: Żadne sztuczki, tak naprawdę wystarczy lubić to, co się robi i robić to z pasją i tą pasją zarażać dzieci.
3: To takie najprostsze, recepta w jednym zdaniu.
4: Tak, ewidentnie.
3: Na co dzień, jeżeli przychodzisz do grupy dzieci, masz jakiś plan, to wszystko według harmonogramu, no jesteś też nauczycielem, więc na pewno jakiś plan na dane spotkanie w głowie jest.
4: Z dziećmi i młodzieżą pracuję około 8 lat i mogę śmiało powiedzieć wszystkim, którzy chcą zacząć, żadne plany się nie sprawdzają.
3: Dlaczego?
4: Ponieważ bez względu na to, co napiszemy, to tak naprawdę dzieci to jest żywy materiał i nie da się tego tak kurczowo trzymać.
3: To jest żywioł.
4: Żywioł. Tak jakbyśmy chcieli, no nie wiem, ustalić, w którą stronę będzie wiał wiatr. Tego konkretnego dnia i w tej konkretnej godzinie, albo ile deszczu spadnie w tej chwili, a tak naprawdę póki ten deszcz nie spadnie i tego nie zmierzymy, to tego nie wiemy.
3: Zajęcie z dziećmi to wdzięczne zajęcie, bo właśnie ta nieprzewidywalność jest tutaj chyba najciekawsza.
4: Nieprzewidywalność jest bardzo ciekawa, ale też trzeba ją troszkę okiełznać. Natomiast żaden plan w tym nie pomoże. Jedyne, co w tym pomoże, to reagowanie na to, co dzieci robią. Na pewno trzeba zobaczyć najpierw ich reakcję na to, co zaproponujemy. Ciężko jest, kiedy tych dzieci się nie zna, bo wtedy tą reakcję ciężko odczytać. Ale jeżeli już jakiś czas pracujemy z tą konkretną grupą, to wiemy, jaką mają choćby minę, kiedy coś proponujemy.
3: No tak, Wojtuś może być nadpobudliwy, Ania może być cicha i wyciszona.
4: Tak, dokładnie, może tak być. Natomiast choćby nie wiem co, nie wolno tych dzieci trzymać w jednej szufladzie. Dlatego, bo one do tej szuflady nie pasują. Bez względu na to, jak ją dotniemy, to zawsze ktoś będzie wystawał. A nie wolno ucinać tego, co jest inne, tylko trzeba to pielęgnować.
3: No i właśnie tutaj mamy pole do popisu w teatrze i w zajęciach teatralnych między innymi.
4: Z tym, że zajęcia teatralne opierają się też dosyć mocno na dyscyplinie jednak. Mimo tego, co się mówi, że teatr powinien rozwijać kreatywność, oczywiście z tym wszystkim się zgadzamy, ale jednak ta kreatywność też musi mieć jakieś swoje no, granice, które pasują do tego konkretnego przedsięwzięcia.
3: Czyli jednak jakaś szufladka musi być w tym późniejszym etapie, jeżeli już na przykład mówimy o teatrze.
4: Może nie szuflada, tylko rama. Tylko ta rama musi być docięta konkretnie pod spektakl, pod wydarzenie, które organizujemy.
3: W jaki sposób dobierasz dzieciaki do przedstawienia? Bo jakiś czas temu miałem okazję zobaczyć jedno z takich przedstawień. Spektakl dotyczył niepełnosprawności. Tutaj no też trzeba było obsadzić rolę, dopasować właśnie w poszczególne ramy poszczególnych młodych aktorów.
4: Z dzieciakami jest ten problem, że są zależne od rodziców. Nie przyjdą wtedy, kiedy chcą, tylko przyjdą wtedy, kiedy rodzice im pozwolą, bądź kiedy mają możliwość je przywieźć, przyprowadzić i tak dalej. Dlatego też ja osobiście nie wybieram aktorów do grania, ponieważ uważam, że każda osoba może zagrać każdą rolę. Po prostu biorę osoby te, które faktycznie chcą i które same oceniają, że sobie poradzą.
3: Jak to się odbywa w praktyce, kiedy pojawia się pomysł, zrobimy spektakl, na tym konkretnym przypadku może się będziemy opierać, robimy spektakl o niepełnosprawności i jak to się zaczyna na początku, co musi wystąpić, co się musi zadziać, żeby móc przechodzić do kolejnych etapów, do kolejnych prób, zajęć na scenie?
4: Najpierw musi być pomysł. Pomysł osoby, która chce to zrobić, czyli w tym przypadku moim był to scenariusz. No i potem trzeba do tego scenariusza przekonać osoby, które mogłyby w nim zagrać. Z młodzieżą, zwłaszcza tą młodzieżą, która interesuje się teatrem, tak jak w moim przypadku tutaj mojej grupy, nie da się im narzucić czegoś, czego nie chcą robić. Ponieważ jeżeli przedstawię im scenariusz napisany w sposób, który według nich jest kiepski, to oni w tym nie wezmą udziału.
3: Krótko mówiąc, na początku trzeba do nich dotrzeć i jakoś ich zachęcić, tak żeby to oni sami chcieli brać w tym udział.
4: Dokładnie. Chęć dziecka, czy chęć młodego człowieka to jest podstawa. Bez tego nie zrobimy nic.
3: No i tutaj mamy taki element wspólny chyba z każdych zajęć z dziećmi. Jeżeli one nie będą zainteresowane tematem danego spotkania, danych zajęć, to właśnie będą się rozpraszać, będą szukały wyjścia i możliwości, żeby z tego zrezygnować.
4: Dokładnie tak. Też trzeba brać pod uwagę, że nawet jeżeli dziecko przychodzi na takie zajęcia, w tym przypadku teatralne, nie jest powiedziane, że ono na nich zostanie. I to nie jest dlatego, że nie wiem, że nauczyciel jest kiepski, albo że nie wiem, ono się nie nadaje do tego konkretnego zajęcia, ale po prostu może mu się to nie podobać, tak jak my. Jedni chodzą po klubach i tańczą w dyskotekach, inni chodzą do kina, inni do teatru, a jeszcze jedni biegają tak po parku, a jeszcze jedni grają w piłkę. Dorośli mają swoje upodobania i dzieci również.
3: Ale można kogoś przekonać do tego, słuchaj, zagraj w tej roli, bo nie wiem, ty do niej pasujesz, tobie to przychodzi naturalnie.
4: Można, oczywiście, że można, ale tak naprawdę ta osoba prawdopodobnie przyjdzie na jeden spektakl, gościnnie w nim wystąpi. Było tak w naszym przypadku również, że tam chłopak odrobinę starszy od dzieciaków grał na gitarze właśnie w tym musicalu, o którym wspomniałeś. I on przyszedł gościnnie, zagrał w tym spektaklu, zagrał jeszcze w jednym, do którego również pasował i robiliśmy go przez wakacje z inną grupą, no ale potem stwierdził tak, studia, praca, teatr jest fajny, ale po prostu mam inne zajęcia, które są dla mnie równie może ważniejsze.
3: Czyli nie jest łatwo prowadzić nieprofesjonalny teatr.
4: Najtrudniejsze jest to, że nie mogę nikogo do tego zmusić, tak? W szkole mamy, tak, jeżeli jest teatr w szkole, no to dzieciaki mają punkty z tego tytułu, pokazują się przed kolegami w szkole, przed koleżankami w szkole, nauczycielka ma trochę inaczej na nie patrzy, na przykład nauczycielka od polskiego. Natomiast ja tak, uwagi nie wstawię, jedynki nie wstawię, nic nie zrobię. Dlatego uważam, że dużym sukcesem jest, że jedna z moich grup teatralnych, która ma próby w Bazie Zbożowej, ma prawie 30 osób, które chodzą same z własnej woli praktycznie na każde zajęcie.
3: I to już jest materiał, z którego można coś urzeźbić, ulepić i stworzyć.
4: No to jest grupa, która w tej chwili chce grać już klasykę dosyć poważnie. Jesteśmy po Weselu Wyspiańskiego, po Świętoszku Moliera, po Moralności Pani Dulskiej. No i w tej chwili szykują się i bardzo są zdeterminowani, żeby zagrać Wiśniowy Sad Czechowa. Więc to już są osoby, które mają wyrobiony gust dosyć mocno.
3: Wyrobiony gust, przekonanie do tego, że teatr to jest coś, co oni właśnie chcą robić. Ile trwało zebranie takiej grupy i praca nad tym, żeby taka grupa 30-osobowa się zebrała, bo to chyba był długi proces.
4: No, grupa istnieje 8 lat, ogólnie ta. Od 2,5 roku jest częścią Młodzieżowego Domu Kultury, No i tak naprawdę takie duże liczby tych osób pojawiają się od mniej więcej 3 lat, czyli tuż przed tym, jak ta grupa zaczęła być częścią MDK-u. Wtedy rozegraliśmy po raz pierwszy wesele właśnie. Jest to bardzo duża grupa, natomiast nie ma problemu tak naprawdę z dyscypliną. Oni pilnują siebie sami i siebie nawzajem. Tak samo jak już wiedzą, co jest dobrym pomysłem, a co jest kiepskim pomysłem. Więc pod tym względem mam tam bardzo, bardzo dobrą pracę, ale też bardzo wymagającą. Oni no przez to, że są na coraz wyższym poziomie, chcą robić rzeczy coraz trudniejsze, co również mnie obliguje do tego, żeby się dokształcać i żeby czegoś szukać nowego.
3: No tutaj trzeba cały czas iść do przodu, tu w miejscu się nie stanie, tym bardziej, że tak jak powiedziałaś, że aktorzy sami już mają swoje jakieś wyrobione opinie, wiedzą w czym chcieliby zagrać albo z czym się zmierzyć, bo czasami też jest jakaś rola, która może być wyzwaniem, no i jako aktor chcę się podjąć, chcę zobaczyć, czy dam radę, czy to wszystko się uda.
4: Te wyzwania podejmują bardzo chętnie. Czy szybko im się udaje pokonać jakieś swoje bariery? Względnie, zależy komu. Jedna osoba będzie 2 lata nad sobą pracowała i jej się uda, inna osoba będzie pracowała 5 i nadal będzie czegoś od siebie wymagała i czegoś będzie jeszcze oczekiwała od siebie, a jeszcze inna stanie i to zrobi. No i po prostu tak to wygląda. No, wczoraj dostałam bardzo ciężkie pytanie od jednej z tych osób właśnie na próbie. Zapytała mnie, co to znaczy predyspozycja aktora. Bo ja mam taki pogląd, że aktorem może zostać każdy i nie ma takiej osoby, która nie może tego zrobić. Odpowiedziałam jej trochę oględnie, ale chyba tak właśnie myślę, że to nie jest tak naprawdę predyspozycja konkretnego talentu, tylko taka gotowość na to, żeby się zmienić, żeby z siebie coś wykrzesać więcej, żeby zawalczyć ze sobą, bo życie aktora to jest tak naprawdę taka walka cały czas, tak? Czy ja to zrobię, czy ja mogę to zrobić, czy to nie jest dla mnie zbyt mocna emocja, czy ja jeżeli coś przeżyłem, czy przeżyłam, to sobie poradzę z tą konkretną rolą.
3: No właśnie, emocje to jest coś, co trzeba umieć opanować na scenie, tym bardziej, że wszystko zależy też, jaki widz się trafi. Ja pamiętam czasy szkoły podstawowej, szkoły średniej, gdzie no, były takie towarzystwa gdzieś w pierwszych rzędach, dla których frajdą było rozśmieszenie aktora na scenie. Może się to trochę zmieniło, może to był odosobniony przypadek, ale ta publiczność może reagować również w czasami zaskakujący sposób.
4: Zwykle jesteśmy w stanie określić, jak publiczność zareaguje. Dlaczego? Dlatego, że oglądamy siebie nawzajem. Grupa siedzi na widowni, aktor jest ten, który gra w tej chwili, jest na scenie i my wiemy, co jest śmieszne, wiemy, co nas śmieszy, chociaż często jest tak, że coś nas śmieszy, bo wiemy, o co chodzi, a widzowie, którzy siedzą na widowni, jeżeli na przykład przez ostatnie 10 minut patrzyli w telefon, to w tej chwili nie wiedzą, co się dzieje i dla nich to śmieszne nie jest, bo nie rozumieją kontekstu. No, ale odnośnie tych śmiechów w pierwszych rzędach w szkole na przykład, w teatrzykach szkolnych, problem jest taki, że dzieciaki nie są uczone tego, jak powinny się w takim miejscu zachować. Bo one są u siebie w szkole, na sali gimnastycznej, kolega stoi na scenie i jest to śmieszne. Natomiast nie mają, nie jest to takie przygotowanie, że słuchaj, to jest twój kolega, ale w tej chwili jest to aktor, a ty jesteś widzem. Jak to świadczy o tobie, kiedy ty się z niego śmiejesz? Jeżeli to jest takie śmieszne, wejdź i spróbuj sam.
3: No właśnie, czyli uczymy się tutaj na każdym etapie.
4: Tak, uczymy się na każdym etapie, a ja się uczę razem z nimi.
3: Nauka trwa. Jak słyszeliśmy, grupa już konsoliduje się od 8 lat, podejmuje kolejne wyzwania. Jak wygląda taka codzienność, kiedy spotykacie się, kiedy rozpoczynacie zajęcie? No bo 8 lat to szmat czasu. Tutaj docieranie się tych poszczególnych trybów to też było spore wyzwanie, proces, który no, na szczęście zmierzył w tą właściwą stronę, bo nie powiem, że zmierzył już do szczęśliwego zakończenia, bo to jeszcze długo, długo przed wami.
4: Co ja mogę powiedzieć? Przez te 8 lat skończyłam 2 kierunki studiów, w tym studium teatralne, więc dla mnie to był przede wszystkim czas rozwoju i zauważyłam po sobie, że w momencie, kiedy ja poznałam ten świat od środka, czyli od punktu uczenia się, czyli bycia w tej szkole teatralnej, spektakle, które robimy, są lepsze. Są bardziej fabularnie rozwinięte, bardziej technicznie rozwinięte, no bo nie czarujmy się, technika w teatrze jest bardzo ważna. Natomiast te nowe wyzwania, to tak jak mówię, od pewnego czasu ta klasyka się pojawia. która w ogóle wielkim sukcesem jest to, że tak jak wczoraj to stwierdziła jedna dziewczyna, w szkole, w klasie omawiali wesele, ona topała pod nogami, nogami pod stołem, bo tak się cieszyła, że omawiają wesele, bo oni to grali dwa razy. Więc samo to, że ta literatura ich tak cieszy w jakimś stopniu, tak? Często mówią, że sobie wyobrażają, jakby to zagrali tą konkretną książkę, ten dialog, jakie emocje tam się pojawiają, więc to jest dobrze. Pytałaś, jak zaczynamy zajęcia? Mamy zajęcia we wtorki, ta konkretna grupa. Jeszcze dwie inne mają w czwartek i piątek, ale to jest Młodzieżowy Dom Kultury. Natomiast wtorki to jest ta najliczniejsza grupa, ta grupa zaawansowana, tak zwana. No i zaczynamy zajęcie o 15:00, zwykle przychodzą na początek osoby, które na przykład przyszukują się do szkoły teatralnej albo na konkurs recytatorski. Przychodzi tam

0: od takiej rozgrzewki. Ja to nazywam rozgrzewką, ponieważ śpiewamy piosenkę. Wszyscy razem śpiewają piosenkę, którą jedną z tych, które znają wszyscy. Jest to rozgrzewka jednocześnie dykcyjna, oddechowa, głosowa, więc jest wszystko w jednym. No a potem, jeżeli już mamy scenariusz rozdany wcześniej lub wysłany do nich, bo mamy grupę, gdzie ja ten scenariusz wrzucam, wtedy jest łatwiej, każdy ma na telefonie, można sprawdzić. No to zaczynamy próbę po prostu. I tak to wygląda. Natomiast to docieranie się przez te lata bywało różnie. Ale wczoraj, dokładnie wczoraj przyszła dziewczyna do nas, która przyszła po to, żeby się z nami pożegnać. Zdała maturę w tym roku, dostała się na Uniwersytet Jagielloński i będzie prawdopodobnie nauczycielem polskiego, bo się dostała na filologię polską, specjalność nauczycielska. I wczoraj tak naprawdę dotarło do mnie, jak bardzo ta grupa się zżyła ze sobą przez ten czas, mimo tego, że to jest tak dużo osób. Przecież 30 osób to jest naprawdę takie małe stado, nie? Ale tak naprawdę nawet osoby, które dopiero ją poznały, bardzo, bardzo przeżyły to, że ona tak naprawdę na próbę żadną już nie przyjdzie. Więc to jest takie bardzo fajne, że ta grupa jest zżyta i oni są razem bez względu na wszystko.
1: No, 8 lat to tak jak dawniej podstawówka, nie licząc zerówki, 8 klas. Te 30 osób to też jakby jedna klasa, która no już niejedno ze sobą przeżyła, w niejednym spektaklu zagrała, w niejedno miejsce pojechała, więc w zasadzie nie ma się co dziwić.
0: Tak, z tym, że weź pod uwagę, że te 8 lat to również była wymiana składów. Bo to są osoby w różnym wieku, które kończą szkołę, odchodzą z jakiegoś powodu, bo na przykład właśnie im się to przestało podobać, albo mają inne obowiązki, które są w jakiś sposób ważniejsze. Natomiast taka stała w miarę grupa to jest tak mniej więcej od chyba 4-5 lat.
1: Tak. No jest jakiś trzon na pewno.
0: Tak, tak, tak. To są zawsze te kilka osób, które zostają właśnie. W tej chwili mam 4 takie osoby w grupie, które są jakby tym trzonem, czyli są najdłużej. A jedna osoba jest najdłużej w ogóle, bo jest 4 lata.
1: No, przyjaźnie i czas spędzany poza zajęciami, no to też temat na osobną historię, bo jeżeli grupa jest zżyta, no to po prostu stajecie się jedną wielką rodziną, jesteście przyjaciółmi i także poza zajęciami.
0: Tak, oczywiście, oni się spotykają, często słyszę, że tam chodzą na jakieś imprezy, jakieś zdjęcia mi przysyłają albo sobie nawzajem pokazują na próbach gdzieś tam, do mnie też te zdjęcia docierają. Najśmieszniejsze dla mnie było, kiedy kiedyś jakaś dziewczyna miała z naszej grupy urodziny, spotkali się i byli świeżo po nauce oddychania, przy ścianie stawali, oddychali przeponą i jak mieli zaśpiewać jej 100 lat, to wszyscy podeszli do ściany i zaczęli śpiewać 100 lat, więc to było takie zabawne.
1: No, takich sytuacji pewnie też mnóstwo. No, 8 lat to nie jedna anegdota się gdzieś strociła.
0: Ewidentnie, to jest bardzo dużo czasu i naprawdę szmat różnych historii.
1: Jeżeli przychodzicie na próbę, od razu rzucacie się na taką głębszą wodę, bierzecie scenariusz, no, oczywiście po tym rozćwiczeniu przepony, paszczy, jak my to mówimy, po tej próbce śpiewu, od razu przystępujecie do odgrywania poszczególnych ról, czy są też jeszcze jakieś zajęcia, na przykład poprawiamy mimikę, będziemy pracować teraz nad jakimś wyrazem twarzy.
0: Trzeba wiedzieć, że każda postać musi być inna w spektaklu. Więc zrobienie tego ze wszystkimi naraz nie ma sensu, bo za chwilę będzie musiał to zmienić. Najczęściej ćwiczymy to już na gotowym tekście, na roli, którą ta konkretna osoba ma zagrać.
1: Czyli sporo jest zajęć indywidualnych, taka praca domowa na przykład.
0: Może nie domowa, robimy to na próbie. Ta próba trwa też długo, bo my jesteśmy 17-20 tam w całym składzie, więc ta próba jest długa. Fakt, że jest to ciężkie, mozolne i często osoba, która ma za chwilę wejść na scenę, już patrzy na zegarek, bo już by chciała. Oni też na tą scenę się pchają, taka jest prawda. Jak najszybciej chcą wejść na tą scenę i jak najdłużej na niej być. I to też cieszy, bo często ludzie uciekają przed sceną, a oni wręcz przeciwnie. Pchają się strasznie. Ale oni też wiedzą, że dla nich jest to też ważne. Dla tych, którzy oglądają.
1: No tak, zupełnie inaczej ogląda się aktora, który jest dobrze przygotowany do roli, ma wypracowaną właśnie tą wspomnianą mimikę twarzy, potrafi zagrać też głosem, odpowiednią modulacją. No jeżeli ktoś to robi tak, żeby tylko odbębnić rolę, to przecież od razu byłoby to widać.
0: Nie mam takich osób. Jeżeli ktoś...
1: Ja tak nie powiedziałem.
0: Nie, tak, tylko to jest takie bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś już przychodzi do nas, do grupy, to... I nawet jeżeli ma takie właśnie, że jestem najlepszy i na pewno sobie świetnie poradzę, taka osoba bardzo szybko odchodzi, ponieważ okazuje się, że ona dużo umie, ale powiedzieć wierszyk na akademii szkolnej. Do mikrofonu i wtedy jest fajnie. My nie używamy ani mikrofonów, ani mikrofonów.

0: raportów mikrofony są tylko do piosenek, jeżeli już, bo wiadomo, muzyka leci z głośników i te mikrofony faktycznie są wtedy potrzebne, chociaż też nie zawsze. Natomiast taka osoba, która myśli o sobie, że jest najlepsza, nie wytrzymuje tego, co tam się dzieje, bo to jest presja, bo to jest presja na parcie na pracę tak naprawdę, na robotę nad sobą i to nie każdy jest na to gotowy.
1: Czyli po prostu przychodzą, nawet jeżeli przychodzą diamenty, to wy szybko je albo oszlifujecie, albo pokażecie, że to jednak nie był diament, tylko to był jakiś szafir z trochę rozbuchany mego.
0: W zasadzie diament to jest węgiel, więc tak naprawdę może się okazać, że diament był tak naprawdę węglem. Ale ja wierzę, że każdy z tym diamentem się może stać i chciałabym, żeby jak najwięcej takich osób było, które tym diamentem się okażą, bo osoby, które zostały, nawet troszkę wbrew sobie, ale widziały, że coś fajnego się dzieje, teraz nie żałują, że tu są, bo postęp, który wykonują od momentu, kiedy chcą to robić, jest naprawdę ogromny.
1: Jedni odchodzą, widząc grupę i siebie przy tej grupie, inni chyba zostają i uczą się przede wszystkim pokory.
0: Tak, pokory się uczą bardzo, natomiast często jak ktoś przychodzi na spektakl i ja na przykład pytam, no to co, dołączę do naszej grupy? Boże, co ja tam będę robić? Przecież oni tak świetnie wszyscy grają, ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że część tych osób uczy się tego naprawdę już od kilku lat. I to nie jest tak, że ktoś nie może się tego nauczyć. Trzeba być gotowym na te lata właśnie tej pracy cotygodniowej, a czasami nawet codziennej, bo osoby, które mają większy problem na przykład z wymową albo mają jakieś problemy dykcyjne, seplany i tak dalej, muszą pracować w domu, muszą iść do logopedy. Musi być to długa, długa praca.
1: Czyli cały czas utwierdzasz mnie w tym, że aktorem może zostać każdy.
0: Jak najbardziej. Skoro ja mogłam skończyć studium teatralne i grać przez jakiś czas, tak to każdy może.
1: Wystarczy tylko chcieć wziąć udział w dużej przygodzie.
0: Tak, przygoda jest olbrzymia, satysfakcja jest olbrzymia i korzyści z tego są niesamowite, bo poznajemy ludzi, uczymy się siebie i nawet jeżeli nie wybierzemy studiów aktorskich, to w życiu trzeba umieć się jednak odnaleźć, trzeba umieć z ludźmi rozmawiać, trzeba umieć być empatycznym, bo tego aktorstwo przecież też uczy. Także myślę, że takie kółko teatralne, nie wiem, w jakiejkolwiek instytucji, to jest dla dziecka naprawdę bardzo duża szansa na to, żeby poznać samego siebie.
1: Poznać samego siebie. Przede wszystkim można się też sprawdzić, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wejść w jakąś rolę, sprawdzić, czy my sobie w niej poradzimy, ale chciałem zapytać jeszcze o zupełnie inną rzecz. A propos tych przygód, co teatr wam daje na co dzień? Właśnie już tak zaczęliśmy wchodzić trochę w ten temat. Co dają te umiejętności nabyte podczas zajęć teatralnych w życiu codziennym, w szkole, w kontaktach z innymi?
0: Nie mogę mówić o innych, mogę powiedzieć o sobie. Ja skończyłam Technikum Ochrony Środowiska w Stąporkowie, bo tam mieszkałam. Miałam robić w ogóle coś innego niż robię teraz. Byłam strasznie nieśmiałą osobą, która miała wielkie problemy z tym, żeby z kimkolwiek się porozumieć. Poszłam na zajęcia teatralne, plany zmieniły się diametralnie, ale również zaczęłam sobie radzić w życiu z problemami, z osobami, które nie były mi przychylne. I tak naprawdę ten teatr spowodował, że jako 20-latka tak naprawdę przyjechałam tutaj do Kielc i okazało się, że potrafię się odnaleźć, że potrafię znaleźć sobie pracę, że potrafię skończyć studia, że potrafię wyciągnąć grupę teatralną, którą założyłam, do telewizji, gdzie również graliśmy. Okazało się, że potrafię bez znajomości, które teraz są tak rozdmuchiwane, że ojejku, bez znajomości się nie da. Nieprawda, da się. Tylko trzeba chcieć i trzeba potrafić to załatwić tak naprawdę, pójść i mieć tą odwagę.
1: Czyli kluczem do sukcesu, jak w wielu innych przypadkach, jest przede wszystkim konsekwencja.
0: I wiara w siebie. Wiara w to, że...
1: No, ona przychodzi z czasem, tak jak powiedziałaś na swoim przykładzie.
0: Tak, ale trzeba mieć ten moment, że ta wiara w siebie gdzieś w nas się rodzi, kiełkuje i w końcu wypływa na zewnątrz i potrafimy pójść i zawalczyć może nawet nie o swoje, tylko o to, w co wierzymy.
1: No, w twoim przypadku to jest to zawalczenie nie o swoje, ale dla dobra grupy, bo jeżeli już w cudzysłowie oczywiście walczysz albo kogoś przekonujesz do czegoś, to dla tak zwanego dobra wyższego, którym jest dobro całej prowadzonej przez ciebie grupy.
0: Ja już dawno zauważyłam, że w swoim interesie działam bardzo rzadko. Najczęściej jednak jest to interes grupy teatralnej bądź interes MDK-u. W cudzysłowie interes, bo to też nie jest tak, że ktoś mnie wysyła, a weź idź załatw, tylko po prostu ja sama dochodzę do wniosku, że jeżeli ktoś coś robi, bez względu na to, czy to robię ja, czy robimy moja koleżanka po fachu, czy robimy festyn MDK-owski, tak, i jeżeli ja mogę na przykład załatwić stroje do Poloneza, wypożyczyć z kaceku, bo już to robiłam i wiem, jak to zrobić, to dlaczego mam tego nie zrobić? Pomagam osobom, z którymi pracuję w MDK-u, pomagam innym nauczycielom, ale dostaję również pomoc w zamian, za co zawsze jestem bardzo wdzięczna. MDK jest dla mnie bardzo przychylny, mimo tego, że pracuję tam tak naprawdę niedługo, to tak naprawdę pomagamy sobie nawzajem i jestem przekonana, że ci nauczyciele, z którymi pracuję, są naprawdę bardzo zaangażowani w to, co robią.
1: No tutaj też przydaje się to zżycie, przychylność, czasem dobre słowo. Jest tak w życiu, że dobro powraca. To pomożesz komuś, to za jakiś czas ktoś pomoże tobie. Oczywiście nie można tego dobra w zamian oczekiwać. Już teraz też coś potrzebuję, zrób coś dla mnie. No tylko tak to się dzieje. Coś samo przychodzi.
0: Ja bym powiedziała tak, że to dobro może nie wraca od tej konkretnej osoby. To jest tak, że ja pomogę komuś, ten ktoś pomoże jeszcze komuś i tak to będzie szło. To będzie taki fajny łańcuch, taki efekt w może śnieżnej kuli, tak? I to wróci w końcu, może od innej osoby, ale wróci. Wiele razy tego doświadczyłam i staram się to przekazywać dalej. Te moje dzieciaki również wiedzą o tym, że ja nie oczekuję od nich nie wiadomo czego, natomiast zawsze o mnie pamiętają i kiedy czegoś potrzebuję, kiedy mówię, słuchajcie, jest festyn, potrzebujemy wolontariuszy do malowania twarzy dla dzieci, to zgłaszają się naprawdę tabunami. Ostatnio miałam 11 osób, które wolontarialnie przez cały dzień robiły zabawy z dziećmi. Byli to wolontariusze. Była to moja grupa teatralna.
1: No, pozostaje tylko pochwalić za ich podejście, ale tutaj mamy też taki element, który można nazwać też wychowaniem. No bo to też tak działa, poprzez te różnego rodzaju działania, angażowanie innych, odpowiednie podejście, no to też potrafi wychować, bo jest to przykład, z którym ta młodzież ma kontakt, oni to widzą, to jest jakiś wzorzec, który świadomie bądź nieświadomie będą powielać.
0: Każde działanie z dziećmi czy z młodzieżą ma elementy wychowania. Taka jest prawda. Czy to jest wychowanie dobre, czy złe, weryfikuje potem życie. Natomiast każde działanie jest wychowaniem w pewnym sensie. I czy to jest teatr, czy to jest taniec, czy to jest chodzenie do hospicjum, to jest to wychowanie. Co ciekawe, to nie jest tylko w życiu młodzieży, ale również w życiu dorosłym. No, wychowuje nas praca, wychowują nas ludzie, wychowują nas doświadczenia, tak? Jesteśmy wychowani przez całe życie tak naprawdę. Wychowujemy siebie nawzajem.
1: To powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jaką obecnie mamy młodzież, jak wychowaną, bo zewsząd słychać czasami narzekania, że to jest młodzież, która tylko przed komputerem potrafi siedzieć, ze smartfonem w ręce. Nie widać jej na trzepaku, jak to było w przypadku naszego pokolenia. Czy to faktycznie jest tak źle, czy to po prostu jest nadal młodzież i tylko trzeba znaleźć na nią sposób?
0: Ja będę bronić młodzieży zawsze i wszędzie. Nie ma złej młodzieży. Nie ma złych dzieci. No, narzekamy, że dzieci siedzą z tabletami, z telefonami, a jak jedziemy nad morze, to co dajemy dziecku do zabawy, żeby nie marudziło? To jest tak, że to my te dzieci wychowujemy i to jest w naszej kwestii, żeby te dzieci tego nie robiły, żeby one wiedziały, że ten tablet czy ten telefon to nie jest coś najważniejszego w życiu, tylko ewentualnie, no nie wiem, 20 minut, pół godziny, bo się nudzimy, tak?
1: Jakiś dodatek do
0: Jakiś
1: tego
0: dodatek
1: życia.
0: Do życia, a nie życie. Będę broniła obecnie 7-8-klasistów, a wcześniej gimnazjalistów. To są cudowne dzieciaki, to są osoby, z którymi dużo można zrobić, to są osoby, które mają w sobie niesamowite pokłady empatii, energii, które chcą robić, tylko trzeba im dać taką możliwość. Jeżeli będziemy je krócić, jeżeli będziemy mówić, że daj sobie spokój, bo tego nie umiesz, albo jesteś, nie wiem, jesteś dziwny, jesteś gorszy, głupszy i tak dalej, nie da rady. Te dzieciaki muszą czuć nasze wsparcie, muszą czuć to, że jesteśmy przy nich, ale muszą też czuć, że dajemy im wolną rękę. Wolną rękę w takim sensie, że jeżeli podwinie im się noga, to złapiemy je, podniesiemy, pomożemy, ale i od nich zależy, czy tą nogę, czy podwiną tą nogę, czy się przewrócą, czy nie.
1: Czyli nie zabijajmy dziecka w dziecku, tylko je pielęgnujmy.
0: Tak, im dłużej będzie dzieckiem, tym lepiej dla niego. Tak samo jak i dla nas, tak? Jeżeli będzie... Kiedyś przeczytałam bardzo mądry cytat, co prawda to była książka fantastyczna, nie będę robić reklamy, ale przytoczę to. To nie jest wina dziecka, że nie wie, jak to jest być dorosłym, ale to wina dorosłego, że zapomina, jak to jest być dzieckiem. No niestety tak jest.
1: No i z tymi słowami jako puentę możemy chyba zostawić naszych słuchaczy, żeby sobie to wzięli do serca, przemyśleli i starali się i w sobie pielęgnować tą odrobinę dziecka, żeby lepiej zrozumieć młodzież, jej potrzeby i to, co ta młodzież robi i chce robić. O tym wszystkim dziś opowiadał mój wasz gość, czyli Ewa Sorbian, animator zajęć z dziećmi, animator czasu wolnego, prowadząca także teatr i tych różnych zajęć mógłbym jeszcze wymienić dużo, bo osoba zaangażowana w niejedno przedsięwzięcie, ale poprzestaniemy na tym, że specjalista od tego, żeby młodym ludziom zająć dobrze czas i robić to z dobrymi efektami. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dzięki.
1: A jeszcze na koniec, czego można tobie i twojej grupie życzyć?
0: Siły i cierpliwość.
1: Tego właśnie życzę. Dziękuję raz jeszcze.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a dziś ze mną w studiu jest...
4: Ewa Sypnik-Pogorzelska, Dietosfera.
3: I pani jest specjalistką od żywienia, mogę chyba tak powiedzieć, określić.
4: Jak najbardziej. Jestem dietetykiem, specjalista do spraw żywienia. Różnie nas się nazywa, ale generalnie pomagamy właśnie w takim bilansowaniu, dobieraniu odpowiedniego jadłospisu do takiego codziennego funkcjonowania i życia, żeby żyć zdrowo przede wszystkim.
3: Oczywiście, bo to jest właśnie najważniejsze. I o takim też zdrowym jedzeniu dzisiaj będziemy rozmawiać. Konkretnie o dietach wegetariańskiej i wegańskiej. Ja tutaj szukałem jakichś informacji dotyczących tego, jak tego typu diety są w naszym kraju popularne. No, według różnych raportów to różnie wygląda, natomiast wychodzi na to, że diety wegańskiej w Polsce trzyma się około 10% osób w wieku od 18 do 65 roku życia. Około 4% Polaków jest weganami. I zacząć chciałem od czegoś bardzo ogólnego, bo jeszcze chyba czasami zdarza się takie niedoprecyzowanie, czym różni się wegetarianizm od weganizmu.
4: Tak, ja myślę, że na początku warto powiedzieć, że weganizm to odmiana wegetarianizmu, bo generalnie wegetarianie to są osoby, które właśnie wykluczają ze swojego menu produkty pochodzenia zwierzęcego. Tylko oczywiście tych odmian wegetarianizmu jest sporo. Bo jest na przykład lakto-owo-wegetarianizm, który na przykład wyklucza mięso i jaja, tak? Są ludzie, którzy na przykład w ogóle nie jedzą tych produktów odzwierzęcych i to jest właśnie weganizm. Także tutaj to jest taki odłam, odmiana wegetarianizmu. Bardziej restrykcyjna i taka, która rzeczywiście wymaga większego skupienia i takiego zastanowienia się, bo jeżeli wykluczamy pewne produkty, które są w naszym normalnym jadłospisie taką bazą i podstawą, czyli białkiem, tak, czyli w tym przypadku mięso i produkty odzwierzęce typu jaja, ryby, tak, bo weganie właśnie takich nie jedzą, nawet w takich ekstremalnych sytuacjach, również na przykład miodu, tak? Bo to są rzeczywiście już produkty odzwierzęce. I osoby takie, które wykluczają właśnie tak bardzo restrykcyjnie te produkty odzwierzęce, muszą bardzo dbać o to, żeby to białko, żelazo czy inne składniki ważne i obecne w produktach zwierzęcych, no żeby pojawiły się w innych formach, tak?
3: No właśnie, bo też często jako takim argumentem przeciwko przejściu na weganizm, czy nawet wegetarianizm, są takie informacje, że trudno jest o dobre zamienniki. Jak to wygląda tak naprawdę? Bo wydaje się też, że z biegiem lat te zamienniki pojawiają się coraz częściej i w coraz lepszej jakości.
4: Tak, ja myślę, że ta moda w ogóle na wegetarianizm, weganizm która się pojawiła od jakiegoś czasu, no też trochę wymusza na producentach no zwiększenie tej bazy produktów i potraw właśnie, które weganie, wegetarianie mogą jeść. I tak jak mówiłam, oczywiście ta dieta wegańska, wegetariańska przez specjalistów, i tutaj mam na myśli nasz polski Żedżet, jest traktowana w taki bardzo polecana, o tak, bo jakby ze względów zdrowotnych rzeczywiście w wielu schorzeniach i chorobach może działać nawet prozdrowotnie. O tyle zaznaczam tutaj mądra dieta wegańska i wegetariańska, czyli i Żedżet oczywiście ją